Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Zielone wzgórza nad soliną.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego grzech.

Jacka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Polski kronikarz Jan Długosz wskazuje wiele pięknych cech dzisiejszej patronki świętej Jadwigi Królowej. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów, pielgrzymów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu, nie można było stwierdzić w niej pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga. Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej podstawy moralnej, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości. Można rzec, że odzwierciedlała swoim życiem przesłanie 8 błogosławieństw, które odczytujemy w dzisiejszej Ewangelii. I przez jej wstawiennictwo w tej mszy świętej modlimy się o łaskę nieba dla zmarłego Lecha Freytaga. Abyśmy godnie przeżyli tę mszę świętą, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit, na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku. Oto słowo Boże. –

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, ani się nie zrzemnie ten, który ciebie strzeże. Nie zrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który

słońce, ani księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia

0: Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, powszechna dostępność dóbr materialnych, informacji, pęd życia ma za zadanie odwrócić naszą uwagę od cierpienia. Jednak im człowiek bardziej od niego ucieka, tym bardziej cierpienie go dosięga. Trzeba zaakceptować jego istnienie i spróbować mądrze i rozsądnie wykorzystać dla swojego rozwoju. Na drodze próby akceptacji cierpienia człowiek często napotyka pokusy. Po pierwsze, stara się wyeliminować cierpienie za wszelką cenę i całkowicie wypiera sytuacje, które mogą je powodować. Albo za wszelką cenę próbuje przyspieszać proces gojenia ran. Z drugiej strony zaś buduje swojemu cierpieniu piedestał i celebruje jego zgubne działanie. W obu przypadkach, zamiast zaakceptować cierpienie i nadać mu właściwy sens, tworzy zeń bożka. Źródeł cierpienia należy szukać w dwóch rzeczywistościach. Jedna jest naturalną konsekwencją popełnionych przez nas uczynków. Jednak i w takiej sytuacji Bóg wychodzi z propozycją wyzwolenia z bólu, jaki grzech nam daje. Zanim dokona się to ocalenie, trzeba rozeznać grzech w naszym sumieniu i dokonać wewnętrznego nawrócenia. Druga rzeczywistość nie jest konsekwencją naszych grzechów czy działań. Rodzi się więc w nas sprzeciw i bunt wobec woli Boga. Często pytamy, dlaczego dopuszczę takie cierpienie. Jestem dobry, żyję według przykazań, troszczę się o innych, a Bóg mnie tak doświadcza. Ten rodzaj cierpienia zachęca do zjednoczenia się w cierpieniu i krzyżu, jakiego doświadczał Jezus. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii wychodzi na górę. Stamtąd patrzy na zgromadzony lud i na cierpienie, jakiego doświadczają z różnych przyczyn. Mówi, że w tych wszystkich trudach, ubóstwie, prześladowaniu, smutku jest coś więcej. Jest łaska. Dzisiejsza liturgia słowa zachęca nas, byśmy na własne cierpienie spojrzeli właśnie z takiej perspektywy. Trud i cierpienie przyjęte przez Jezusa, w Jezusie i dla Jezusa, tracą swoją destrukcyjną moc i stają się miejscem zbawienia. Amen. Bogu, który jest naszym Stwórcą i Panem, przedstawmy pokorne modlitwy.
1: Módlmy się za wspólnotę Kościoła Świętego, aby orędownictwo patronki dnia uzdalniało jej członków do ofiarnej pracy i posługi wobec maluczkich. Ciebie prosimy. Módlmy się za stojących na czele państw, narodów i organizacji, aby wpatrzeni we wzór świętej Jadwigi budowali moralny i materialny ład w świecie oparty na fundamencie wartości płynących z Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za środowiska akademickie naszych miast, aby w nadchodzącym okresie weryfikacji wiedzy zdającym i odbierającym egzaminy towarzyszyło światło i dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nieszczędzących sił i środków.

0: środków dla duchowego i materialnego wspierania najbardziej potrzebujących, aby spotykali się z uznaniem oraz wdzięcznością ze strony obdarowanych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i za polecanego w tej mszy świętej Lecha Freitaga, aby mogli zasiąść do wiecznej uczty razem ze świętymi w niebie. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, zgromadzonych na Eucharystii, aby wzór życia dzisiejszej patronki przynaglał nas do codziennego i wiernego wypełniania orędzia ewangelicznych błogosławieństw. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszą nadzieją i naszą ucieczką w każdej potrzebie. Dlatego prosimy Cię, przyjmij nasze pokorne wołanie i udziel nam darów, których pokornie oczekujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: tam znajdziesz Boga żywego.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy, obchodząc wspomnienie świętej Jadwigi Królowej i spraw, abyśmy świadomi Twojej obecności jaśnieli świętą i czynną miłością przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając.
0: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełen

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Jadwigą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Skosztujcie i zobaczcie. Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać i od wszelkiej trwogi mojej raczył mnie uwolnić. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.

Modlme się. Pokrzepieni ciałem i krwią Twojego Syna prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętej Jadwigi Królowej z miłością służyli Tobie w naszych bliźnich i z braterską gotowością zaspokajali ich potrzeby. Przez Chrystusa

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach, kilka osób zginęło, są też ranni. Wstrząsy miały magnitudę 7,8, nawiedziły wybrzeże wyspy Mindanao na południu kraju. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Fale mogą napływać przez kilka godzin, władze zaleciły mieszkańcom przemieszczenie się na wyżej położone tereny. Jako pierwszy papież wygłosi przemówienie w hiszpańskim parlamencie. To w trzecim dniu wizyty Leona XIV w tym kraju. Wcześniej będzie on rozmawiał z premierem Pedro Sanchezem, a w siedzibie episkopatu spotka się z biskupami. Wśród omawianych tematów ma być kwestia nadużyć seksualnych w kościele. Wczoraj w Madrycie z kolei papież spotkał się z przedstawicielami świata kultury, biznesu i sportu, do których apelował o dialog na rzecz wspólnego dobra. Wśród nich był m.in. aktor Antonio Banderas. Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen, duński pomocnik. Szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. Przypomnijmy, 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł. Był wtedy reanimowany na boisku.
2: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Kobiety nocą pielgrzymowały z Radomia do Starej Błotnicy. Wyzwanie podjęło prawie 1000 pań. Była to już 11. nocna pierwsza pielgrzymka kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Radomskiej.
3: Pielgrzymowałam z Warszawy do Niepokalanowa nocną, więc to jest takie super wyzwanie, żeby móc ofiarować coś Matce Bożej. No i o coś prosić, co jest ważne dla siebie czy dla innych.
4: To jest niesamowita energia. Można wybłagać wiele łask i nie wyobrażam sobie, żeby mnie tu nie było.
5: Aczkolwiek jeszcze teraz mam małe dzieci. No a właśnie, wiadomo, że w nocy śpią, więc właśnie dlatego ta pielgrzymka nocna.
2: Organizatorami wydarzenia byli rycerze Kolumba z Rady 14004, Marek Tyka, delegat rejonowy rycerzy Kolumba w Polsce.
6: Świadczą o tym, że potrzebują pomocy Matki Bożej, że chcą świadczyć o swojej wierze. Rycerze Kolumba cały czas opiekują się kobietami na trasie jako służba porządkowa, jako służba medyczna, również zapewniamy kierowanie ruchem.
2: Pątniczki wyruszyły z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu po apelu jasnogórskim. Błogosławieństwa udzielił im biskup Marek Solarczyk. Na skrzyżowaniu ulic Rafalskiego i Chrobrego w Radomiu doszło w niedzielę do wypadku z udziałem 2 samochodów osobowych. Jeden z pojazdów dachował tuż przed przystankiem autobusowym na Chrobrego w kierunku Michałowa. W wyniku zderzenia 2 osoby zostały ranne. Policja prowadzi czynności mające ustalić dokładne przyczyny wypadku.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Ponieważ nie słyszeliśmy się ładnych kilka dni, nie było jeszcze okazji skomentować tej całej afery z lodami darmowymi z czerwonym paskiem. No to na drobie za chwilę, ale wcześniej Shaking Stevens, a później Bonnie Tyler.

0: myśli od samego rana.
1: Rzecznik Praw Dziecka zrobiła imbę, tak to się mówi w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Imbę o to, że jakaś lodziarnia rozdaje lody za czerwony pasek na świadectwie. A niektórzy są mniej zdolni, mają jakieś ograniczenia, też się starali, a paska nie mają i loda też nie, przynajmniej za darmo. Ja jestem jeszcze bardziej poszkodowany, tamci mogą poprawić swoje oceny, nawet w tym roku. Ja już do szkoły nie wrócę, a zapewniam, że dzisiaj bym się nauczył fizykę, bardziej bym zrozumiał historią, też bym się zachwycił, a nawet chłopów Reymonta bym dokończył, ale no już nie mogę. No i to jest dyskryminacja. Spróbuję inaczej. Spróbuję z czerwonym paskiem od spodni. Albo opalę sobie taki na brzuchu. Albo jeszcze lepiej, pokroję cebulę w paski i pójdę do lodziarni jeszcze ze łzami w oczach. Może dadzą.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
6: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
7: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy.
12: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Ona ma siłę, historia ma siłę. Artur Moczarski już teraz opowie, co wydarzyło się 8 czerwca, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu, a były to niezwykle ciekawe wydarzenia z poprzedniego wieku, jak i z tych dawniejszych. Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dokładnie 80 lat temu, w roku 1946, w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa, która uczciła zwycięstwo aliantów nad III Rzeszą podczas II wojny światowej. Niestety w tej paradzie zabrakło polskich żołnierzy, w tym zasłużonych dla obrony Londynu polskich lotników z dywizjonu 303. W roku 1533, 8 czerwca, poświęcono kaplicę Zygmuntowską na Wawelu i właśnie w tej samej katedrze 16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski. Wkrótce potem poślubiła Władysława Jagiełłę. Potem z wielką troską dbała o rozwój swojego państwa. Sprowadzała do nas profesorów i zakonników, wspierała odnowienie Akademii Krakowskiej, a na ten cel przeznaczyła własne klejnoty i oszczędności. Król w Jadwidze miał nie tylko żonę, ale i ważną sojuszniczkę, wspierała go bowiem w sporach z zakonem krzyżackim, wykazując się dużymi zdolnościami dyplomatycznymi. To właśnie ona sprowadziła do Krakowa karmelitów, a także benedyktynów słowiańskich z Pragi. Zmarła bardzo młodo, mając zaledwie 25 lat, na skutek gorączki połogowej. Było to 17 lipca 1399 roku. Przez wiele lat jej liturgiczne wspomnienie obchodzono 16 października, co prowadziło do mylnego utożsamiania królowej z inną Jadwigą Śląską. Z tego powodu najpierw przeniesiono obchody na 17 lipca, a potem na 8 czerwca.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: She's crazy like a fool.

0: dbałości o naturę. Taki dzisiaj obrazek na naszym profilu facebookowym, bo to idzie sobie ścieżka, to nawet jest chyba jakaś rowerowa, chociaż nie ma oznaczeń, można pieszo-rowerowa. I prosto sobie prowadzi wzdłuż ulicy, która jest obok, ale drzewo rośnie, więc co? Nie wycięli drzewa, tylko poprowadzili ścieżkę obok. Trzeba się wysilić i zakręt zrobić. A to taka metafora naszego tygodnia. Czy będzie prosto przez cały tydzień, czy jednak trzeba będzie jakieś zakręty porobić? O to dzisiaj pytane my na naszym profilu facebookowym. Zapraszam, a to przy okazji nawiązanie też do naszej zabawy Twój Zielony Zakątek. To już na stronie internetowej radioplus.pl. Iza napisała: na początek tygodnia wizyta u stomatologa. Ojej. I spotkanie z przyjaciółką. O, to już lepiej. A potem to już proza życia, czeka mnie mycie okien. Przez cały tydzień? No, jak się ma dużo, no to za minutę siódma my wyglądamy przez okno na świat, co się wydarzyło i co dzisiaj się być może wydarzy, o tym już za chwilę w wiadomościach Radia Plus.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Zależności od sklepu Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
3: Ważą się losy orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Przed południem zbiera się w tej sprawie kapituła. Ciało 43-letniej kobiety w mieszkaniu w Tczewie. Policja zatrzymała jedną osobę. Od kwalifikacji Rolanda Garrosa aż do wielkiego finału. Koniec paryskiej przygody. Maja Chwalińska wraca do Polski. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czy Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego? Dziś jego kapituła zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi. Zaproponował to Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Ukraiński przywódca straci order?
4: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
3: UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-45 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Sprawę badają policja i prokuratura. To po odkryciu w jednym z mieszkań w Tczewie ciała 43-letniej kobiety. W tej sprawie zatrzymano jedną osobę.
5: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
3: Mówiła Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów tragedii. Według nieoficjalnych doniesień doszło do morderstwa. Jeśli ta wersja się potwierdzi, zatrzymanemu może grozić dożywocie. Znów wrze na Bliskim Wschodzie. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały nad ranem cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. To był odwet za irański ostrzał Izraela, a doszło do niego kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump wezwał Izrael do przerwania uderzeń. Na Iran spadły rakiety balistyczne powietrze-ziemia. Do eksplozji doszło w kilku miastach, m.in. w Isfahanie, Tebrizie i Teheranie. A był to pierwszy izraelski atak na ten kraj od zawieszenia broni uzgodnionego 8 kwietnia. Urzędomat w Zakopanem. Jest taki pomysł. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców. A to propozycja radnego Łukasza Doruli. Wymyślił takie rozwiązanie po tym, jak musiał wziąć dzień wolny w pracy, by załatwić urzędowe sprawy.
6: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
3: Co na to zarząd powiatu?
7: Już wiemy, że jest wiele zalet. Natomiast, żeby wdrożyć taki urzędomat, trzeba przebudować własny system wewnętrzny, informatyczny pod te działania i nie jest to takie proste. Dlatego też odłożyliśmy to na późniejszy okres. Zbierzemy informacje, jak takie rozwiązania sprawdzają się w innych powiatach. Po wakacjach przyglądniemy się sprawie.
3: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych powiatach w Polsce.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Maja Chwalińska po sukcesie na French Open wraca dziś do Polski. Nasza tenisistka dotarła do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Jeszcze wczoraj była rozchwytywana przez zagraniczne media.
8: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
3: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Wiadomo, że ma wystąpić na Wimbledonie. Jego organizatorzy prawdopodobnie za kilka dni ogłoszą, czy Chwalińska będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje, czy otrzyma dziką kartę. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
1: sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
9: Idealny czerwcowy poranek. Dzisiaj mamy plus 14 stopni. Słoneczko świeci, ale od jutra przez kilka najbliższych dni padać będzie w dzień i w nocy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Jeżeli ktoś się jeszcze nie dobudził, to ma od nas dziką kartę też. Poniedziałek, 8 czerwca, 6 minut po godzinie 7. Tomek Waloszczyk, zapraszam na otwarcie nowego tygodnia. Niestety w tym tygodniu bez Kasi. No ale niektórzy biorą wakacje przed wakacjami. Proszę bardzo, Pet Shop Boys już teraz na antenie Radia Plus, a za chwilę Urszula i Malinowy Król.

0: 16 minut po godzinie 7. Nietypowy spór zakończył się w Czechach. No, wyrokiem sądowym się zakończył, bo okazało się kilka lat temu, że rodzina jednej z czeskich naukowczyń, badaczek, trzymała w domu fragmenty, znaczy takie próbki pyłu z Księżyca. Otóż Czechosłowacja współpracowała ze Związkiem Radzieckim i tam jacyś sowieccy badacze przekazali Czechom te próbki pyłu i zamiast do Akademii Nauk ta próbka trafiła do domu jednej z pań i tak latami tam leżała i nikt się tym nie przejmował. Ostatnio wyszło to na jaw i proces toczył się przed sądem, bo oni nie chcieli oddać, a Akademia Nauk Czeska uważała, że to ich jest. To naukowe, to jest cenne, to jest nietypowe. A chodzi o 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i szkła o łącznej masie około 1 grama. O ten 1 gram się kłócili. Jak to szkła? Kto na Księżycu rozbił butelkę, ja się pytam. Mam jedno podejrzenie, ale teraz nie będę mówił, bo to do naszego rodaka prowadzi. W każdym razie 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i wyrok był taki, że należy oddać to Czeskiej Akademii Nauk. Ja mam coś znacznie cenniejszego tutaj w studiu, zresztą każdy z was też chyba ma, nie z Księżyca, ale ze Słońca, promienie słoneczne na mój but padają. I nie oddam. 17 minut po godzinie 7, aby tego Słońca dzisiaj było jak najwięcej.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
4: Renault Symbios Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Check it out, check it out. Check it out, czyli sprawdź to. No to sprawdzamy, co na naszym profilu facebookowym. Ja co napisał, drzewo uratowane, ale wyobraźcie sobie pieszego z nosem w telefonie. Boom, gwarantowany. Chodzi o to zdjęcie, które na naszym profilu facebookowym. Jest prosta ścieżka, prosta, aż nagle drzewo wyrosło i ścieżka musiała zakręcić. Najważniejsze, że natura wygrała, a tydzień oby był prostszy, a zielony będzie z pewnością z naszym kochanym Radiem Plus. Przypominam, akcja Twój Zielony Zakątek na naszej stronie internetowej. Czekamy na Wasze zdjęcia.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
1: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom.
8: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielka Brytania, liderzy grupy E3 i Ukrainy przedstawili warunki pokoju z Rosją. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy zaproponowali 5 koniecznych warunków. Pierwszy to natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Drugi, politycy podkreślają, że punktem startowym negocjacji powinna być obecna linia styczności wojsk na polu bitwy. Trzeci warunek, solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których częścią byłaby obecność międzynarodowych sił pokojowych. Czwarty punkt dotyczy rosyjskich aktywów, a piąty zabezpieczenia interesów Europy. Parafianie modlą się o zdrowie proboszcza z powiatu gostyńskiego. Duchowny kierował bryczką, która brała udział w dramatycznym wypadku w Bodzewie. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował 53-latka do szpitala. Ksiądz był uczestnikiem pielgrzymki konnej i zaprzęgów konnych do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Świętej Górze koło Gostynia. Jechał bryczką z dwiema pasażerkami. Podczas wymijania ciągnika konie spłoszył się. Kobiety zdołały się wydostać, a gdy zwierzę wykonało gwałtowny manewr zawracania, bryczka się wywróciła. 53-latek był ciągnięty przez konia jeszcze przez kilkadziesiąt metrów. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to czwarty wielkoszlemowy finał Zwieriewa, który w światowym rankingu nadal będzie trzeci.
9: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Rozpoczyna się gruntowny remont Urzędu Miasta i Gminy w Żarnowie. Na czas prowadzonych robót część wydziałów przeniesiona została do budynku miejscowej szkoły podstawowej. Trafiły tam m.in. referaty inwestycyjne, podatkowe, finansowe, gospodarki komunalnej i organizacyjno-społeczne.
10: Są oznaczenia, są widoczne. Do Urzędu Gminy w Żarnowie i Ściałka oznaczone.
11: Jest wszystko tutaj dobrze oznakowane i nie było problemu, co potrzebowałem załatwić.
10: A to dopłaty, a to tam takie przyziemne. sprawy. Tu jest wszędzie blisko, no. Wystarczy w centrum być i już się kieruje dobrze. Ci, co mają załatwić, to załatwią.
9: Szkoła znajduje się przy ulicy Przedborskiej. Z kolei Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Kasa Urzędu funkcjonują w dawnym budynku przy Opoczyńskiej, ale przesunięte zostały do pomieszczeń wcześniej zajmowanych przez Dom Kultury. Termomodernizacja Żarnowskiego Magistratu ma potrwać do końca tego roku. Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej zaprasza miłośników dwóch kółek do udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę, która potrwa od 8 do 11 lipca. Uczestnicy mają do pokonania około 200 km. Po drodze będą dwa noclegi w Opocznie i Przedborzu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Robi się coraz cieplej, mamy już 15 stopni ciepła, w ciągu dnia będą 24 stopnie Celsjusza, słońce świeci, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. My gramy dalej przeboje z nutą nostalgii, aby was dobudzić. Michael Jackson już teraz, za chwilę Manam.

0: To był naprawdę cudowny, muzyczny sen. Dziękujemy, że byliście z nami w Opolu. Nawet jeżeli fizycznie w Opolu nie byliście, to razem z Radiem Plus. A w Opolu doszło do jeszcze jednego bardzo ważnego wydarzenia. Kilka dni temu odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej w charakterystycznej pozie. Głowa odrzucona do tyłu, mikrofon w ręce i oczywiście ciemne okulary. Uroczystość z udziałem wielu i miejscowych, i zamiejscowych też ludzi ze świata muzyki. Warto, jadąc do Opola, oczywiście uwiecznić może swoją też sylwetkę na zdjęciu razem z Korą Jackowską, a przypominamy także o tym dlatego, że 8 czerwca to data urodzin Kory, która zmarła w 2018 roku. Dzisiaj obchodziłaby 75. urodziny. Na antenie Radia Plus ma nam wyjątkowo zimny maj, a my gramy dalej.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14.99. Teraz tylko 7.99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Radom. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemel.

0: zielony zakątek.
1: O, jak się stęskniłem za tą gitarką. Rok jej nie było, ale nareszcie wróciła i ten śpiew ptaków, i ta kawka w ogrodzie, i to, że możemy popatrzeć na to, co nam rośnie. Napiszcie do nas, przyślijcie zdjęcie, jak wyglądają wasze zielone zakątki. To mogą być duże, kolosalne ogrody, duże przestrzenie, a mogą być małe kąciki w pokoju, bo też takie zielone zakątki do nas przychodzą. Ważne, żeby pochwalić się tym, jak sobie urządziliście na zielono i na kolorowo, bo przecież kwiaty kwitną, więc nie tylko zielony kolor musi dominować na tych zdjęciach. Na stronie internetowej radioplus.pl jest zakładka Zielony Zakątek Radia Plus. Tam kilka słów do wypełnienia, formalność, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wrzucić zdjęcie. Można szybko rano cyknąć telefonem komórkowym, bo ogłosiłem rano i już bardzo dużo zgłoszeń w takim specjalnym tutaj portalu, w którym odczytujemy sobie wasze, otwieramy sobie wasze zdjęcia. Po godzinie 8 pierwszy telefon, pierwsza nagroda. Przypominam, rozdajemy fantastyczne do ogródka koszulki, a finałem 26 czerwca będzie ten ogród, który zgarnie ta osoba, która właścicielka ogrodu, która zgarnie 5000 zł na jeszcze lepsze upiększenie tego wszystkiego. Czekamy więc na zgłoszenia. Po godzinie 8 dzwonimy, rozmawiamy i chwalimy się tym, co nam urosło.
0: Zielony zakon.

0: Skaldowie oczywiście na antenie Radia Plus, a nas dogoniła już ósma. Dwie godziny poranka za nami, jedna godzina przed nami. Mam nadzieję, że wy już w dwóch trzecich obudzeni. To teraz czas na wiadomości i prognozę pogody, bo to też ważne, jak dzisiaj przygotować się do tego poniedziałku.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
8: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
9: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
8: Nocne światło. Radio Plus. Nocne

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Dziś przesłuchanie i prawdopodobnie zarzuty usłyszy je sprawca wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Co najmniej 8 osób nie żyje, około 200 zostało rannych. Będzie też potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Na koniec zajrzymy do Lublina. Miasto zorganizowało 20. już Noc Kultury. Minęła 8. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca taksówki, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, zostanie przesłuchany i najpewniej jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Według śledczych 37-letni obywatel Turcji doprowadził do tragedii, próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo. W wyniku tego zderzenia zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie w szpitalu.
2: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
1: O wypadku opowiadał Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 8 osób nie żyje, a około 200 zostało rannych po niszczycielskim trzęsieniu ziemi na Filipinach. Wstrząsy miały magnitudę 7,8. Najbardziej ucierpiało południe kraju. Trzęsienie wywołało falę tsunami o wysokości około metra, które zalały pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy odnotowano także w Indonezji i Malezji. Uszkodzone są budynki i infrastruktura. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Do poprzedniego tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi na Filipinach doszło 30 września ubiegłego roku. Wstrząsy o magnitudzie 6,9 nawiedziły środkową część archipelagu. Zginęło wtedy ponad 70 osób, około 500 zostało rannych. Pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe, wylicza Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie.
3: Jeżeli chodzi o część tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
1: W kolejnych miesiącach ukończone zostaną pozostałe odcinki, a cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak co roku w Lublinie tłumy spragnionych wyjątkowych artystycznych doznań odwiedziły centrum miasta. Za nami 20 już Noc Kultury. Organizatorzy przygotowali ponad 200 bezpłatnych wydarzeń od spektakli po koncerty, wystawy, instalacje, na warsztatach kończąc.
4: Rokrocznie jestem na Nocy Kultury. Zawsze coś się zmienia, zawsze jest coś innego, coś fajnego, ale zawsze jakiś koncert, jakieś przedstawienie. Różne.
5: Duże wrażenie zrobiły przede wszystkim na najmłodszym, na synu. Rybki, instalacje prowadzące do Placu Rybnego. Jeszcze pewnie wszystkiego nie widzieliśmy, ale wszystko przed nami.
4: Oj, dużo tych instalacji, wszystkich instalacji koziary przede wszystkim fajne.
6: To już 20 raz uczestniczyłem w każdej tej imprezie, czyli jestem jedynym stałym fragmentem tego przedsięwzięcia.
7: Coś pięknego w takim tworzeniu. Myślę, że ten stres, ta adrenalina, chęć zrobienia tego jakś najlepiej. No i to, że to dzieło, ono się nam wymyka spod naszej kontroli i tak naprawdę robi się samo.
8: To jest 20 Noc Kultury, a my wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze podsumowanie.
1: Impreza odbyła się pod hasłem Dobranoc. A my sprawdźmy, co czeka nas dobrego w pogodzie.
9: Jak się na medarda pogoda zepsuje, to potem dni 40 niebo posikuje. Pogoda się popsuje, ale od jutra padać będzie co najmniej do niedzieli. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, ale dzisiaj cieszmy się słoneczkiem. Termometry wskazują 16 stopni, poziom pyłków, traw i drzew nadal jest wysoki. Towarzyszy nam lekka bryza 14 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Jaka dobra noc. Znaczy noc, mam nadzieję, była dobra, więc przed nami dzień dobry. Tomek Waloszczyk, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. I za chwilę pierwszy tegoroczny mini finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek.

0: Twój zielony zakątek.
1: Twój to w tym wypadku Iwony. Dzień dobry, witamy o poranku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ja tak w ostatniej chwili namawiałem, więc domyślam się, że zdjęcie też rano zrobione.
2: Tak, dokładnie. Wjeżdżałam do domu, odwożąc synka do szkoły i słyszałam właśnie ogłoszenie, także od razu wskoczyłam do ogrodu i zdjęcie świeżo zrobione.
1: Świetnie. Kwiatki też świeżo posadzone?
2: No nie, kwiatki już miesiąc temu posadzone.
1: Dobra, a co robi ta żaba na stole?
2: Siedzi i czeka na lepszą pogodę.
1: No tak, trochę chmur jest na tym zdjęciu, to prawda. Ta żaba to taki a la krasnal, które się stawia, ta wskoczyła na stół. Często przebywacie w tym miejscu, tak żeby sobie posiedzieć, porozmawiać, odpocząć?
2: Oczywiście. Zawsze jak tylko mamy czas, schodzimy do ogrodu i tam przesiadujemy praktycznie całymi dniami, jeżeli pogoda pozwala.
1: Przepraszam, że to powiem, ale to widzę, takie są niektóre plamki wydeptane, to znaczy, że ruch jest w tym ogrodzie.
2: Oczywiście, że tak, oczywiście.
1: Ale też nie wiem, na co bardziej patrzeć, na to, co w ogrodzie, czy co tam dalej w tle, bo też wspaniały widok, kościół, jakieś stare mury.
2: Tak, mury obronne, tutaj jest Karszewskie, kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Posiadamy tutaj również drugi kościół, posiadamy kościółek, który był wybudowany w 24 godziny. Na pewno część Pomorskiego o tym słyszała i uczestniczyła tutaj, udział brali wszyscy. Także jak co, to zapraszamy do Skarszew na zwiedzanie. Jest tu co zwiedzać, jest co oglądać. Także zapraszam.
1: No i fantastyczne miejsce z widokiem. Dziękujemy bardzo za to zdjęcie. To Iwona, pierwsza finalistka, nasza mini finalistka zabawy Twój Zielony Zakątek, bo zdjęcie trafia do dużego finału. Na razie wysyłamy koszulkę Radia Plus, która do ogrodnictwa nawiązuje.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I miłego dnia, do usłyszenia.
2: Wzajemnie, do usłyszenia.
1: Przypominam, że zdjęcia i parę słów o sobie można wysyłać za pośrednictwem naszej strony internetowej radioplus.pl.
0: Zielony zakątek.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza

0: Letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
3: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
4: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus.

Żeby szczęśliwym być, wystarczyło w weekend cały, a w zasadzie nawet przed weekendem kilka ładnych dni oglądać tenis. Kasi nie ma, więc nie mam z kim się podzielić. Ona bardzo lubi tę dyscyplinę sportu, zresztą czynnie uprawia. No ale cóż, Maja Chwalińska dała nam tyle powodów do radości. My tę Igę Świątek widzieliśmy w finale. Okazało się, że scenariusz był zupełnie inny, nasz Kopciuszek. Mogę być z siebie dumna, mówi po występie w finale Rolanda Garrosa nasza Maja, a ten tytuł wybija u siebie na ostatniej stronie, bo to strona sportowa Super Express. Na pewno będzie teraz inaczej, ale myślę i mam nadzieję, że się dostosuje. Na pewno będę pracować tak ciężko, jak pracuję teraz. Dam z siebie wszystko, żeby być lepszą każdego dnia i zobaczymy, jakie będą wyniki. No czekamy, bo niektórzy twierdzą, że na trawie równie dobrze Maja gra, co na mączce, a trawa już za chwilę, a propos zielonego zakątka, może ktoś z Wimbledonu by nam wysłał zdjęcie, bo Wimbledon zaczyna się już za kilkanaście dni i tam też będziemy trzymać mocno kciuki. Liczymy na sukces, a liczę teraz już Una Notte Speciale. Za 3 minuty będzie w 8:30.

0: Dziwny to będzie tydzień, jeśli chodzi o pogodę. Patrzyłem na moim telefonie, 28 stopni jutro, chociaż chmura z deszczem. Dzisiaj kilka stopni mniej, jutro nagły taki skok. Zobaczymy, co będzie, to na razie prognozy. Posłuchajmy, jak jest teraz i jak będzie za chwilę za naszymi oknami, ale wcześniej wiadomości w Radiu Plus, zbliża się w 8:30.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
9: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
10: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S17 na trasie Warszawa-Lublin. Na wysokości miejscowości Sielce ciężarówka wpadła do rowu. Na jezdni w kierunku Lublina ruch odbywa się tylko lewym pasem. Problemy także na A4 na Śląsku. Na wysokości węzła Gliwice-Sośnica w kierunku Wrocławia przewróciła się ciężarówka z paszą. Zablokowane są trzy pasy ruchu. Funkcjonowanie parafii, katecheza i komisja niezależnych ekspertów do spraw pedofilii w Kościele. To główne tematy 405. Zebrania Plenarnego Episkopatu. To rozpoczyna się dziś w Łomży. Biskupi zajmą się także posynodalną adhortacją apostolską Amoris Laetitia. To dokument papieża Franciszka z 2016 o miłości w rodzinie, która wywołała wiele komentarzy i polemik dotyczących możliwości dopuszczenia do sakramentu Eucharystii osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej rusza 17 czerwca w Bangkoku.
11: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Kierowcy korzystają od kilku dni z nowego mostu nad rzeką Radomką. Przeprawa łączy Goryń z Mąkosami w gminie Jastrzębia. Mieszkańcy są zachwyceni mostem.
12: Jest nowy i mocniejszy. Trochę roboty, trochę finansowo kosztował, ale jest nowy.
13: Solidnie zrobione, to co było robione, ile tu zbrojenia poszło, to w głowie się nie mieści.
11: To kolejna duża inwestycja realizowana przez powiat radomski, dodaje starosta Waldemar Trelka.
14: Całe zadanie po przetargu, bo to jest ważne, kosztowało 8 milionów 907 tysięcy złotych. Choć kosztorys tego zadania to prawie 20 milionów złotych.
11: Most liczy 84 metry długości. Trwają prace związane z budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy osiedle Południe z Godowem, a zarazem zapewni wygodny dostęp do powstającego przystanku kolejowego Radom Południowym, informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.
15: Obecnie trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: Pogoda się popsuje, ale od jutra. Padać będzie co najmniej do niedzieli, ale dzisiaj cieszymy się słoneczkiem. Termometry wskazują 17 stopni. Poziom pyłku traw i drzew nadal jest wysoki.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
17: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Kasi nie ma, ale hurra! Agnieszka wróciła z dalekich krain, nawet przywiozła mi czekoladkę. Ale jeszcze przez pół godziny nie oddam jej mikrofonu. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. Poranek wciąż mamy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, teraz trochę retro będzie, wracamy do czasów, kiedy w przypadku gier komputerowych na przykład kupowało się taką grę, ja pamiętam takie duże dyskietki jeszcze, albo w ogóle na kasetach się przegrywało, były takie specjalne kasety, które odczytywały gry komputerowe, znaczy specjalne odtwarzacze, które odczytywały te kasety z grami, to piszczało, aż się w końcu wczytało. No i człowiek sobie grał, a teraz okazuje się, że żeby grać w grę, trzeba mieć dostęp do serwera, trzeba to wykupić, no i producent ma kontrolę nad tym, czy ta gra jest, czy jej nie ma. I pewien youtuber amerykański, który dużo grał w pewną grę The Crew bodajże, stwierdził, że była ona dla niego w trudnych momentach życia ucieczką od rzeczywistości. No i zdenerwował się, gdy nagle producent zdecydował, że kończymy z tą grą i skasował wszystkie kopie na całym świecie. Znaczy odmówił dostępu do tej gry. No i on powołał taką inicjatywę Stop Killing Games, czyli przestańcie zabijać gry. Poszedł z nią do parlamentu i teraz toczy się walka o to, że jak ktoś coś kupi, to niech to ma. To trochę tak samo jak z filmami. Kiedyś się na DVD albo na kasetach wideo VHS kupowało filmy, a teraz obserwuje człowiek, czy te wszystkie serwisy streamingowe mają jeszcze ten film, czy może ogłoszą, że to ostatni dzień oglądania tego filmu, już więcej go nie będzie. Tak się czasy zmieniły, no i walczą ci, którzy kupują coś, żeby to mieć na zawsze, a nie tylko na widzimisię producenta. Ciekawa inicjatywa. No ale my wracamy do przeboju z nutą nostalgii. Te cały czas na naszej antenie, nic nie będziemy wyłączać. Czesław Niemen już za chwilę, będzie też OMD.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
10: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
3: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

poniedziałek 8 czerwca. Jeszcze na chwilę wracamy do Mai Chwalińskiej, która wraca do Polski, a w zasadzie w Polsce jest już od 8 minut, bo są miłośnicy lotnictwa, ale też miłośnicy tenisa, którzy obserwują, jak Maja, nasza finalistka Rolanda Garrosa, wraca do Warszawy, akurat na lotnisko do Warszawy. Będzie tam około 9:30. W tej chwili, ja też sobie wyłączyłem flight radar, w tej chwili lot oznaczony specjalnym oznaczeniem lot Maja na flight radarze jest w okolicach Leszna, więc coraz bliżej. Coraz bliżej też Agnieszka Morawska, która samolotem wróciła z daleka. Może kiedyś o tym opowie, ale na razie powie dzień dobry. Po godzinie 9:00. Ja, Tomek Waloszczyk, mówię już do usłyszenia. Do jutra jeszcze Natalii Imbruglia przed 9:00, a później punktualnie o 9:00 wiadomości. Miłego dnia, miłego poniedziałku, miłego tygodnia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
0: Po reklamie.

0: kibice na miejscu. Za kilkadziesiąt minut samolot z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje na stołecznym lotnisku. Co z orderem dla prezydenta Zełenskiego? Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi nam profesor Jan Majchrowski. Smoki opanowały Kraków, wielka parada zgromadziła tłumy i o tym na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za nieco ponad 20 minut na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęciu już zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za sportowe emocje, których dostarczyła przez ostatni tydzień. Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Powiedz, czy Maja spotka się dzisiaj z kibicami?
1: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassi, Sim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Mai czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
2: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
1: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
0: Tymczasem w najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane. O to zaapelował prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
3: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne, czy należało nadawać, bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
0: Do odebrania orderu potrzebna jest również kontrasygnata premiera. Donald Tusk w ostatnich dniach przyznał, że reakcja Karola Nawrockiego była słuszna, a on sam przekazał stronie ukraińskiej, że skoro doprowadziła do tego problemu, teraz powinna poszukać rozwiązania. Posiedzenie kapituły rusza za godzinę. W sobotę jedna, od kwietnia 39 osób, tyle utonęło w Polsce w tym czasie. Do ostatniej takiej tragedii doszło w sobotę we wsi Wieprz w Warmińsko-Mazurskim. W jeziorze Jeziorak utonął starszy mężczyzna.
4: Niestety, prowadzona przez świadków, a następnie zespół ratownictwa medycznego, reanimacja 75-letniego mężczyzny nie przyniosła skutku.
0: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Ze statystyk Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że ofiarami utonięć są głównie mężczyźni. To ponad 30 przypadków. Wśród ofiar jest też troje dzieci. Start za chwilę. Dziś dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na początek polski, jutro matematyka, w środę język obcy. A przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać w maju. Egzamin z języka polskiego będzie zdawało 1430 uczniów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: W barwnym pochodzie przeszli spod Wawelu na rynek główny w Krakowie. 25. Wielka Parada Smoków przyciągnęła wczoraj tłumy krakowian i turystów. Około 30 imponujących, kolorowych i przyjaznych stworów przygotowali uczestnicy z całej Polski. Nasz smok przedstawia sztukę z różnych wieków, mówiła nam Renata Wojcieszek z podstawówki w Porębie Żegoty.
6: Idziemy od średniowiecza przez sztukę współczesną, Witkacy, czy też Wyspiański, nasz patron, Picasso, żeby wszyscy mogli pooglądać sobie galerię na żywo. No to taki odlot zrobiliśmy. Nasz smok nazywa się Miszmasz, czyli jest tu wszystko, misz i masz, a z miszmaszu powstaje wielkie dzieło.
0: Podczas parady zawsze jest dużo śmiechu i radości, mówi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
7: Żeby zobaczyć to wszystko, co najmłodsi przygotowali, a że oni są fantastyczni, mają bardzo kreatywne pomysły, wspierani przez rodziców, opiekunów, pedagogów, natomiast całościowo buduje to przepiękny obraz wspólnoty, jaką jest właśnie myślenie o tym, jak można w przepiękny sposób zaprezentować smoka.
0: A kolorowe smocze piękności powrócą za rok.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Weekend pełen emocji za nami, tych emocji zarówno muzycznych, jak i sportowych. Kto z Was był w Opolu z Jankiem i Markiem? Proszę się chwalić. No i jeszcze ta niesamowita Maja Chwalińska. Około 10.30 ląduje w Warszawie. A jak spojrzymy na radar, to możemy zauważyć, że lot ma specjalną nazwę Maja. Na zegarze teraz prawie 20 minut po 9.00.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19.00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

Kombi, kochać się za późno w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Tutaj na szczęście za późno nie jest, lecz w sam raz na złożenie życzeń. 75 lat temu w południowej Walii na świat przyszła Gaynor Hopkins Sullivan, czyli Bonnie Tyler. Rockowy pazur i zachrypnięty głos, który u wielu osób powoduje takie przyjemne ciarki. I niestety swoje 75. urodziny artystka spędza na rekonwalescencji po operacji, między innymi wyrostka. Dlatego dużo, dużo zdrowia i wielu koncertów, na które chyba wszyscy czekamy. Bonnie Tyler, It's a Heartache, teraz w Radiu Plus.

0: Eddie Grant i I Don't Wanna Dance w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na 15 minut przed 10. Ja mam jednak nadzieję, że u Was okazji do tańca nie zabrakło, ale też, że w ten długi weekend znaleźliście też czas, żeby wpaść na przykład na działkę, do ogródka albo spędzić trochę czasu na balkonie, dbając o rośliny. Dziś ruszymy z naszą akcją Twój Zielony Zakątek i niemal do końca czerwca czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, balkonów, ukwieconych, zazielenionych. Pokażcie nam, co udało Wam się stworzyć. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek. Czekamy tam na Wasze zgłoszenia. Nagroda główna to 5000 zł w finale na koniec naszej akcji, a dziś do oddania mam koszulkę Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i Seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
10: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
9: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Redo.
1: Alarm na Łotwie. W przestrzeń powietrzną kraju od strony Rosji wleciał dron. Zestrzeliły go natowskie samoloty. Waży się sprawa odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły właśnie rusza. Kibice zgotowali jej królewskie powitanie. Wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska już w Polsce. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek niebezpieczny incydent na Łotwie. Natowskie myśliwce zestrzeliły drona, który wleciał w tamtejszą przestrzeń powietrzną. Informuje o tym Reuters. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem w kilku powiatach na wschodzie kraju. Ta część jest szczególnie narażona na incydenty związane z bezzałogowcami. 7 maja dwa ukraińskie drony wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Nikomu nic się nie stało. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim rusza posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Przypomnijmy, nadał on jednej z jednostek armii nazwę bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co dalej z tą mocną rysą w relacjach.
2: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sezon wystartował, w lasach pierwsze grzyby, a w związku z tym w Świętokrzyskich już pojawili się grzybiarze.
3: Chodzi się o świcie na grzyby. Piąta, szósta. To jest fantastyczne. Ja na przykład w zeszłym roku znalazłem takiego 1,5 kilo miał. Olbrzymi prawdziwy. I co ciekawe, że nie był robaczy.
1: Sanepid w Starachowicach przypomina jednocześnie, że grzybów nie należy zbierać do plastikowych reklamówek. Najlepiej używać przewiewnych, wiklinowych koszy, radzi dyrektor stacji Ewa Druszcz.
4: Pani zebrała grzyby w niedzielę, przyszła w poniedziałek, przyniosła te grzyby w reklamówce w poniedziałek, więc od razu powiedzieliśmy, że no już nie będziemy ich oglądać, ponieważ one się nadają do, że tak powiem, wyrzucenia.
1: A o tej porze roku jednym z pierwszych gatunków, które pojawiają się m.in. w świętokrzyskich lasach, jest borowik ceglastopory.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Poniedziałkowe wakacyjne brzmienia Lubega i Mambo No. 5 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do wakacji jeszcze trochę zostało, ale można planować także te już w przyszłym roku. Jeśli lubicie słońce i koty, to grecka wyspa Syros, a dokładniej Fundacja Syros Cat we wrześniu rozpocznie rekrutację dla wolontariuszy, którzy dostaną wikt i opierunek na wyspie w zamian za zajmowanie się bezdomnymi kotami. A zainteresowanie jest sporo i tutaj mówimy też, przypominam, o przyszłym roku, więc w tym roku może wakacje na Rodos, ale w Polsce. Trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek i czekamy na Wasze zgłoszenia na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć, wysłać zdjęcie swojego zielonego zakątka. I to nie chodzi o takie miejsce, w którym lubicie spędzać czas, chociaż to się może łączyć, ale takie miejsce, które stworzyliście sami, własnymi rękami. To może być Wasz ogródek działkowy, to może być ogródek przydomowy, to może być także balkon ukwiecony, zazieleniony. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze zgłoszenia.
1: Reklama. Niskie ceny.

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A cappuccino też za 7?
2: Też.
4: A flat white?
2: Też.
4: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
11: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
12: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. Jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
13: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
14: Magda Gliszczyńska
13: i Wojtek Sałek.
9: Autopromocja.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 29 minut do 11. 8 czerwca w kalendarzu, a 8 czerwca to nie tylko urodziny wspomnianej już fantastycznej Bonnie Tyler, ale także rocznica urodzin Cory, wokalistki, bez której trudno sobie wyobrazić polską scenę. I wiele osób zastanawia się, albo zadaje sobie też pytanie, myślę, że przy takich rocznicach jak dzisiaj, albo też przy rocznicy śmierci w lipcu, co by było, gdyby była z nami, jakie utwory jeszcze by powstały, bo o Corze po prostu zapomnieć się nie da. I na chwilę jeszcze wrócę do wspomnień do minionego weekendu, do Opola, gdzie pojawił się nowy pomnik Cory. I właśnie kto nie miał okazji zobaczyć, jak to wygląda, można sprawdzić na przykład Instagram Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Tam jest taka relacja odsłonięcia tego pomnika, więc jeżeli macie ochotę, można tam spróbować. A w Radiu Plus Manam i krakowski spin.

0: CC Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Ja przypominam, że czekam na wasze zgłoszenia do naszej zabawy Twój Zielony Zakątek. Jeśli udało wam się stworzyć przepiękny ogród albo macie swój skrawek zieleni na działce i to jest wasza taka perełka w głowie, albo na balkonie hodujecie kwiaty i jakieś inne rośliny i chcecie się tym pochwalić, radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek i tam czekam na zdjęcia waszych ogródków.
1: Reklama. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Nice Story i Papa Dance na koniec 10:11 za 3 minuty i za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Na początek powitanie Mai Chwalińskiej na lotnisku Chopina w Warszawie. W centrum koło brzegu na przechodniu frunęło drzewo. 405. zebranie plenarne Episkopatu ruszyło w Łomży. Jest 11. Marcin Bartnik. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski. Między nimi Maja Chwalińska wróciła do Warszawy. Przeleciała porannym lotem z Paryża. To właśnie na French Open zachwyciła wszystkich, nie tylko fanów tenisa. Jako kwalifikantka dotarła aż do wielkiego finału. Dziś na lotnisku na własne życzenie wyszła do kibiców i rozdawała autografy. Spotkała się z owacyjnym przyjęciem. Po takim sukcesie nie mogło nas tu nie być, przyznawali w rozmowie z naszą reporterką ci, którzy pojawili się w hali przylotów.
2: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
1: Prezydent Dobrowy Górniczej Marcin Bazylak zapowiedział, że złoży do Rady Miejskiej wniosek o nadanie Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta. Jak zaznaczył, najpierw trzeba jednak spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. A Maja z dziennikarzami spotka się jeszcze dzisiejszego popołudnia. Ranni i akcja ratunkowa w centrum koło brzegu. Na przechodniu frunęło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
3: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
1: Relacjonowała Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Okoliczności tych wydarzeń bada policja. Z powodu ostrzału rakietowego jest zbyt niebezpiecznie. Polska ambasada w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wymiany ognia na linii Izrael-Iran. Rakiety wystrzelili też jemeńscy rebelianci. Uszkodzonych zostało kilka domów w osiedlu na zachodnim brzegu Jordanu. Armia izraelska przekazała z kolei, że zaatakowała kilka celów w kompleksie petrochemicznym nad Zatoką Perską. Wstrzymane do odwołania zostały loty m.in. z Międzynarodowego Portu w Teheranie. Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym to jeden z głównych tematów rozpoczętego dziś 405. zebrania plenarnego biskupów w Łomży. To temat ważny, zwłaszcza po zmianach w nauczaniu lekcji religii w szkołach, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
4: Powstała inicjatywa wzmocnienia tego elementu katechetycznego w parafiach, dlatego że parafia jest tym podstawowym miejscem, gdzie tak naprawdę dokonuje się ewangelizacja. To kompleksowe spojrzenie na kwestie katechizacji i ewangelizacji w nowych warunkach społecznych będzie dyskutowane przez biskupów.
1: Biskupi będą również dyskutować nad adhortacją Amoris Laetitia dotyczącą funkcjonowania rodzin, która ma być przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił biskupów w październiku do Watykanu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jedyny taki festiwal w Polsce. W Ostrowie Wielkopolskim rusza dziś 15. Grand Prix Komeda. Festiwal, na którym nagradza się muzykę napisaną specjalnie do polskiego filmu. W tym roku o statuetkę walczyć będzie 9 kompozytorów, autorów muzyki do 7 tytułów.
5: Nie rozczarujecie się Państwo, mamy bardzo ciekawe filmy konkursowe. Kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach, z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się. Nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Komeda.
1: Mówił dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. Zwycięzcę poznamy podczas gali 13 czerwca.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek.
1: Czy przenieśliście się właśnie wspomnieniami do weekendu, albo może siedzicie teraz w swoim ogrodzie, patrzycie, co udało wam się w ostatnich miesiącach wypielęgnować, wyhodować, albo na balkonie. I proszę zrobić zdjęcie temu wszystkiemu, co pielęgnowaliście w ostatnim czasie i właśnie chcecie się tym pochwalić. Radioplus.pl, twój zielony zakątek, nasza coroczna akcja wiosenno-letnia wraca. Bardzo się cieszymy, uwielbiamy oglądać wasze ogrody i to, co udało wam się stworzyć własnymi rękami. 5000 zł to jest nagroda główna i na koniec czerwca takie spośród tych wszystkich zgłoszeń, które do nas trafią, wybierzemy najpiękniejsze zielony zakątek, a dzisiaj koszulka i koszulka też przepięknej, przecudnej urody z napisem czasem przesadzam, idealna dla tych, którzy uwielbiają działka i rośliny. Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Zielony zakątek.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gdy Barko Ciołek gotuje, to w

0: Solar Kociołek w Kozienicach z Kłodowskiej 12.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zielony Zakątek.
1: A dzisiaj to Zielony Zakątek Sławka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Sławku, twój Zielony Zakątek nie tylko jest zielony, ale wiele barw tutaj, kwiatów sporo. Opowiadaj.
2: No jest dosyć duży ogród i jest dużo różnych roślin ciekawych, kolorowych.
1: Masz jakieś takie swoje ulubione, te, które tutaj widzę różowe, ale nie jestem w stanie rozpoznać. Opowiadaj, co to są za kwiaty.
2: To jest ta azalia różowa, która już dobiega końca kwitnienia, ale mamy też inne kolory, które teraz dopiero zaczynają kwitnąć.
1: A czy działka to jest twoje hobby, czy to jest tak przy okazji, albo po prostu miałeś teren, który trzeba było zagospodarować?
2: To jest działka przy domu i w zasadzie teraz to już jest hobby i uzależnienie. Mojej i żony jeszcze bardziej chyba.
1: Ach, no tak. Ta pielęgnacja całego ogrodu też satysfakcja niesamowita, prawda? Po całym dniu pracy.
2: No tak.
1: Jak się tak spojrzy na to wszystko, jak to pięknie wygląda, to od razu tak...
2: Cieszy oko.
1: Tak, zdecydowanie. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, to jest koszulka. Czasem przesadzam. Przesadzasz czasem?
2: Roślinki? O, nie raz, wielokrotnie.
1: To, bo chyba to też potrzebne, prawda? A co za chwileczkę będzie jeszcze kwitło u ciebie?
2: Na razie rododendrony jeszcze kwitną i powolutku róże zaczynają.
1: O, wtedy będzie jeszcze piękny zapach do tego wszystkiego dochodził.
2: Tak.
1: Życzę przepięknego dnia, także w ogrodzie. I do usłyszenia.
2: Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam także i małżonkę za te kwiaty wspaniałe.
2: Dziękuję, przekażę. Do usłyszenia.
1: A jeśli wy chcecie się zgłosić do naszej zabawy, radioplus.pl, twój Zielony Zakątek.
0: Twój Zielony

Orinoco Flow Jenia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 16 minut do 12. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję za wasze wszystkie SMS-y. Na nie wszystkie zdążyłam odpowiedzieć, ale bardzo dziękuję, bo to bardzo miłe, że cieszycie się, że jestem. Ja również cieszę się, że mogłam do was wrócić po tym dłuższym urlopie. Na zegarze 16 minut do 12, tak jak wspominałam. I do 12 jeszcze m.in. Ricky Epovieli, Sara Perketiamo w Radiu Plus, a później wiadomości po 12 i przebojowa poczta. Dzięki za dziś.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekam.

0: Radio Plus Redo.
1: Konflikt jest w interesie Moskwy. Premier apeluje publicznie do prezydentów Polski i Ukrainy o rozmowy. KAS i CBŚP udaremniły przemyt ponad tony heroiny o wartości około 200 milionów złotych. Jest 12. Marcin Bartnik. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Zwracam się publicznie do prezydentów Karola Nawrockiego i Władimira Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Współpraca leży w interesie Polski, Ukrainy i obu narodów, a konflikt w interesie Moskwy. Tak pisze Donald Tusk w mediach społecznościowych. To po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju, a na dziś zostało zwołane posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, by między innymi zająć się propozycją prezydenta Nawrockiego odebrania tego orderu Władimirowi Zełenskiemu. W związku z napiętą sytuacją w Warszawie był szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, który w piątek i w sobotę rozmawiał z przedstawicielami prezydenta i rządu. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA. To nie jedyna taka operacja służb w tym roku, dodaje Marcin Kierwiński.
2: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
1: Heroina ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej do Gdyni. Jej wartość oszacowano na około 200 milionów złotych. 3 osoby są podejrzane o przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozić im może 20 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Policjanci ustalają tożsamość ofiary. Nie żyje kierowca, który uderzył w drzewo między Żerocinem a Zachajkami w gminie Międzyrzec Podlaski.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Daci zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, po czym auto zapaliło się. W wyniku tego zdarzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu.
1: Mówiła Barbara Salczyńska-Pyrchla z Bialskiej Komendy. Na miejscu cały czas pracuje policja. Droga jest zablokowana. Funkcjonariusze mają wkrótce wprowadzić ruch wahadłowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą chronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała swoje pierwsze kroki. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta kawu, który w tym miejscu zrobił mural, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
4: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
5: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny miszcz nam nie rośnie na przykład, tak?
6: Chwalińska tutaj jednak dobrze wypromowała Dąbrowę Górniczą.
4: No tak, zaczynała tutaj.
7: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić o oni, co chcą, to i tak robią, nie?
1: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Tymczasem prezydent Dąbrowy chciałby przyznania Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.
8: Wiadomości Radio Plus. Radom Radosław Mizera. Radom otrzymał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przekazał 3,5 miliona złotych. W ramach zadania wymienionych zostanie 490 słupów betonowych oraz ponad 2300 sztuk starych opraw oświetleniowych na terenie całego miasta. Mają chronić od klęsk żywiołowych i przynieść obfite oplony. W wielu miejscach prowadzone są modlitwy o urodzaje. W oktawie Bożego Ciała towarzyszy im coraz rzadszy zwyczaj tak zwanego zakopywania Ewangelii. Ksiądz Damian Janiszewski.
9: Zakopujemy w 4 miejscach 4 fragmenty Ewangelii, te, które są używane przy 4 ołtarzach w uroczystość Bożego Ciała, w uroczystość Dziewczego Ciała i krwi Pana Jezusa. Te śpiewane przy tych poszczególnych ołtarzach, tu przy tych 4 krzyżach stacyjnych odśpiewujemy uroczyście i zakopujemy kopię tych fragmentów do ziemi.
8: Takie zakopywanie odbywa się co kilka lat w 4 miejscach parafii czy miejscowości. Zwyczaj niegdyś był w Polsce bardziej powszechny. Obecnie kultywowany jest m.in. na ziemi opoczyńskiej.
10: sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
11: Mamy już 21 stopni Celsjusza, w ciągu dnia będą 24 stopnie. Cieszmy się słońcem, bo od jutra prognozowane są opady deszczu, które potrwają aż do niedzieli.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Już w Warszawie Marek Sierocki, dzień dobry.
13: Dzień dobry, Jan Pasterski również. Witamy i zapraszamy na przebojową pocztę. Zaczynamy kartką z naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje Bonnie Tyler, której życzymy bardzo, bardzo dużo zdrowia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza ponownie. Dziś często będziemy do niego zaglądali. 8 czerwca 1951 roku w Krakowie urodziła się Olga Jackowska, czyli Kora. Zmarła 28 lipca 2018 roku. W Opolu, w którym byliśmy z Jankiem przez prawie cały ubiegły tydzień, zrobiła furorę w roku 1980. Jej występ przeszedł do historii, zrewolucjonizował to, co potem działo się w Opolu, bo taka muzyka rockowa w jej wykonaniu właśnie od tamtej pory coraz częściej zaczęła być pokazywana na festiwalu.
2: I mieszkańcy Opola odwdzięczyli się. Dokładnie w ten piątek został odsłonięty pomnik Kory przy dworcu PKP w Opolu. To mieszkańcy zdecydowali, że chcieliby, żeby to właśnie Kora znalazła się na pomniku.
1: To tylko tango z repertuaru zespołu Manam, którego wokalistką była Kora Jackowska.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

0: i przepięknie nam Simply Red zagrało, a przy okazji właśnie tej grupy to ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Dziś urodziny świętuje lider tej formacji, fantastyczny wokalista Mick Hucknall. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, no i żeby nadal tak świetnie śpiewał, jak robi to do tej pory.
0: Zgadza się.
1: Zaglądamy na półkę z naszymi płytami, które rzadko wykorzystujemy, i sięgamy po krążek z przebojami włoskiej muzyki, na nim utwór, który wylansował Pino Di Angio. Macquel Idea, piosenka na początku lat 80. Zrobiła furorę w dyskotekach, taka melorecytacja połączona z melodyjnym, chwytliwym refrenem zrobiła furorę. Macquel Idea i Pino Di Angio.

0: Money, money, money i ABBA za nami, a my ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Tam data związana z Anitą Lipnicką.
1: Tak jest, nie byle jaka data, bo to był rok 98, czyli parę lat już minęło od tamtej pory, właśnie 8 dzień czerwca. Wtedy ukazał się drugi solowy album Anity pod tytułem To co naprawdę.
0: Z tej płyty pochodzi piosenka zatytułowana Historia jednej miłości.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
5: Woltaren!
6: Woltaren! Ból
7: szyi po pracy?
8: Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
9: Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
15: Po reklamie.

0: Land of Confusion i grupa Genesis to utwór, któremu towarzyszył znakomity teledysk. Takie postaci z polityki, Breżniew, Reagan, to wszystko zrobiło spore zamieszanie. Pamiętam wtedy w telewizjach muzycznych, które grały ten teledysk, a fragmenty utworu Land of Confusion po latach wykorzystała szwedzka grupa Alcazar w przeboju This is the World We Live In.
1: Spore zamieszanie zrobiły też wizualizacje na 63. festiwalu w Opolu. Festiwal już za nami, ale jeszcze trochę wspominamy, bo to były fantastyczne 4 dni. Każdy koncert inny, każdy w jakiś sposób wyjątkowy.
0: Mnie cieszy wysoka oglądalność koncertów konkursowych, zarówno debiutów, jak i premier. Prawie 2 miliony widzów oglądało. To w dzisiejszych czasach jest bardzo dobry wynik. Mam nadzieję, że niektórzy z tych młodych wykonawców z debiutów zrobią karierę, pojawią się może potem w premierach. Na kilka piosenek z konkursu premiery, który był wyjątkowo urozmaicony, stanie się przebojami.
1: Mieliśmy przyjemność rozmawiania z panem Bogdanem Olewiczem, ale to co wyjątkowe, o czym ty doskonale wiedziałeś, sam jakby za tym optowałeś na trybunach, obok siebie. Wczoraj dokładnie w trakcie koncertu Lady Punk siedział właśnie pan Bogdan Olewicz i pan Andrzej Mogielnicki.
0: Bo obydwaj pisali wielkie przeboje, teksty wielkich hitów zespołu Lady Punk. Zresztą Andrzej Mogielnicki był współzałożycielem, pomysłodawcą tego zespołu i twórcą większości repertuaru, ale Bogdan też pisał piosenki dla Lady Punk.
1: Także podsumowanie na plus zdecydowanie. Czekamy teraz na kolejny rok.
0: Nasze studio w Opolu odwiedziło wielu artystów, między innymi kabaret Neonówka, ale też wczoraj był wyjątkowy muzyczny alfabet prosto z Opola, Janek Borysewicz, lider zespołu Lady Punk.
1: Gdyby ktoś nie miał okazji albo chciałby po prostu posłuchać raz jeszcze, to zapraszamy na radio+.pl. Tam między innymi ten podcast muzycznego alfabetu, ale także wiele, wiele innych rozmów z artystami.
0: Na tym podcaście muzyczny alfabet, między innymi właśnie Jan Borysewicz, a także Bogdan Olewicz, bo to był nasz alfabet sprzed tygodnia. Teraz już zaglądamy raz jeszcze do muzycznego kalendarium.
1: Zaglądamy, tak, rok 88, 8 dzień czerwca, ukazuje się debiutancki album Sam Brown pod tytułem Stop.
0: A z tej płyty pochodzi przebój zatytułowany Stop i właśnie tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.
1: Do usłyszenia jutro, dziękuję, Marek Środzki.
0: A Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
4: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
5: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
6: Niskie ceny są.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zajęła się tematem prezydenta Ukrainy. Na początek relacja naszego reportera. Mieli wyciąć fragment rury gazowej. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie tragicznej eksplozji w Görlitz. Papież spotkał się z premierem Hiszpanii i przemawiał w parlamencie. Jest 13. Marcin Bartnik. Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Włodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Ten krok wywołał falę krytyki w Polsce. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
2: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Przypomnijmy, w kapitule Orderu Orła Białego oprócz prezydenta Nawrockiego zasiadają profesor Michał Klajber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wilsztajn. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie tragicznej katastrofy budowlanej w Saksonii. Do wypadku doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się 18 maja po wybuchu gazu. Zginęły 3 osoby. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani przez służby Bartosz K. i Afgańczyk Zolman K. są znani policji z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy prawdopodobnie przecięli rurę gazową, co doprowadziło do wycieku, a później eksplozji. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie śledczym. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat. Leon XIV spotkał się z premierem Pedro Sanchezem. Prywatna rozmowa trwała około 20 minut. Krótko potem złożył wizytę w hiszpańskim parlamencie, gdzie przemawiał w obronie życia, wolności i pokoju. Teraz jest na spotkaniu z hiszpańskimi biskupami, które odbywają się w siedzibie konferencji Episkopatu Hiszpanii w Madrycie. Wieczorem odbędzie się spotkanie ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Realu Madryt. Jutro papież będzie już w Barcelonie, gdzie między innymi weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na stadionie olimpijskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu, w której pojawiły się śnięte ryby. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna.
3: Pracownicy kontroli wystąpili do administratora tego obiektu o udostępnienie danych elektronicznych z 72 godzin poprzedzających tą sytuację. Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
1: Tłumaczył zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak. Szczegółów na razie nie znamy. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
4: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. W tym roku w województwie mazowieckim utonęło już 6 osób. Dlatego też każdego roku samorząd województwa wspólnie z policją oznacza niebezpieczne miejsca i tworzy listę czarnych punktów wodnych. W ubiegłym roku największą grupę ryzyka, aż 63%, stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. Zaś alkohol był przyczyną tragedii w 42% przypadków. Paweł Herbuś, zastępca komendanta wojewódzkiego policji siedzibą w Radomiu.
5: Jak przed każdym sezonem letnim szkolimy policjantów na basenach z interwencji, ze sterowaniem łodzią na akwenach wodnych. Również czynnie uczestniczymy we wszystkich działaniach profilaktycznych. 17 czerwca rozpoczynamy sezon nad zbiornikiem wodnym w Szydłowcu.
4: Policjanci będą pełnić służbę w ramach m.in. posterunków sezonowych. Jeden z nich znajdować się będzie na zbiorniku w Domaniowie. Ten zwyczaj praktykowany był głównie w dni krzyżowe oraz w Oktawie Bożego Ciała. Chodzi o tak zwane zakopywanie Ewangelii. Miało ono przenieść plony i chronić okolicznych mieszkańców.
6: To ważne, że jak Ewangelia jest tu zakopana i modlitwy są, to na naszym polu wszystko jest dobrze.
7: Nas ratuje od piorunów, od kataklizmów, to jest na urodzaje.
8: Bardzo w to wierzymy, poprzez to jesteśmy chronieni przez Boga.
9: Taki był obyczaj i tak jest do dziś.
4: Zwyczaj niegdyś był w Polsce bardziej powszechny. Obecnie kultywowany jest m.in. na ziemi opoczyńskiej. W czterech różnych miejscach przy krzyżach zakupywane są fragmenty Ewangelii, które w Boże Ciało czytane były przy czterech ołtarzach.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A w Radio Plus już teraz Marek Grechuta. Dni, których nie znamy. Dzień dobry, Janek Pasterski.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu.

0: Łatwo przyszło, łatwo poszło, to 2 plus 1 w Radiu Plus. No właśnie, ja mam nadzieję, że przyjdzie łatwo, chociaż pewnie to wymagało troszkę pracy. Mam na myśli zabawę Twój Zielony Zakątek. To już chyba podajże piąta edycja, zabawa, w której prosimy Was o zrobienie zdjęcia Waszego balkonu, tarasu, działki, takiej Waszej zielonej oazy. Pochwalcie się i dajcie znać, bo będziemy się bawili przez najbliższe 3 tygodnie. Pod koniec wybierzemy najpiękniejszy Zielony Zakątek naszym zdaniem i komuś wręczymy w wielkim finale tej zabawy 5000 zł, ale już dzisiaj warto nadesłać swoje zgłoszenie. Zapraszam na radioplus.pl, tam formularz do wypełnienia, krótki, i możliwość właśnie przesłania nam zdjęcia swojej zielonej oazy. I już dzisiaj kogoś, kto na pewno weźmie udział w finale, nagrodzimy koszulką od Radia Plus z pięknym sloganem "Czasami przesadzam". Także zapraszamy na radioplus.pl.
1: Reklama. Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12. www.kowalczyk.eu.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

Laura Branigan i Self Control, a w oryginale to był oczywiście Raf Rafioli. Teraz Ania Rukstowicz i stan pogody. No, stan pogody w tym tygodniu dosyć deszczowy, ale deszcz się nam zapewne przyda, także podobno nie ma złej pogody, tylko źle ubrani ludzie. Nie dajemy się zatem temu, co na zewnątrz. I pogodę ducha mamy cały czas w sobie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Dziewiętnastolatek podejrzany o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Sąd z Białej Podlaskiej ma zdecydować o areszcie. Za chwilę też najnowsze informacje dotyczące silnego trzęsienia ziemi na Filipinach oraz coraz niższe ceny paliw. Jest 14. Marcin Bartnik. Grozi mu dożywocie. Przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy podejrzewają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok nastolatki.
2: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
1: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. 19-latka zatrzymano na terenie placówki medycznej w Radzyniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki badań pod kątem środków odurzających. Rośnie liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi na Filipinach. Władze potwierdziły śmierć ponad 30 osób. Rannych jest około 100. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. Jego epicentrum zlokalizowano na morzu około 13 km od dużego miasta General Santos na wyspie Mindanao. Na szczęście minęło zagrożenie falami tsunami. Wracamy do kraju. Minister energii zdecydował o kolejnej obniżce cen paliw. Od jutra litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6,45. Ponieważ potanieje też 98, oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą jutro niższe niż dziś. Łomża po raz trzeci jest siedzibą obrad biskupów. Jednym z tematów 405. spotkania episkopatu będzie rola rodziny w oparciu o adhortację Amoris Laetitia. To polecenie samego papieża Leona XIV, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
3: Wszyscy dobrze wiemy, że zmienia się sytuacja społeczna w wielu krajach na świecie. Biskupi w czasie tego zebrania również będą dyskutować na ten temat, w jaki sposób ta adhortacja została przyjęta i w jaki sposób funkcjonują jej postanowienia w Kościele w Polsce.
1: Wyniki polscy biskupi zaprezentują papieżowi w październiku podczas spotkania w Watykanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pękają z dumy i liczą na spotkanie. Takie są nastroje w szkole podstawowej numer 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej, do której chodziła Maja Chwalińska. Uczniowie są pod gigantycznym wrażeniem dokonań 24-latki.
4: Jesteśmy jakby podekscytowani tym, że możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
5: Daje nam dużo sportu, którego możemy się nauczyć.
6: Czego można się od niej nauczyć?
5: Trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
4: Możemy też coś osiągnąć i na przykład robimy to dla naszych bliskich, dla wszystkich.
5: Warto wierzyć w ludzi, żeby się nie poddać przez to, że nikt w nią nie wierzy.
4: Na przykład, żeby nie oceniać kogoś, bo może ktoś w przyszłości zostać jakimś mistrzem, by nadal inwestować w tą osobę, bo może ona coś zrobi, że będzie najlepsza.
1: Podstawówkę numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
7: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Przerwy w dostawie ciepłej wody do mieszkań w północnych dzielnicach Radomia. Potrwają one 12 dni. Dotyczą one osiedli Gołębiów, Gołębiów 2, Akademickiego i Stara Wola Głębiowska. Przerwa wynika z konieczności przebudowy sieci magistralnej, kolidującej z przebiegiem realizowanego trzeciego etapu trasy NS. Szczegółowe informacje na stronie Radpec. 14 wypadków drogowych i 17 kolizji. Policjanci zatrzymali też kilku nietrzeźwych kierujących. Tak wyglądał miniony weekend w policyjnych statystykach. Niestety, ale połowa odnotowanych wypadków to zdarzenia z udziałem kierujących hulajnogami, do których doszło m.in. w Skarżewie. Tam 47-latek, kierując hulajnogą elektryczną, stracił panowanie nad jednośladem i wywrócił się. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Do podobnych zdarzeń doszło również w Jastrzębi, Kolonii Lesiów czy Bierwieckiej Woli. Na początku lipca wyruszy z Radomia pielgrzymka w intencji trzeźwości. Miejscem docelowym będzie Niepokolanów. Dyrektor pielgrzymki Katolicki ksiądz Paweł Męcina.
8: Będzie możliwość zapisania się przez formularz internetowy, a także w dniu wyjścia pielgrzymki, czyli 2 lipca, msza święta na rozpoczęcie pod przewodnictwem księdza biskupa będzie o godzinie 8 w katedrze radomskiej i od godziny 7 będzie można się zapisać bezpośrednio przed wyjściem.
7: Hasłem pielgrzymki są słowa z listu świętego Pawła do Galatów: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Każdego dnia pielgrzymi uczestniczą we mszy świętej, a w czasie postoju obiadowego gromadzą się na adoracji Najświętszego Sakramentu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 14:00. Teraz Five Evans i Pafteri. Radio.

0: Dziewczyny z Bananarama i Venus to za nami w Radio Plus, a przed nami już za chwilę kolejne rozstrzygnięcie zabawy Twój Zielony Zakątek. Mamy jeszcze parę minut, możecie szybciutko wyjść na swój balkon, na swój taras, do swojego ogrodu, na swoją działkę, cyknąć foteczkę tej waszej zielonej oazy. Warto, bo za 3 tygodnie od teraz będzie finał tej zabawy i komuś podarujemy 5000 zł, a każdorazowo, codziennie do kogoś również trafi koszulka, chyba przesadzam trochę delikatnie z takim napisem od Radia Plus. Fajna koszulka, nie tylko myślę ogrodnicza, ale i na co dzień. Taka koszulka za chwilę do kogoś trafi, radioplus.pl, tam możecie wysłać zdjęcie, zajmuje to dosłownie chwilę. No i przy okazji no, możecie się pochwalić waszym zielonym zakątkiem. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.

0: Patti Smith, Because the Night, to za nami w Radiu Plus, a to już pora na telefon. W zabawie, twój zielony zakątek, dodzwoniłem się do Łukasza. Łukaszu, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No jesteś, ale nie na balkonie w tym momencie, tylko w pracy pewnie, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze. Dodzwoniłem się do Pruszkowa. Pruszków blisko Warszawy, także mniej więcej widzę, jaka jest pogoda za oknem. Nie, jest chyba najgorzej jeszcze dzisiaj, to trzeba przyznać.
1: Nie, pogoda jest super, chociaż nie jest powalająca, jak można byłoby się spodziewać w okresie letnim. Natomiast na balkonie przyjemnie już sobie posiedzieć można.
0: No właśnie, masz kawałek swojego zielonego zakątka, nieduży, ale bardzo przytulny, bo naprawdę fajnie to zrobiłeś. I kwiaty, i stolik, i kawałek takiego miejsca wypoczynkowego, ale też odsłonięty jesteś cudownie przed promieniami słońca i parasolem, i takim chyba baldachinkiem, czymś takim.
1: Tak, dokładnie. Korzystam z ochrony przed słońcem. Oczywiście oprócz parasolu zawsze korzystam też z ochrony cery, więc korzystam też z kremów. Ale kiedy tylko pogoda sprzyja i są okoliczności, to bardzo lubię siedzieć w tym moim nie za wielkim, ale przyjemnym balkoniku.
0: Ciasny, ale własny, jak to mówią.
1: Ciasny, ale własny, dokładnie.
0: I zrobiony własnymi siłami. To jest chyba najfajniejsze w tym. Mam dla ciebie koszulkę od Radia Plus, ale do tego też taką informację, że za 3 tygodnie od teraz będziesz walczył o nagrodę główną, którą jest 5000 zł, bo będziemy spośród wszystkich zgłoszeń wybierać to jedno, które nagrodzimy.
1: Super, super. Dziękuję ślicznie. Oczywiście też trzymam kciuki za pozostałych uczestników w konkursie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dzięki, a właśnie, a propos pozostałych uczestników konkursu, to już teraz warto zrobić zdjęcie takiego swojego zielonego miejsca, czyli, no właśnie, na przykład balkonu, tarasu, działki albo ogródka, jeśli posiadacie. Radio+.pl, tam możecie przesłać takie zdjęcie, powalczyć o 5000 zł, a każdego dnia również o gwarantowaną koszulkę od Radia+.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Niskie ceny.

0: kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
2: Po reklamie.

0: In the Heat of the Night to Sandra. Powolutku zbliżamy się do godziny 15, co oznacza jedno, wiadomości Radia Plus już za chwilę i Marcin Bartnik, który będzie je dla nas miał. Radio
1: Plus. Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Możliwe, że Maja Chwanińska będzie miała dziką kartę na Wimbledonie. Zablokowana jest piątka po wypadku w miejscowości Drzewce niedaleko Bydgoszczy. Górale z Zakopanego znów spodziewają się arabskich gości. Jest 15. Marcin Bartnik. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, teraz odpowiada na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co dzieje się teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
2: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
1: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek.
2: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwróci się do organizatorów o dziką kartę dla Maji Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Poważny wypadek na S5 na obrzeżach Bydgoszczy. Trasa w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie jest zablokowana po wypadku z udziałem motocyklisty. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem na rynku. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Miejskimi pustostanami zajmie się specjalna spółka powołana przez ratusz. O szczegółach Grzegorz Mnich.
3: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
4: To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
3: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora, dodaje prezydent Hanna Zdanowska.
5: Różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania.
3: Wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć w Łodzi od stycznia.
1: Do tego czasu miasto dokładnie określi, kto może takie mieszkanie wynająć.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego, a to dlatego, że 13 czerwca do Krakowa przylecą tanie linie lotnicze Air Arabia. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
7: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
8: No, zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
9: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
6: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
1: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu z Iranem. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
10: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. W Radomiu trwa 48. Wiosna Literacka. Dziś kolejne spotkania, m.in. o godzinie 17:00 między Wojną a Empatią odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem, a o 19:00 Pamięć Buntu spotkanie autorskie z Teresą Opoką, autorką książki Na ścieżkach zdrowia, i Mirosławą Hetman ze Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Zaprasza Katarzyna Kosterna z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
11: Przechodzimy na panel dyskusji do teatru, który gościnnie udostępnił nam scenę kameralną dla naszej autorki Teresy Opoki wokół tematu oczywiście radomskiego czerwca 76. A poniedziałek kończymy w amfiteatrze w klubie Dzikie Węże koncertem zespołu Klawo.
10: Kierowca ciężarówki prawie 90 razy naruszył zasady dotyczące wymaganych przerw i odpoczynków. Samochód został skierowany przez Inspekcję Transportu Drogowego w Radomiu na parking strzeżony na S7. Ośmioosiowy zestaw w sumie ważył 73 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton. Przewoźnikowi grozi kara o łącznej wysokości 30 000 zł.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
10: Jest ciepło, termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza, padać nie będzie dzisiaj, lecz od jutra. I to cały tydzień, w dzień i w nocy. Takie są prognozy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: A w naszych głośnikach w Radio Plus teraz Celine Dion. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 minut po 15.

0: gdzieś tam w świetle reflektorów Support Super, to oczywiście ABBA. Sezon na truskawki mamy w pełni, cieszymy się tym. Pytanie, jak długo, bo czytam taki nagłówek teraz, Plantator zdradza, jak długo właśnie się będziemy truskawkami cieszyli. To moim zdaniem to jest taka kwestia indywidualna, to zależy, słuchajcie, jak szybko pochłaniamy truskawki. Mnie ostatnio zajęło to 15 minut, no ale to każdy troszkę inaczej.
1: Reklama. Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
2: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
3: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binikowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

rozbujali delikatnie. W poniedziałkowe popołudnie panowie z Motor Talking, a już teraz Maggie Rayleigh, no i to jest przebój. To wracamy wspomnieniami do czasów dyskotek szkolnych, nawet Every Time We Touch.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
8: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
7: Interwencje.
9: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
7: Opinie.
10: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
7: Fakty.
11: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
6: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Duet Albano i Romina Power i Sempre Sempre to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego popołudnia. Jutro słyszymy się ponownie zaraz po 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło w Radiu Plus, już za chwilę wiadomości o 16. Radio
1: Plus. Reklama. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Dziś protest w Mielcu. Korty tenisowe, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska, mogą zniknąć. Wrocław będzie miał specjalny autobus dla seniorów. Za chwilę szczegóły. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragiczny wypadek w Lubuskiem. Trzy osoby zginęły na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzarzewice w gminie Gubin. Osobówka uderzyła tam w drzewo i stanęła w płomieniach.
2: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Paliło się około 3 arów lasu.
1: Mówił rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Policja na miejscu ustala tożsamość ofiar.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Radni chcą połączyć placówkę w Mielcu z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Mieszkańcy i związkowcy protestują. Tomasz Widak.
3: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
4: Szpital należy do społeczności powiatu mieleckiego. Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa.
3: Mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów.
5: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
3: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy mieleckim szpitalu. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
1: A o 17:00 radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury połączenia obu placówek. Korty tenisowe, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska, mogą zniknąć. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej protestowali dziś przeciwko ich likwidacji, bo miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił uwagę artysta, który namalował mural z wizerunkiem Maji Chwalińskiej.
6: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił. No piękny jest, robi wrażenie. No i też piękne upamiętnienie.
7: Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
8: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
6: Jest kontrast, prawda?
8: Troszeczkę wstyd.
6: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
9: Dał stopę dla pana prezydenta.
7: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
8: Być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
7: A dlaczego nie?
1: Z protestującymi w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wrocław będzie miał autobus dla seniorów. Nazywa się Silver Bus. Specjalnie oznakowany pojazd będzie regularnie pojawiał się w 4 miejscach.
10: Pomyśleliśmy tak, a czemu tylko młodzież? Dlaczego seniorzy nie mogliby mieć swojego busa we Wrocławiu? Tym bardziej, że mamy dużą świadomość, że trzeba mobilizować seniorów do wychodzenia z domu i przede wszystkim umożliwiać im spotkania, bezpośrednie relacje.
1: Mówiła dyrektor Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Felix. Seniorzy będą mogli poznać ofertę miejskich aktywności i napić się kawy. Silver Bus to na razie pilotaż do końca czerwca. W każdy wtorek i środę pierwsze spotkania odbędą się jutro i pojutrze na pętli przy ulicy Zawalnej, na Kozanowie w okolicy Parku Staszica i przy Inflanckiej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
11: Ciepło jest i słonecznie i błękitne niebo, trochę chmur nad nami, ale to są chmury do ozdoby nieba, natomiast nie są to chmury deszczowe. Te deszczowe mogą pojawić się jutro. Teraz jest 24 stopnie, w nocy będzie 11, ciśnienie 1018 hektopaskali, a jutro temperatura nawet ma wzrosnąć do 28, ale mogą pojawić się przelotne deszcze oraz burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: No to po takim długim weekendzie czas zacząć normalny tydzień. Raczej będzie tak trwał do piątku normalnie, bez żadnych wolnych dni. No ale też musimy się przyzwyczaić, że takie też będą, nawet częściej. Poniedziałek, 8 dzień czerwca, 5 minut po godzinie 16. Wojtek Sajek, dzień dobry, witam i zapraszam na poniedziałkowe Popołudnie Plus.

0: Pokory i Domanamu jeszcze dziś w popołudniowym programie powrócimy na pewno, bo dziś taka no, kolejna rocznica, odkąd Kory z nami nie ma, ale szczegóły to po godzinie 18. Natomiast teraz za chwilę zaczynamy nasz magazyn. Trwają przygotowania do wymarszu 37. pierwszej pielgrzymki w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. Ksiądz Paweł Męcina jest wikariuszem świętego Jana Nepomucena w Przysusze, ale jest także dyrektorem naszej radomskiej pielgrzymki.
1: Tegoroczna pielgrzymka będzie pod hasłem Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Będziemy się modlić, tak jak od początku pielgrzymki, w intencji trzeźwości całego naszego narodu, ale również w intencji wolności od wszelkich uzależnień, bo dzisiaj ten problem dotyka wiele osób. W pielgrzymce biorą udział całe rodziny, nie tylko te osoby, które mają problem z alkoholem, ale modlą się też całe rodziny za kogoś bliskiego.
0: Radek mi zaraz za chwilę więcej opowie o przygotowaniach do tej pielgrzymki, jak to będzie w tym roku wyglądać. Natomiast kolejny obiekt sportowy powstał w Opocznie w ramach budżetu obywatelskiego przy Ogrodowej. Kompleks boisk do gry w plażową piłkę siatkową, o czym powiedział nam Rafał Skoczyla, pomysłodawca tego właśnie zadania.
2: Są to dwa boiska do siatkówki plażowej oraz w ramach tego boiska jest również boisko do piłki nożnej plażowej. Dla pasjonatów i osób, które bardzo kochają piłkę ręczną, również jest możliwość utworzenia tutaj boiska do piłki ręcznej plażowej, która staje się coraz bardziej popularna. Boiska są ogrodzone piłkochwytami.
0: Marcin Prejs tym tematem się zainteresował, opowie więcej, natomiast Magda wybrała się na Ustronie, bo tam piesi mogą już korzystać z nowej kładki nad ulicą Sandomierską. Co to za kładka? Jak mieszkańcy Ustronia zareagowali na powstanie tej kładki? O tym również w tej pierwszej godzinie naszego magazynu już za chwilę zaczynamy.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Dzisiejszy magazyn zaczynamy od Opoczna, bo kolejny obiekt sportowy powstał właśnie w Opocznie. W ramach budżetu obywatelskiego przy ulicy Ogrodowej powstał kompleks boisk do gier plażowych. W sobotę odbędą się na nim pierwsze zmagania sportowe, o czym teraz już więcej opowie Marcin Prejs.
2: Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno z 2024 roku. Co powstało w ramach tego niedawno zakończonego zadania, wyjaśnia Rafał Skoczylas, pomysłodawca projektu.
3: Są to dwa boiska do siatkówki plażowej oraz w ramach tego boiska jest również boisko do piłki nożnej plażowej. Dla pasjonatów i osób, które bardzo kochają piłkę ręczną, również jest możliwość utworzenia tutaj boiska do piłki ręcznej plażowej, która staje się coraz bardziej popularna. Boiska są ogrodzone piłkochwytami z każdej strony. Z jednej strony znajduje się wjazd. Tutaj będziemy też dowozić piasek, który wiadomo co roku trzeba uzupełniać, żeby te boiska utrzymać w dobrym stanie.
2: Jak dodaje, uroczyste otwarcie boisk połączone z rozgrywkami sportowymi zaplanowane zostało na sobotę.
3: Boiska lada dzień będą już do użytku. 13 czerwca podczas pikniku rodzinnego tutaj właśnie na Gorzałkowie będziemy uroczyście otwierać te boiska oraz zostanie od razu przeprowadzony turniej piłki siatkowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Na jednym i na drugim boisku zagra po 8 par męskich i żeńskich. Turniej od godziny 9 rano tutaj właśnie przy ulicy Ogrodowej.
2: Kompleks boisk do gier plażowych powstał na gruncie wspólnoty Błonie Opoczyńskie. Jej przewodniczący Andrzej Różenek.
4: Tu na tych gruntach wspólnoty próbujemy to z panem Rafałem zagospodarować pod kątem sportu dla młodzieży, żeby oderwać to młodzież od komputerów i od telewizorów.
2: Dlatego obok boiska do gier plażowych już niedługo powstanie również wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni.
4: Będzie to obiekt dla młodzieży o powierzchni 20 na 32 metry. Ze sztuczną nawierzchnią tutaj będzie sztuczna trawa. Planujemy. Jest w fazie projektowania i czekamy na uzgodnienia w starostwie. W najbliższym czasie mamy nadzieję, że w lipcu ogłosimy przetarg i będziemy realizować rzeczówkę, czyli budowę boiska. Koszt tego boiska nowego będzie około 250 tysięcy.
2: Boisko również powstanie w ramach budżetu obywatelskiego dzięki jej ubiegłorocznej edycji. Obecnie Opoczyński Urząd czeka na propozycje mieszkańców do siódmej już edycji tej inicjatywy. Zastępca burmistrza Jan Zięba.
5: Zgłaszanie projektów do siódmej edycji budżetu obywatelskiego naszej gminy potrwa do 30 czerwca. Mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje propozycje osobiście, pocztą, drogą mailową, przez ePUAP oraz za pomocą formularza internetowego dostępnego na dedykowanej stronie budżetu obywatelskiego. Przypominam, że taka strona dedykowana budżetowi obywatelskiemu naszej gminy znajduje się w sieci. Na poziomie składanego wniosku jest wymóg formalny. Inicjator musi mieć poparcie minimum 15 mieszkańców naszej gminy.
2: Rafał Skoczylas i Andrzej Różenek mają pomysł na kolejny obiekt, który mógłby powstać na gruntach wspólnoty obok już istniejącego i planowanego boiska. O tym jednak, jak zwykle przy okazji budżetu obywatelskiego, zadecydują mieszkańcy w głosowaniu, a to zaplanowane zostało na wrzesień.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Rozpoczęły się zapisy do 37. pieszej pielgrzymki w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. Wyruszy ona 2 lipca. Po raz piąty będzie można wziąć udział również w trzeźwościowej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę, ale więcej o tym opowie już teraz Radek Mizera.
2: Trwają przygotowania do wymarszu 37. pieszej pielgrzymki w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. Mszy świętej na rozpoczęcie pielgrzymki 2 lipca o godzinie 8 w Radomskiej Katedrze przewodniczył będzie biskup Marek Solarczyk. Mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Męcina, który jest także wikariuszem parafii świętego Jana Nepomucena w Przysusze.
3: Tegoroczna pielgrzymka będzie pod hasłem Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Będziemy się modlić tak jak od początku pielgrzymki w intencji trzeźwości całego naszego narodu, ale również w intencji wolności od wszelkich uzależnień, bo dzisiaj ten problem dotyka wiele osób. W pielgrzymce biorą udział całe rodziny, nie tylko te osoby, które mają problem z alkoholem, ale modlą się też całe rodziny za kogoś bliskiego, na przykład dzieci idą w intencji rodziców, czy żona w intencji męża, mąż w intencji żony, ale także na pielgrzymkę do Niepokalanowa chodzą osoby, którym termin lipcowy odpowiada, bo od zeszłego roku chodzimy od 2 do 7 lipca, dawniej było to 25 do 30 czerwca, to było związane z wydarzeniami radomskimi, których w tym roku mamy 50. rocznicę. I właśnie tak jak radomianie walczyli o wolność, tak i my w tej pielgrzymce również modlimy się o wolność od różnego rodzaju uzależnień.
2: Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są przez formularz online oraz w dniu wyjścia pielgrzymki od 7 przed katedrą. Więcej informacji pod numerem telefonu 792 221 419. Po raz piąty będzie można wziąć udział w trzeźwościowej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę. Informuje o tym ksiądz Piotr Klepaczewski, opiekun duchowy pielgrzymki i wikariusz parafii świętego Piotra i Pawła w Gowarczowie.
4: Jedziemy z osobami, które są wyrwane ze szpon uzależnień. O tyle jest dziwne, że akurat tą grupę stanowią sami mężczyźni. Tak więc ci mężczyźni często biorą na tą pielgrzymkę swoich synów, żeby odbudować te relacje, które zostały w jakiś sposób zerwane poprzez nałóg, poprzez uzależnienie.
5: Dla uczestników tej niezwykłej pielgrzymki to może być w pewnym sensie taki proces terapii.
4: Jak najbardziej jest to. Mamy 4 dni, wyjeżdżamy 10, żeby wspólnie z kolumnami radomskimi, z całą pielgrzymką dotrzeć przed tron Jasnogórskiej Pani. Te 4 dni są oczywiście nacechowane modlitwą, ale i również świadectwami, bo oni noszą w sobie również jakieś cierpienia, jakieś bolączki i zawsze po takiej pielgrzymce chłopaki, że tak się wyrażę, bo to w różnym wieku są naładowani tak mocno Bogiem, tak mocno Maryją, że to widać później przez cały rok, kiedy spotkamy się chociażby na grupach wsparcia, na AA, prawda, czy na adoracjach.
2: W ubiegłym roku w pielgrzymce uczestniczyło 50 osób. Pątnicy wyruszają sprzed kościoła świętej Doroty w Olanowie koło Radomia, aby modlić się o trzeźwość narodu, podziękować za zerwanie z nałogiem i odzyskanie rodzin oraz prosić o siłę i potrzebne łaski do wytrwania w trzeźwości.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Piesi mogą już korzystać z nowej kładki nad ulicą Sandomierską na Ustroniu. Przeprawa ułatwiła poruszanie się po osiedlu. Magda Gliszczyńska postanowiła sprawdzić, co o inwestycji sądzą mieszkańcy, jak wygląda nowa kładka na Ustroniu.
2: Bardzo dobra inwestycja, pieniądze dobrze wydane.
3: Wreszcie porządna. Nie będziemy się mogli przewracać, bo jest nieśliska. Super, super. Naprawdę jesteśmy zadowoleni jako mieszkańcy.
4: Bardzo ładna, tylko przydałoby się jeszcze i tu.
5: Jeszcze ten plac dookoła.
4: Dookoła, żeby to wszystko tak super wyglądało. Fajniej, bo tutaj się człowiek potykał, a teraz jest fajniej.
5: A ja tutaj przy tej kładce, na tej kładce spotykam się z Łukaszem Kościelniakiem, rzecznikiem MZDiK w Radomiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Panią redaktor.
5: Wydaje się, że ta inwestycja może nie za duża, kładka, która powstała na osiedlu Ustronie przy ulicy Sandomierskiej, ale jak bardzo potrzebna dla mieszkańców, jak bardzo ułatwia życie mieszkańcom.
6: No tak, pamiętamy przez wiele, wiele lat funkcjonowała tutaj stara konstrukcja, ona z biegiem lat była już w bardzo złym stanie technicznym, no i potrzebne były prace remontowe. No i takie rozpoczęły się w poprzednim roku, we wrześniu dokładnie zdemontowano starą konstrukcję kładki, no i tak stopniowo, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu pojawiał się zarys nowego obiektu, no i tutaj jesteśmy już przy obiekcie, z którego korzystają mieszkańcy i właśnie myślę, że to jest chyba najlepszy dowód na to, że ta kładka była potrzebna.
5: Jak obecnie wygląda ta kładka i jaki zakres prac obejmowała inwestycja?
6: No przede wszystkim powstała całkowicie nowa podpora, nowe podpory, przyczółki nowej kładki. Od strony południowej powstały schody i powstała też pochylnia, która pomoże osobom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się po tym obiekcie, a także chociażby osobom, które mają dzieci i jadą właśnie z wózkiem.
5: Mieszkańcy chwalą również schody, że są antypoślizgowe.
6: No tak, staraliśmy się, żeby jakość wykonania była na jak najwyższym poziomie. Staramy się stosować już takie nowoczesne technologie, które no, pomagają temu, żeby z tego obiektu można było korzystać w sposób bezpieczny i funkcjonalny, no, ale też przede wszystkim, żeby on posłużył na lata, bo taki jest tego cel. No i cieszymy się, że ten obiekt wreszcie mogliśmy oddać do użytku, bo w trakcie trwania prac też już wiele pytań do nas właśnie wpływało, kiedy ta kładka będzie wreszcie dostępna dla mieszkańców, więc możemy już ogłosić, że od kilku dni oficjalnie jest ona już oddana do użytku.
5: To nie koniec prac na tym osiedlu, bo niebawem ruszy również przebudowa tej ulicy, przy której się znajdujemy.
6: Taki też był plan, że najpierw chcieliśmy zakończyć prace związane z kładką, oddać ją do użytku, a w następnym kroku wykonać przebudowę, gruntowną przebudowę ulicy Sandomierskiej. Kilka milionów złotych w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian właśnie wydatkowanych na tę ulicę, która kompletnie zmieni swoje oblicze już w najbliższych tygodniach, miesiącach. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej pojawi się chodnik, pojawią się wyznaczone miejsca postojowe.
5: Kiedy początek pracy, czy będą utrudnienia dla mieszkańców? Czy będą objazdy? Czy ulica będzie wyłączona z ruchu?
6: Wykonawca będzie starał się, żeby te prace były wykonywane pod ruchem. Oczywiście wiadomo, z racji na część miasta dość ruchliwą, w jakiej się znajdujemy, na dużą liczbę bloków, które są wokół, dużą liczbę samochodów. Na pewno te utrudnienia w jakiejś formie będą, natomiast ulica ma być przejezdna w jakiejś części, także nie chcemy tutaj w żaden sposób utrudniać znacząco funkcjonowania mieszkańcom ulicy Sandomierskiej, natomiast na pewne problemy i niedogodności trzeba będzie się przygotować. Termin rozpoczęcia prac w najbliższych tygodniach.
5: Mamy również mieszkańca. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani. Płodek jestem.
5: Zmieniło się tutaj teraz to funkcjonowanie mieszkańców i przemieszczanie się przede wszystkim.
7: 100% jest na plus. To znaczy ja mieszkam tutaj w tym bloku, to widzę dokładnie co i jak było i jak jest. Tamta kładka była bardzo niewygodna na przykład dla ludzi inwalidów, którzy jeździli na wózkach. Ja widziałem nieraz męczące się siły tych ludzi, żeby się wtoczyć w tym wózku. W tej chwili jest naprawdę super. Wjeżdżają tym wózkiem, tych poręczy się trzymają, a w ogóle sam wygląd jest tak, jakby się człowiek odmłodził o 100 lat.
5: Prace przebiegały również sprawnie, bo pan obserwował to wszystko ze swojego mieszkania z okna.
7: Tak, codziennie widziałem, jak to długo jeszcze potrwa. Bardzo szybko to robili, w sumie to były duże grupy osób, po 8, po 10 osób. Obawialiśmy się, że to dłużej wszystko będzie, ale nie. Szybciutko przeszło. Mówię moje zdanie, jestem bardzo zadowolony, nie tylko z samej kładki, z samego wyglądu, ale z praktyczności. Te poręcze, które są porobione dla ludzi niepełnosprawnych, są idealne. Przedtem nie było nic. Jak się przewrócił, to koniec, nie wstał już, a w tej chwili jest możliwość na wszystkie strony.
5: Bardzo dziękuję. Mieszkańcy zadowoleni korzystają z tej inwestycji, która kosztowała prawie 2 miliony złotych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
0: Po reklamie.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: I na zakończenie pierwszej godziny naszego magazynu bardzo ważny temat, bo wiecie, ile naprawdę kosztuje nas zdrowie? Myśląc o kosztach choroby, najczęściej patrzymy na wydatki ponoszone przez system ochrony zdrowia. Tymczasem największa część rachunku często trafia do domów pacjentów i ich bliskich, to ich nieodpłatna opieka nad chorym kosztem własnej pracy i życia. Jaki jest realny koszt społeczny choroby i dlaczego zdrowie powinno być postrzegane jako inwestycja w społeczeństwo i gospodarkę? Aneta Paszko zajęła się tym tematem.
2: To koszty, których nikt nie liczy i nie podsumowuje, a mają wpływ na przykład na gospodarkę. Jakie to koszty, mówi dr Michał Seweryn, specjalista do spraw zdrowia publicznego.
3: Całkowite koszty chorób to nie jest tylko to, ile wydaje NFZ. Gro kosztów to są koszty, które ponoszą pacjenci bezpośrednio i to są wreszcie też koszty pośrednie, czyli koszty utraconej produktywności. Chory pacjent bardzo często wymaga zwolnienia lekarskiego, nie pracuje. Z powodu niepełnosprawności musi rezygnować z pracy. Te choroby dotykają osób bliskich, co powoduje tak wysoki udział tych kosztów pośrednich właśnie w całkowitym koszcie choroby.
2: Największe wyzwanie dotyczy dwóch chorób, rak piersi i okulistyka. W 2024 roku te dwie choroby kosztowały polską gospodarkę ponad 27 miliardów złotych. Koszty tych chorób wykraczają mocno poza to, co refunduje NFZ, dodaje Seweryn.
3: Też są to takie liczby, które są dosyć zatrważające. 66% aktywnych zawodowo kobiet z rakiem piersi musiało albo zrezygnować, albo ograniczyć swoją pracę z powodu choroby. Czyli dlaczego powinniśmy patrzeć na leczenie nie tylko i wyłącznie jako na koszt, ale też jako na pewną inwestycję. Dobrze prowadzona choroba to często pacjent, który może normalnie pracować. Potrzeba mierzyć koszty społeczne chorób po to, żeby mieć szerszą perspektywę.
2: Pacjent niejednokrotnie zostaje sam ze swoją chorobą i kosztami, które wiążą się z utratą zdrowia. Potrzeba innowacyjnego leczenia, podkreśla Dominika Nawrocka, ekspert do spraw finansów osobistych.
4: Z mojego punktu widzenia tą innowacją jest właśnie ta prewencja i profilaktyka. Można raz zaczynając od badań genetycznych i myślę, że to jest chyba punkt wyjścia, a zaraz potem właśnie rozwiązania, które mają na celu wcześniejszą diagnostykę, czy po prostu skuteczniejszą diagnostykę, albo już taką, bym powiedziała, już takie rozwiązania jak w moim przypadku, czyli mastektomia na przykład, dzięki której dzisiaj stoję tutaj, rozmawiam i czuję się świetnie.
2: Brak wdrożenia innowacji w leczeniu kosztuje polskie społeczeństwo i gospodarkę dziesiątki miliardów złotych rocznie, dlatego trzeba inwestować i to rola społeczeństwa, podkreśla Anna Gołębicka, ekonomista z Centrum imienia Adama Smitha.
5: Czyli profilaktyka, czyli planowanie sobie wcześniej badań, sprawdzanie, jak nam wychodzą wyniki. Jak jest coś nie tak, to nie zostawanie w smutku z tymi wynikami, tylko kierowanie się do lekarza. To jest rzeczywisty element tej naszej inwestycji w zdrowie i to z punktu widzenia takiego naszego obywatelskiego i społecznego, a z punktu widzenia w ogóle Polski jako kraju, państwo musi i powinno inwestować w zdrowych obywateli, bo jeżeli państwo ma obywateli, którzy są smutni, chorzy, to państwo nie rozwinie się, nie pójdzie do przodu, nie będzie bogate.
2: Polski system ochrony zdrowia mierzy się dziś z podwójną presją demograficzną i organizacyjną. Jakich zmian potrzeba, by żyło nam się lepiej, mówi dr Jakub Gierczyński, ekspert w tej dziedzinie.
6: To jest to, żeby zdrowie stało się takim samym priorytetem, jak w tej chwili obronność. To znaczy, żebyśmy przestali dyskutować, czy inwestowanie w zdrowie Polaków mieści się w budżecie NFZ-u, czy Polacy powinni mieć lepszy dostęp do profilaktyki, czy do innowacyjnego leczenia. Jeżeli nie popatrzymy na zdrowie z perspektywy społecznej, jeżeli rodzi się 240 tysięcy Polaków w 2025, a umiera 400 tysięcy, i to są zgony, które możemy uniknąć dzięki dostępowi, lepszemu dostępowi, szybszemu dostępowi do profilaktyki, do leczenia.
2: Podsumowując, eksperci podkreślają, że zdrowie nie jest wyłącznie kosztem systemu ochrony zdrowia. To kapitał społeczny, gospodarczy i demograficzny. Czas przestać pytać, ile kosztuje leczenie, a zadawać pytanie, ile kosztuje jego brak. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: w ten sposób powolutku, ale przebrnęliśmy przez pierwszą godzinę naszego magazynu w rytmie wydarzeń. Za chwilę druga część, ale wcześniej za 2,5 minuty zapraszam na wiadomości.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.
9: Są zarzuty dla kierowcy taksówki po wypadku w Ząbkach. Polscy terytorialsi trenowali w Toruniu z kolegami z USA. W Kielcach urodziły się pierwsze w tym roku trojaczki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy chcą też tymczasowego aresztowania podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
10: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
9: Michał Skolimowski, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
9: Terytorialsi trenowali w Toruniu z kolegami z USA. To były największe ćwiczenia bojowe w Centrum Szkoleń Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze z całej Polski współpracowali z Gwardią Narodową stanu Illinois.
11: Począwszy od specjalizacji dowódczej i koordynacji pewnego rodzaju działań, po specjalizacje dronowe, medyczne, mówimy tutaj o snajperach, mówimy o obserwatorach ognia artylerii, więc tych specjalności było łącznie 6, w ramach których w swoich działaniach nabywali oni poszczególne umiejętności.
9: Mówił kapitan Krzysztof Wójcik. W 10-dniowym szkoleniu brała udział 100 żołnierzy. Podobne ćwiczenia mają odbyć się także na poligonie w Stanach Zjednoczonych. Trojaczki urodziły się w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
12: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
9: Mówił dyrektor szpitala dr Rafał Szpak. Dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
12: Są w stanie stabilnym. Myślę, że będą się przez przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać, aż wreszcie szczęśliwie opuszczą nasz szpital.
9: Od początku roku w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka przyszło na świat już 18 par bliźniąt.
6: Wiadomości Radia Plus.
9: Czerwiec jest miesiącem szczególnie poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a nabożeństwa czerwcowe to wielowiekowa tradycja. To przede wszystkim adoracja, mówi proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile, ojciec Maciej Majdak.
1: Rozpoczynamy od pieśni Kurci Najświętszego Serca Pana Jezusa, potem wystawienie Najświętszego Sakramentu, wprowadzenie, intencje i śpiew litanii. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
9: Jak dodaje, to dobra okazja, żeby pogłębić relacje z Chrystusem.
1: Zachęta do tego, aby, tak jak mówimy na modlitwie, uczynić swoje serce na wzór serca Pana Jezusa. Modląc się w ten sposób, wzywając orędownictwa serca Jezusowego, prosimy, aby to serce Jezusowe wpływało na nasze serce i emanowało też na innych ludzi, których spotykamy w naszym życiu.
9: W Polsce nabożeństwo czerwcowe po raz pierwszy odprawiono w 1857 roku w kościele sióstr Wizytek w Lublinie.
0: Dziś niektórzy to zrobili, zostawili kurtki i coś z długim rękawem w domu, bo 24-25 stopni to wysoka temperatura. Jutro tym bardziej, bo będzie 28, skok do góry, ale spadek pojutrze będzie znaczący. Jutro mogą pojawić się deszcze i burze, a więc parasol niech będzie pod ręką, natomiast w środę już temperatura spadnie i będzie tylko 16 stopni. 4 minuty po 17, za chwilę druga część naszego magazynu.

0: No to zaczynamy za chwilę drugą część naszego magazynu, a w Radomiu trwa 48. Wiosna Literacka. Dziś kolejne spotkania, między innymi o 19.05 Pamięć Buntu, spotkanie autorskie z Teresą Opoką, autorką książki Na ścieżkach zdrowia, Mirosławą Chodźman ze Stowarzyszenia Radomski Czerwiec. Ale to nie tylko dzisiaj, jak powiedziała nam Katarzyna Kosterna z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1: Przechodzimy na panel dyskusyjny do teatru, który gościnnie udostępnił nam scenę kameralną dla naszej autorki Teresy Opoki wokół tematu oczywiście Radomskiego Czerwca 76. A poniedziałek kończymy w amfiteatrze w klubie Dzikie Węże koncertem zespołu Klawo.
0: Za chwilę więcej Magda Gliszczyńska opowie i jej goście. Natomiast mają chronić od klęsk żywiołowych i przynieść obfite plony. W wielu miejscach prowadzone są modlitwy o urodzaje. W oktawie Bożego Ciała towarzyszy im coraz rzadszy zwyczaj zakopywania Ewangelii. Ksiądz Damian Janiszewski.
2: Zakopujemy w czterech miejscach cztery fragmenty Ewangelii, te, które są używane przy czterech ołtarzach w uroczystość Bożego Ciała, uroczystość Dziewczego Ciała i krwi Pana Jezusa, te śpiewane przy tych poszczególnych ołtarzach. Tu, przy tych czterech krzyżach stacyjnych, odśpiewujemy uroczyście i zakopujemy kopię tych fragmentów do ziemi.
0: Więcej o tym za chwilę opowie Marcin Prejs. Na zakończenie tradycyjnie będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam, za chwilę druga część magazynu W Rytmie Wydarzeń w Radiu Plus Radom.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: W Radomiu trwa 48. Radomska Wiosna Literacka. Przed nami jeszcze 3 dni ciekawych spotkań, warsztatów, rozmów, koncertów. Więcej o tym już teraz. Magda Gliszczyńska i nasi goście.
2: 48. Wiosna Literacka trwa w najlepsze. Można powiedzieć, że jesteśmy na takim półmetku. Za nami bardzo literacki, piękny weekend, a przed nami kolejne 3 ciekawe, interesujące dni. Marta Trojanowska z biblioteki razem ze mną. Dzień dobry.
3: Witam Państwa.
2: Prowadziłaś warsztaty, prowadziłaś spotkanie autorskie. No to jak Ty odbierasz tegoroczną Wiosnę Literacką?
3: To jest wspaniały przede wszystkim maraton dla miłośników literatury, dla miłośników kultury. Rzeczywiście mogłam uczestniczyć we wszystkich spotkaniach w weekend i były to spotkania, przy których naprawdę każde z nich dotyczyło czego innego, innego zagadnienia. Po prostu pod kopułką się tam kłębiły najróżniejsze myśli, skojarzenia, fenomenalnie prowadzone, bardzo mądrzy, bardzo wartościowi goście, także był to piękny literacki weekend.
2: Filip Cembala między innymi pojawił się w naszym mieście, ty prowadziłaś z nim to spotkanie, czego dotyczyło i jak oceniasz, jaka była atmosfera, czy dużo zainteresowanych osób?
3: Ja myślę, że każdy, kto zna Filipa Cembalę, kto widział jego rolki, kto czytał Lowizm, to wie, że było wspaniale, że to jest absolutny samograj i Filip zostawił nas z takimi bardzo pozytywnymi refleksjami, chociaż podczas spotkania nie zabrakło też bardzo poważnych i można powiedzieć smutnych tematów, bo tematu hejtu, sytuacji młodzieży, ich psychicznego zdrowia, więc było poważnie, ale no myślę, że Filip nas wszystkich zaraził takim pozytywnym myśleniem, taką łagodnością w stosunku do siebie, a spotkanie rzeczywiście chyba pobiło rekordy frekwencyjne póki co tej wiosny, bo zgromadziło bardzo wielu miłośników i Filipa, i jego filozofii, tak naprawdę i lowizmu.
2: Ale oczywiście to są spotkania dla dorosłych i dla najmłodszych. Ty też prowadziłaś takie warsztaty dla dzieci. Jak było?
3: Wiosnę rozpoczęły takie nietypowe trochę warsztaty, bo warsztaty zatytułowane Czy jesz może też? Dzieci próbowały kończyć to zdanie. Ja trochę naprowadzałam, ponieważ zgodnie z tematyką wiosny, czyli bunt, wolność, emancypacja, próbowałam nieco dopasować ten temat do książki, o której rozmawialiśmy i właśnie do tematu warsztatów. I troszkę rozmawialiśmy też o tym, czy jesz może się buntować. Robiliśmy również za pomocą kartonu, włóczki, piękne, kolorowe, bajkowe jeżyki. Było to proste działanie, ale takie, myślę, bardzo efektowne, więc dzieciom się spodobało. Każdy wyszedł ze swoim jeżykiem.
2: W środę kolejne spotkanie z Tobą, kolejne warsztaty. Co to będzie za spotkanie? Dlaczego warto się pojawić?
3: No, spotkanie z Michałem Rusinkiem. Myślę, że tego nazwiska nie trzeba bardzo reklamować, rekomendować. Pan Michał pisze znakomite książki dla dzieci, a tym razem przyjedzie opowiedzieć o książce Bibuła w tapczanie. Książce, która była jedną z książek czytanych przez dzieci podczas konkursu Radomscy Tropiciele Książek. Więc mamy nadzieję, że przybędą także uczestnicy tegorocznej edycji. Ja tylko zdradzę, że najpierw przepytamy pana Michała ze znajomości jego książki, no i będzie musiał rozwiązać test, który rozwiązywały dzieci. Więc zapraszamy bardzo serdecznie także osoby indywidualne, nie tylko grupy zorganizowane.
2: A przed nami kolejne ciekawe spotkania. Katarzyna Kosterna z biblioteki jest razem ze mną. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
2: Co dzisiaj? Jakie spotkania są zaplanowane na dzisiejsze popołudnie?
4: Dzisiaj widzimy się z Maciejem Płazą w Miejskiej Bibliotece. Później przechodzimy na panel dyskusyjny do teatru, który gościnnie udostępnił nam scenę kameralną dla naszej autorki Teresy Opoki. Wokół tematu oczywiście radomskiego czerwca 76. A poniedziałek kończymy w amfiteatrze w klubie Dzikie Węże koncertem zespołu Klawo. Także

0: trochę jazzu, trochę inspiracji zespołem Kombi.
1: Co się będzie działo jutro, czyli we wtorek i w środę?
0: Nie zabraknie kolejnych spotkań autorskich, między innymi spotkanie z Wojciechem Tochmanem. Będą również panele dyskusyjne wokół literatury i ogólnie kondycji pisarzy. Oraz będziemy promować nasze wydawnictwo, nowe wydawnictwo, tomik haiku, tych wszystkich nagrodzonych z ostatnich lat, które były podsumowaniem Radomskiego Czerwca, był jednym, w zasadzie konkursy na stworzenie haiku były jednym z punktów obchodów Radomskiego Czerwca. Wydaliśmy to wszystko, także będzie można przeczytać nagrodzone teksty i zakończymy to koncertem Miłosza Berdzika w Kamienicy Glogierów.
1: Czyli wszystko również wokół tej rocznicy, 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Tytuł Wiosny Literackiej również nawiązuje do wolności, do buntu, a to wszystko również pod patronatem Radia Plus Radom. Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Ten zwyczaj praktykowany był głównie w Dni Krzyżowe oraz w Oktawie Bożego Ciała. Chodzi o tak zwane zakopywanie Ewangelii. Jak ono wygląda? Czemu miało służyć? Dlaczego odbywało się w czterech różnych miejscach? Marcin Preis przygotował materiał na ten właśnie temat.
2: Czym jest zwyczaj zakopywania Ewangelii, wyjaśnia proboszcz ksiądz Jan Serszyński.
3: To modlitwa o urodzaje, modlitwa o oddalenie klęsk żywiołowych. W tym roku tak intensywnie modlimy się o ten potrzebny deszcz. Tylko ta modlitwa jest ubrana w taki nasz folklor, jest odśpiewywana Ewangelia, której potem fragment jest złożony do słoika czy do butelki i przy tym krzyżu stacyjnym Dni Krzyżowych jest zakopywana.
4: W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść.

0: Przyjście, bo już wszystko jest gotowe.
1: Zakopujemy w czterech miejscach cztery fragmenty Ewangelii.
2: Ksiądz Damian Janiszewski.
1: Te, które są używane przy czterech ołtarzach w uroczystość Bożego Ciała, uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Pana Jezusa. Te śpiewane przy tych poszczególnych ołtarzach. Tu, przy tych czterech stacjach, krzyżach stacyjnych, odśpiewujemy uroczyście i zakopujemy kopię tych fragmentów do ziemi.
3: Od lat, od dziecka pamiętam, że to się działo. Ksiądz wtedy jeździł wozem, był wożony w koło granic. Bardzo w to wierzymy i to jest nam się sprawdza, że poprzez to jesteśmy chronieni przez Boga.
4: Ten krzyż nas ratuje od piorunów, od kataklizm, to jest na urodzaje i to jest od lat. Ja tu przychodziłam jak dziewczynka, byłam malutka z mamą. Także my się pilnujemy tego krzyża i nigdy nie musimy go opuścić.
5: To ważne, że jak Ewangelia jest tu zakopana i modlitwy są, to jest szczęśliwie, na naszym polu wszystko jest dobrze.
6: Wszyscy szli, modlili się, nie? Taki był obyczaj i tak nie zdarzyło się. Tak powinno być i być. Było, niech będzie dalej, nie? Po to ten świat istnieje, żeby ktoś honorował.
7: Nie jest to jakiś żaden zabobon,
2: mówi ksiądz Jan Serszyński.
7: Temu towarzyszy ta szczera intencja, aby Pan Bóg dopomógł, aby Pan Bóg pobłogosławił, aby Pan Bóg oddalił wszelkie niepowodzenia. I ten zwyczaj kontynuujemy co 5 lat. Błagamy Pana Boga, aby strzegł nas, dopomagał i błogosławił.
2: Jak mówi etnograf Aleksandra Grat-Rychwalska, zwyczaj zakopywania Ewangelii w dawnej Polsce był zjawiskiem bardziej powszechnym.
8: Datowany jest ten zwyczaj mniej więcej XV-XVI wiek. To jest czas, kiedy Boże Ciało zaczęto obchodzić w Polsce i związane z tym było wiele różnych tradycji. Oprócz tego kopywania Ewangelii właśnie w cztery rogi, czy domostwa, czy wsi, które chroniły daną ludność, mamy również zrywanie wierzbowych gałązek przy ołtarzach, a także wianki, które były święcone.
2: Wszystko to miało chronić miejscową ludność od klęsk żywiołowych i zapewnić urodzaje. Obecnie zwyczaj zakopywania Ewangelii jest mało znany, ale w niektórych miejscach przetrwał do dziś i nadal jest kultywowany przez okolicznych mieszkańców.
9: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Okazuje się, że Polacy są jedną z najaktywniejszych grup pątniczych w Europie, a nawet na świecie. Każdego roku poza granice Polski wyrusza ponad 200 tysięcy osób. Jakie trendy panują w tym roku? Jakie kierunki i szlaki wybierają Polacy? Czy papież Leon XIV ma wpływ na wyznaczenie nowych trendów? Aneta Paszko tym tematem się zajęła. No to posłuchajmy, może skorzystamy.
2: W zeszłym roku Polska znalazła się na 4. miejscu wśród krajów najliczniej pielgrzymujących. Przyczynił się do tego także rok jubileuszowy, a najczęstszym kierunkiem był Rzym. W tym roku Włochy także cieszą się sporym zainteresowaniem Polaków. Jakie jeszcze kierunki, mówi Agnieszka Czyszmańkowska z Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego Nomada.
3: Te kierunki wiodące, ten trend utrzymuje się na pewno od 2-3 lat i obserwujemy to również w tym sezonie. To będą szlaki śladami świętego Pawła, apostoła narodów, czyli będzie to Grecja, będzie to Turcja, ale również Malta. Tam te szlaki świętego Pawła są bardzo popularne. Ponadto Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Może to być związane również z takim bardzo aktualnym przesłaniem, orędziem Matki Bożej o pokój. Bardzo tego pokoju potrzebujemy.
2: Najchętniej wybierane są szlaki apostolskie, biblijne i sanktuaria maryjne. W tym roku sporym zainteresowaniem cieszy się Asyż ze względu na trwający rok świętego Franciszka, ale też miejsca związane ze świętą Ritą i nie tylko. Zauważa ksiądz Łukasz Wiśniewski z Biura Pielgrzymkowego Marianum Travel.
4: W ostatnim czasie, to także kiedy została beatyfikowana założycielka Żywego Różańca, błogosławiona Paulina Jaricho, widzimy takie większe zainteresowanie tym miejscem z nią związanym. Ona żyła i urodziła się w Lyonie, tam też można powiedzieć założyła Żywy Różaniec, stamtąd ta cała idea modlitwy, ale też i wspierania całego kościoła i szczególnie misji wyszła i stąd dzisiaj także wiele osób, ponieważ w Polsce mamy bardzo dużo osób zaangażowanych w Żywy Różaniec, pragnie tam pielgrzymować.
2: Polscy pielgrzymi coraz częściej wybierają też podróże egzotyczne. Popularnością cieszy się na przykład Japonia śladami Maksymiliana Marii Kolbego, opowiada Filip Łuczak z Biura Podróży Misja Travel.
5: Dla nas, Polaków, najważniejszym miejscem jest właściwie Nagasaki, które kojarzy nam się z wybuchem bomby atomowej, ale to właśnie tam przybył Maksymilian Kolbe. Udało mu się załatwić kawałek ziemi, teraz tam jest nowe sanktuarium japońskie Niepokalanów i też tak miło zobaczyć rycerza Niepokalanej po japońsku, który tam jest też wystawiony. Wizerunki Maksymiliana Kolbe, że tu nasz rodak, nasz Polak miał w Japonii takie wielkie rzeczy tam uczynił. Nawet usiąść przy jego biurku, tylko tam można nawet dotknąć to biurko. No to niesamowite przeżycie.
2: Łuczak zauważa, że sporym zainteresowaniem cieszą się pielgrzymki do Akity, śladami zatwierdzonych przez Kościół objawień Matki Bożej.
5: Matkę Bożą jako Polacy sobie szczególnie umiłowaliśmy. W końcu sama chciała być nazwana królową Polski. Właśnie tutaj Akity najwięcej jest Polaków, że zaczęli jakieś broszurki robić też w języku polskim. Przyciągają objawienia. Papież Franciszek też w 2013 roku wybrał sanktuarium w Akicie jako jedno chyba z 9 albo 10 na całym świecie, żeby było jedno z takich ważniejszych sanktuariów, żeby tam się modlić właśnie o wiarę i o pokój.
2: Polscy pielgrzymi są coraz bardziej świadomi i chętni odkrywać świat. Agnieszka Czyszmańkowska dodaje, że ostatnie podróże apostolskie papieża Leona XIV zaczynają wyznaczać nowe trendy pielgrzymowania.
3: To, co widzimy, to zainteresowanie Turcją, bo to była pierwsza pielgrzymka przecież Ojca Świętego, Turcja, Liban, i pokazuje, że rzeczywiście wiary nie można zachowywać dla siebie, tylko trzeba ją głosić, trzeba o niej świadczyć w różnych miejscach na świecie, więc sądzę, że papież Leon XIV rzeczywiście może nowe trendy tej turystyki religijnej wytyczać swoją podróżą, swoją postawą i swoją też zachętą właśnie do pielgrzymowania.
2: Na koniec przypomnienie, dobre biuro pielgrzymkowe to tak jest bogatą historią. Im starsze, tym lepsze. Pielgrzymce powinien towarzyszyć ksiądz, historyk lub biblista oraz możliwość uzyskania sakramentów. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: No właśnie, pamiętamy o tym, co Aneta na koniec przypomniała. Na zegarze już 18 minut pozostało do godziny 18, a za chwilę na zakończenie będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
6: Reklama.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: płynu. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.

0: I don't wanna talk. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 3. dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
2: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
1: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
3: Pastoral vocacional.
2: Duszpasterstwa powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
1: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawłem II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Dwie minuty pozostały do godziny 18:00. Za chwilę najświeższe wiadomości Radia Plus Radom, a później kolejny zestaw przebojów z lutą nostalgii. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
8: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
9: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert
13: witamy Maję Chwalińską po powrocie z Paryża. Za chwilę relacja naszego reportera. Kontrola poselska w fabryce broni w Radomiu. Real Madryt przygotował specjalną papieską wersję swoich klubowych koszulek. Minęła 18:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował Michał Skolimowski.
14: Los naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Zmieniono nawet jego oznaczenie z klasycznego z cyframi na Lot Maja. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Były okrzyki, kwiaty i podziękowania. Maja jednak szybko przeszła przez tłum, wsiadła do samochodu i odjechała. Potem była konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
15: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
14: Teraz przed Mają jednak krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
13: Michał Skolimowski, dziękujemy.
9: Wiadomości Radia Plus.
13: Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
16: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
13: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W piątek policja znalazła ciało dziewczyny w mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego. Kontrola poselska w fabryce broni w Radomiu. Posłowie PiS chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Weszli dzisiaj do zakładów Łucznika. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że nie wiadomo, czy fundusze SAFE trafią do Radomia i będą wykorzystane.
17: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
13: Prezes fabryki Seweryn Figurski zapewnia, że zakład jest gotowy do produkcji.
18: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
13: Flagowym produktem fabryki Łucznika jest karabin Grot.
9: Wiadomości Radia Plus.
13: Real Madryt przygotował specjalną papieską wersję swoich klubowych koszulek. Wszystko po tym, jak Leon XIV wyraził swoje poparcie dla klubu piłkarskiego ze stolicy Hiszpanii. Powiedział, że chociaż papież należy do wszystkich drużyn, Robert Prevost jest kibicem Realu Madryt. Ojciec Święty ma otrzymać limitowaną koszulkę podczas spotkania ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabeu. Papieska pielgrzymka do Hiszpanii potrwa do 12 czerwca. Leon XIV odwiedzi jeszcze Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.

w Hiszpanii też ciepło i słonecznie, ale my zaglądamy do tego na mapy, jak to będzie wyglądało w Radomiu, regionie radomskim. Dziś 24-25 maksymalnie, jutro cieplej, 29 stopni być może nawet, ale mogą pojawić się deszcze i burze. Natomiast w środę zdecydowanie temperatura spadnie do 16 stopni. Taka karuzela, takie wahanie pogody nas czeka. A co nas czeka, jeśli chodzi o tę godzinę z przebojami z nutą nostalgii? Jason Donovan, Cyndi Lauper, Meet You na dobry początek. Będzie też wspomnienie tego, co się działo na festiwalu opolskim.

Spójrzmy na dzisiejszą mądrość ludową, gdy deszcze w dzień świętego Medarda padają do dni 40, częstokroć nie ustają. Dobrze nie pada, cokolwiek to znaczy, te 40 dni deszczu by nas troszkę przeraziło. Ale z drugiej strony jutro ma popadać, jutro mają być burze, no i ten deszcz od czasu do czasu niech będzie, bo się przyda, choć nie cały czas. Powoli zbliżamy się do wakacji, chcielibyśmy troszkę wypocząć, no to pogoda by się przydała. Zbliżamy się do wakacji, to znaczy, że ten dzień już niedługo będzie najdłuższy. Jeszcze tylko 9 minut i będzie bardzo długi. Dzisiaj na przykład słońce zachodzi 5 minut przed godziną 21, a więc po 21 kwadrans po jeszcze będzie widno, będzie dopiero robił się zmierzch. Jadwiga, Jakub, Maksym, Maria, Medard, wspomniany w przysłowiu, i Seweryn. Oni dziś świętują od samego rana. Kto jeszcze świętuje? Informatycy. Dzisiaj dzień informatyka. Macie znajomego informatyka? Myślę, że tak, ja też mam. Nieraz trudno z nimi rozmawiać, mają jakiś ten umysł troszkę inaczej skonstruowany, no ale w końcu dlatego są informatykami. Ale ja lubię ich bardzo, naprawdę. Mam dwóch znajomych informatyków, z którymi gadam o różnych rzeczach, ale później tak wchodzą na swoje tematy. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych solenizantów, dla jubilatów, dla informatyków. California Dream, no taka piosenka o śnie Kalifornii. Mamas and Papas kiedyś nagrali tę piękną balladę. To niech nam zabrzmi teraz w Radio Plus. Na zegarze już kwadrans po 18:00.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
0: Po reklamie.

Jeżeli Eurowizja nie jest całkowicie moją bajką, to Festiwal Polski oglądam z ciekawości, jak to przebiega. No właśnie, tegoroczny festiwal dobiegł końca. No i chyba możemy powiedzieć, że było naprawdę przyzwoicie. Nie było tego zażenowania jak kilka lat temu, gdy oglądaliśmy to, co się tam działo. Koncerty naprawdę przygotowane były z rozmachem. Artyści troszkę inni niż tradycyjnie, ale świetnie to zrobili. No i ten koncert jubileuszowy grupy Lady Punk. Koncert, naprawdę taki typowy koncert, nie to, że artyści wyszli na 3-4 piosenki, z półtorej godziny chyba śpiewali, z tego co tak przypominam sobie, i rzeczywiście brzmiało to niesamowicie. Można oczywiście powiedzieć, że Janusz Panasewicz już troszkę starszy jest, że Jan Borysewicz tak samo, ale z drugiej strony jak spojrzymy na Rolling Stonesów, a to są tacy nasi Rolling Stonesi, no to podziwiamy. No i jeszcze jedna rzecz niesamowita. Zaśpiewali przez te półtorej godziny przeboje, które wszyscy znają i wszyscy śpiewali. A później był koncert Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. No to troszkę powspominamy, jak to w tym roku wyglądało. Już za chwilę, najpierw od tego koncertu Lady Punk. Zacznę. Jest moje zdjęcie na Facebooku z pewną książką związaną z tym koncertem. Zobaczcie, ta książka dzisiaj będzie dla was.

Wczoraj na zakończenie Festiwalu Polskiego dwa koncerty, bardzo różne dwa koncerty, bo jeden to koncert jubileuszowy zespołu, który świętuje 45 lat na scenie. Drugi to wspomnienie dwóch wspaniałych kobiet, Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. No właśnie, można było zrobić tak, że jakieś wspomnienia, kilka piosenek i po wszystkim. A tu, proszę bardzo, zrobiono koncert, taki typowo rock'n'rollowy koncert. Wyszli panowie i półtorej godziny i zaśpiewali swoje największe przeboje. Nie sami, bo z publicznością tak się składa, że ich piosenki po prostu znamy na pamięć. Zamki na piasku, Kryzysowa narzeczona, Sztuka latania i wiele, wiele innych. A sami wykonawcy, dobra forma, chociaż wiadomo, ten wiek już mówi sam o sobie. Jan Borysewicz powiedział takie zdanie: chcielibyśmy, aby państwo nam wybaczyli, bo byliśmy trochę niegrzecznymi chłopcami, ale boską nóżką nie da się przejść przez rock'n'rolla. No właśnie, rock'n'rollowcy. No wiadomo, jeżeli trochę pamiętamy, jak to wyglądało kiedyś z grupą Lady Punk i niektóre koncerty musiały być jakby odwołane albo przepraszali później za te koncerty, no ale tak to bywa. Natomiast zostawili po sobie mnóstwo wspaniałych piosenek. No i ta pierwsza płyta, którą w domu mam, przyniosłem ją do radia i na zdjęciu na naszym radiowym Facebooku prezentuję tą płytę, ale również książkę. Książkę to rozmowa Mariusza Prokopa z Janem Borysewiczem. Bardzo szczera rozmowa. Marcin Prokop zadaje pytania bardzo różne, nieraz trudne, nieraz takie, które na niektóre niektórzy by nie chcieli odpowiadać. A tu proszę bardzo, Jan Borysewicz w książce Mniej Obcy dużo mówi o sobie i bardzo szczerze. I ta książka będzie dla was. Nie ta płyta, tylko ta książka, która jest na zdjęciu. No i te piosenki, które wczoraj zabrzmiały, rzeczywiście łza się wokół kręci, że to tak wspaniałe przeboje. Może to nie była do końca moja bajka, bo najpierw grupa Manam, później Perfect i dopiero na trzecim miejscu gdzieś tam znalazł się Lady Punk w latach 80., kiedy byłem, no już nie byłem w szkole średniej, byłem na studiach i tego się słuchało. Chociaż te późniejsze utwory równie dobrze zapamiętaliśmy i równie znamy je słowa i znamy ich słowa i tak jak wczoraj Stację Warszawę też publiczność razem z nimi zaśpiewała.

Wczoraj w telewizorze mogliśmy zobaczyć koncert grupy Lady Punk. Jeżeli ktoś stęsknił się i na żywo chciałby zobaczyć, będzie taka okazja w Radomiu. W listopadzie, dokładnie 7 listopada w hali sportowej RCS-u przy ulicy Struga, koncert Lady Punk 45 lat, czyli grupa wyrusza, będzie koncertować po Polsce i zahaczy też o Radom. W Radomiu 7 listopada na pewno będziemy jeszcze mówić o tym koncercie nieraz. Wczoraj ten koncert rozpoczął, to ostatni dzień, a inny koncert zakończył. No to za chwilę jeszcze kilka uwag moich własnych, osobistych, bardzo subiektywnych, bo każdy oczywiście odbiera muzykę, kulturę na swój sposób. Mnie, tak jak powiedziałem, wczoraj obydwa koncerty bardzo się spodobały.

Zawsze są wspomnienia na festiwalach opolskich, zawsze czyjeś piosenki są grane. W tym roku też w sumie dwa takie koncerty były. Jeden zatytułowany Autobiografia, czyli wiadomo, poświęcony twórcy między innymi tego utworu, ale nie tylko. Może w kolejnej godzinie jeszcze powrócimy trochę do tego, ale chciałbym zatrzymać się na chwilę przy tej drugiej części wczorajszego finału, który był upamiętnieniem twórczości Magdy Umary, Agnieszki Osieckiej. Absolutne mistrzynie polskiego słowa. Nie ma tutaj dwóch zdań. Agnieszka Osiecka zostawiała po sobie mnóstwo utworów, które później śpiewane były, ale to Magda Umer potrafiła między innymi promować Agnieszkę Osiecką, opowiadać o tym. No ale sama też tworzyła. No i pojawili się Alicja Szemplińska, wczoraj Hanna Śliszyńska, Zbigniew Zamachowski czy Łukasz Zagrobelny. Zrobili naprawdę wspaniałe interpretacje bardzo znanych piosenek. Katarzyna Dobrowska na przykład zmierzyła się z legendarnym Niech żyje bal. W Żółtych płomieniach liści zaśpiewali Kuba Badach i Natalia Schroeder. No i na przykład piosenkę o okularnikach przedstawił w swojej własnej interpretacji Piotr Polk i tak dalej, można by wymieniać naprawdę kilka wspaniałych utworów. Był ten koncert pięknym wspomnieniem. To, co powiedziałem, może po Magdzie Umer nie zostało tak dużo piosenek. Ona jakby tworzyła pewien klimat, tworzyła wspaniałe koncerty, które później przeszły do historii. Ale jedna piosenka zawsze będzie mi się z nią kojarzyć i ona również wczoraj musiała się pojawić i się pojawiła.

kolejnej godzinie jeszcze powrócimy na moment do Opola, bo jeszcze o jednym koncercie, bardzo fajnym koncercie chciałbym powiedzieć. Tak jak powiedziałem na początku tej godziny, ten festiwal przeszedł już do historii i myślę, że był on naprawdę bardzo ciekawy. W porównaniu z tym, co jeszcze nieraz kilka lat temu mogliśmy zobaczyć podczas Festiwalu Opolskiego, naprawdę było to przyzwoite. No ale znowu okazało się, że najbardziej lubimy to, co już bardzo dobrze znamy, tak jak u inżyniera Mamonia. Te stare piosenki, nawet jak są w nowej interpretacji, nawet jak po raz kolejny są przypominane, one są po prostu piękne i zawsze do nich lubimy wracać. Zegar pokazuje już 4 minuty przed 19:00, za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus Radom.
1: Nie poznaliśmy decyzji kapituły Orderu Orła Białego. Chodzi o odebranie odznaczenia Załańskiemu. Porwali i torturowali człowieka. 5 osób odpowie przed sądem. Jutro w Lublinie sympozjum o prawdziwych przyjaźniach Jana Pawła II. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Opinia wydana, Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Odpowiedzą przed sądem za dramat 37-latka jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w głośnej sprawie uwięzienia mężczyzny w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawcy torturowali go i chcieli pieniędzy. Poszkodowany uciekł, wyskakując przez okno.
3: W trakcie zdarzenia, które trwało łącznie blisko 3 dni, pokrzywdzonemu wielokrotnie grożono oraz uderzano go różnymi przedmiotami. Gdy 37-latek usłyszał, że podejrzani planują przypalanie go palnikiem, wykorzystał chwilę nieuwagi i wyskoczył przez okno na ulicę.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. 3 osobom grozi 10 lat więzienia, a 2 kolejnym 3 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: We wrocławskim szpitalu zabrzmi dzwon, który dla rodziców wcześniaków oznacza zwycięstwo. W klinice neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego pojawił się dzwon wdzięczności, mówi mama wcześniaka Małgorzata Grudzień.
4: Łukasz urodził się w 27 tygodniu ciąży. To była walka o jego życie. Był w szpitalu dokładnie 105 dni, na RC 2 miesiące, kolejne 1,5 miesiąca na patologii noworodka. To była ogromna ulga usłyszeć, że możemy odetchnąć, że on będzie żył. To jest takie symboliczne zakończenie tej szczęśliwej walki o życie naszych dzieci.
1: Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawdziwe przyjaźnie Jana Pawła II. Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje sympozjum poświęcone relacjom papieża z czterema jego współpracowniczkami. Spotkanie odbędzie się jutro w 39. rocznicę wizyty papieża w Lublinie, mówi współorganizator sympozjum, ojciec profesor Andrzej Derdziuk.
5: Chcę pokazać prawdziwe i święte przyjaźnie. Chodzi nam o pokazanie papieża jako kogoś, kto rzeczywiście uznał ten geniusz kobiecości i jednocześnie umiał współpracować z kobietami, a więcej jeszcze, on uczył się od kobiet.
1: Sympozjum jutro, 9 czerwca, między 14 a 18 w auli Kolegium Jana Pawła II.

Temperatura trochę spadła, była 25, jest 22 w tej chwili na termometrze. 11 będzie w nocy, a więc wtedy, kiedy zrobi się ciemno. Ale uwaga, jutro najcieplejszy dzień od wielu, wielu dni. Temperatura przekroczy 27-8 stopni, a później spadnie do 16 w środę, a więc zdecydowane ochłodzenie w ciągu jednego dnia. Uważajcie, bo jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wspominamy Opola, które za nami, jeśli chodzi o festiwal, no to trochę też po polsku gramy po południu. Ci panowie, te panie pojawiali się na festiwalu opolskim, te piosenki również będą nam się kojarzyć z festiwalem opolskim. Zbigniew Wodecki na dobry początek. Wojtek Sajek, zapraszam, to ostatnia godzina Popołudnia Plus.

Patrzę, co tam ciekawego na kartach kalendarza zapisano, jeśli chodzi o 8 dzień czerwca. Poświęcono kaplicę Zygmuntowską na Wawelu. To był rok 1533, właśnie 8 czerwca. A w 1900 roku w Krakowie odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika. Mamy jeszcze jedną datę, trochę smutną, bo w roku 2012, 8 czerwca, rozpoczęły się 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane w Polsce i na Ukrainie. W meczu inauguracyjnym na Stadionie Narodowym w Polsce, w Warszawie, Polska zremisowała z Grecją 1-1. Później były dwa kolejne mecze i... no właśnie, pamiętacie? Chyba tak, nie wyszliśmy z grupy w ogóle. No te mistrzostwa na pewno nie przejdą do historycznych mistrzostw, jeśli chodzi o radość kibiców. No to a propos kibiców, 8 czerwca urodzi się Kamil Grosicki. Polski piłkarz ma dzisiaj urodziny. Urodziny ma również polski aktor, piosenkarz, no i przede wszystkim niesamowity głos. Piotr Franceski, pan Piotr Franceski dzisiaj miał urodziny. Miałem okazję raz w życiu rozmawiać z panem Piotrem. Przypadkowo go spotkałem kiedyś w Radomiu, jak był tutaj w związku z pewnym filmem. Miałem sprzęt przy sobie, nawet myślałem, że może uda mi się nagrać jakiś krótki wywiad, ale nie. Wolałem porozmawiać. Bardzo miła, ciepła rozmowa. Trwała niecałe 5 minut, ale zapadła mi w pamięci i niech tak będzie. Panu Piotrowi wszystkiego dobrego życzymy. Wspaniały aktor, wspaniały głos, wspaniały człowiek. Dzisiaj ma urodziny.

0: lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Po reklamie.

kończę temat zakończonego Festiwalu Opolskiego jeszcze o jednym koncercie, bo zostawiam premiery i debiuty, ale te wspomnieniowe koncerty. Jeden koncert związany był z panem, który napisał mnóstwo wspaniałych przebojów. Powiedzmy sobie szczerze, koncert piosenek Bogdana Olewicza był bardzo nostalgiczny, chociaż trochę nierówny, bo rzeczywiście były wspaniałe wykonania, ale nie wszyscy udźwignęli je. Był Janusz Radek na scenie, był Universe, była Doda. No właśnie, Doda, to więcej nic nie powiem. Był Mietek Szcześniak, był Golden Life, była Urszula, był Cugowski ze swoim zespołem mistrzów, Alicja Majewska. No i na zakończenie pojawili się trzej panowie, Maciej Balcer, Łukasz Drapała i Kuba Bada, którzy musieli zaśpiewać ten utwór, od którego była nazwa tego zespołu, tego koncertu. No i to ta najbardziej znana piosenka Bogdana Olewicza. Ale tak naprawdę koncert był bardzo sympatyczny, bardzo miły i rzeczywiście udany. Może nie tak jak Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej wspomnienie, ale wydaje mi się, że to było na plus.

Gdy pod koniec lat 70. ta pani, która za chwilę zaśpiewa, ze swoim zespołem wkroczyła na estradę, wniosła ze sobą elektryzujący miks rockowo-punkowej energii, niezwykłej literackiej wrażliwości. Jej teksty pełne metafor do dziś rezonują w naszej zbiorowej pamięci. Kto z nas nie potrafi zanucić włoskiego Buenos, kocham cię kochanie moje, czy cykady na cykladach, czy szarych miraży, czy krakowskiego splinu. Była artystką totalną. Muzyka dla niej była nierozerwalnie związana z wizerunkiem, który kreowała z wielką odwagą, wizjonerstwem. Kora, oczywiście o niej mowa, dziś miałaby urodziny 75. Ona, tak a propos Opola, też pojawiła się na początku lat 80. zaśpiewała i porwała całe Opole i od tamtej pory się zaczęło, a później przez wiele, wiele lat tworzyła wspaniałe utwory, między innymi takie też.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Przede mną książka, którą nazwano pierwszą autoryzowaną biografią Jana Borysewicza. A dokładnie jest to rozmawia, bo z Janem Borysewiczem rozmawia Marcin Prokop, dziennikarz muzyczny. Książka zatytułowana Mniej obcy. Pełna zaskoczeń, wzruszeń, opowieść, której nie brakuje też trudnych tematów. Marcin Prokop w szczerej rozmowie z artystą dotyka spraw, o których opinia publiczna i fani wcześniej nie mieli szansy usłyszeć. Jak sam mówi, warunkiem powstania tej książki była obietnica 100% otwartości ze strony Borysewicza. W książce znajdują się dotąd niepublikowane materiały fotograficzne wraz z poruszającym tekstem tworzącym dogłębny obraz życia najsłynniejszego polskiego gitarzysty ostatniego półwiecza. No właśnie, niektórzy mówią, jak Piotr Metz, dziennikarz muzyczny, przebił nawet mistrza Niemena, który na scenie pokazywał różne rzeczy i był zakazany nawet przez rodziców, aby go oglądać, a tutaj, proszę bardzo, gitara i on, Jan Borysewicz na scenie. Rock and roll w czystej postaci, pisze Piotr Metz, dziennikarz muzyczny w recenzji tej książki. Olaf Lubaszenko dodaje, Jan jest szczery nawet bardzo, wobec czytelnika, wobec siebie samego. Dla mnie to poruszająca opowieść o marzeniu, o sile, o determinacji, także o stawaniu się dojrzałym, odpowiedzialnym, o prawdziwej miłości, która zjawia się w porę, przede wszystkim jednak o wolności, ważna i prawdziwa do bólu rozmowa. Tak o tej książce piszą inni. A jak ta książka od środka wygląda, no to można się przekonać, bo mam dla was to w związku z Festiwalem Opolskim, który wczoraj się zakończył i na zakończenie były dwa koncerty. Jeden poświęcony, tak jak mówiłem już dzisiaj, Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer, a drugi to był koncert jubileuszowy, 45-lecie grupy Lady Punk. I tam na gitarze gra, nawet jedną piosenkę zaśpiewał, wciąż jestem obcy, Jan Borysewicz. Jeżeli chcielibyście tę autobiografię, tę książkę, to ona jest dla was. Mój numer telefonu 48 360 83 37.

Beata zadzwoniła, Beata otrzymuje książkę, Beata mówi, że oglądała wczorajszy koncert i bardzo jej się podoba, chociaż jest dużo młodsza niż ten czas, kiedy oni zaczynali. No właśnie, ten koncert, ten pierwszy i ten drugi, to były moje klimaty, to były moje czasy, bo żyłem w czasach, kiedy tworzyła Agnieszka Osiecka, była Magda Umer, kiedy rozpoczynał karierę zespół Lady Punk. Tak to wygląda, że dla nas takie koncerty mają szczególne znaczenie i sentyment. Dobrze, to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie plus, bo za 5 minut będą wiadomości, później nasze publicystyczne programy. Ja już dziękuję, żegna się Wojtek Sałek. No, słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 16. Do usłyszenia. Teraz piękna gitara i piękny głos i piękny blues na zakończenie popołudnia plus.

0: światła. Nocne światła.
1: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: To może być przełom w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Trzeba być gotowym burzyć mury, mówi papież w Madrycie. Uczniowie szkół imienia świętej Jadwigi modlili się wspólnie na Wawelu. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka, przesłuchanie ma się odbyć jutro rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu. O szczegółach Anna Badowska.
2: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
1: Anna Badowska, dziękujemy. Opinia wydana, ale decyzja prezydenta w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego zapadnie w odpowiednim czasie. Takie informacje po posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Rząd tymczasem próbuje studzić emocje na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Powinno do niej dojść jak najszybciej, zaznacza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, jednocześnie krytykując decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
3: My jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane.
1: Wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego złożył prezydent Karol Nawrocki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Aby wznieść coś nowego, pięknego i trwałego, trzeba być gotowym burzyć mury, powiedział Leon XIV podczas nabożeństwa maryjnego w Madrycie. Zachęcił katolików, by nie ustawali w okazywaniu miłosierdzia, jednocząc się jako jedna rodzina braci i sióstr oraz aby nie tracili nadziei, wspierając się wzajemnie w działaniu. Papieska pielgrzymka do Hiszpanii potrwa do 12 czerwca. Leon XIV odwiedzi jeszcze Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Uczniowie szkół imienia świętej Jadwigi modlili się wspólnie na Wawelu. W Krakowie odbył się 20. ogólnopolski zjazd rodziny szkół jadwiżańskich. Odbyła się tam msza święta, wręczono też nagrody w konkursie wiedzy i konkursie plastycznym.
4: Święta Jadwigi, piękna królowo.
5: Namalowałem obraz króla Jagieły na koniu. Zająłem pierwsze miejsce.
6: Święta Jadwiga jest takim symbolem połączenia nauki i duchowności.
7: Święta Jadwiga uczy mnie honoru, szacunku i zadbania o innych.
1: Liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Królowej przypada 8 czerwca w rocznicę jej kanonizacji przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. No, długi weekend minął, czas było, jest na powrót do pracy, więc właśnie porozmawiamy o pracy, tak żeby trochę już oswoić się z poniedziałkiem, który na szczęście dla niektórych może zbliża się ku końcowi. Przyszłość rynku pracy w Polsce, sztuczna inteligencja, AI i starzejące się społeczeństwo, a także potencjał pracowników 50+, to temat przewodni naszej dzisiejszej rozmowy, a ze mną w studio goście Ewelina Kołodziej-Władzińska, ekspertka do spraw HR w HRK, współprowadząca podcast Talent jest bezcenny. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam.
1: I Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy z platformy N-Pulse. Witam.
3: Dobry wieczór, witam.
1: No i moi drodzy, szanowni goście, z raportów różnych i tych, których przygotowuje chociażby platforma N-Pulse, ale także innych dostępnych szeroko, wynika, że ponad połowa Polaków obawia się wpływu sztucznej inteligencji na swoją przyszłość zawodową. Czy waszym zdaniem faktycznie te obawy są uzasadnione?
2: Może ja bym, pozwolę sobie Tomku zacząć.
3: Proszę bardzo.
2: Mam takie poczucie, że wszyscy się boimy trochę tego AI, że jest to jednak temat, o którym szeroko dyskutujemy. Natomiast w kontekście osób 50+, no myślę, że rzeczywiście te obawy są uzasadnione i mogą być nawet większe niż u osób, które tak zwanych nasze zetki, które już od bardzo dawna korzystają z internetu, w zasadzie nie pamiętają chyba czasów, w których nie korzystały z internetu, a jednak czy my milenialsi, czy osoby 50+, jednak w tą technologię weszliśmy później, więc wydaje mi się, że jest to uzasadniona obawa. Przede wszystkim jest obawa o to, że te zawody, będziemy tracić po prostu pracę, nie? Więc w tym kontekście myślę, że jest to temat do absolutnie dyskusji.
1: Ale też, żeby nie było tak dramatycznie, powiemy, ale to za chwilę o tym, jaki jest potencjał drzemie w tych pracownikach 50+, ale wróćmy jeszcze do naszego pytania przewodniego. Czy faktycznie powinniśmy mieć obawy, że sztuczna inteligencja pozbawi nas, a przynajmniej części z nas, miejsc pracy?
3: No, obawiamy się zawsze tego, co jest nieznane. Temat, którego nie rozumiemy, no budzi zawsze lęki, kontrowersje i tak naprawdę są zawody, które oczywiście, no to ta obawa jest uzasadniona, bo zawody, które łatwo zautomatyzować, no nie oszukujmy się, one będą wypierane przez sztuczną inteligencję. Natomiast pytanie, czy to nie jest szansa, bo demografia, no sytuacja demograficzna u nas w kraju, ale tylko u nas, na całym świecie wygląda jak wygląda i my się musimy wspierać, żeby pracować efektywniej, pracować bardziej szybko, sprawnie, zwinnie i myślę, że to może być szansa. To może być szansa dla tych osób właśnie 50+, żeby one utrzymały swoje stanowiska pracy, ulepszyły, no tylko muszą zrobić ten pierwszy krok, otworzyć się, zapoznać się z tą sztuczną inteligencją, zobaczyć, na czym to polega i tak naprawdę z czym to się je i zdecydować się na bliższe poznanie. I to jest trochę rola też pracodawcy, żeby pomógł pracownikom w tym, no bo to jest tak naprawdę rozwiązanie, które ma służyć budowaniu lepszego miejsca pracy, a tylko jeżeli dwie strony będą grały na to, to się uda.
1: No ale czy to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja, która miała usprawniać, ułatwiać, z jednej strony zaczyna powodować to, że pracodawca wymaga od nas więcej, bo uważa albo no jest przeświadczony o tym, że skoro mamy te narzędzia nowej technologii, to powinniśmy wykonywać szybciej określone zadania, więc też powstaje pewna presja, że tych zadań możemy po prostu zrobić więcej w tym samym czasie.
2: Ja bym powiedziała, że smartniej, bardziej rzeczywiście mądrze podchodzimy teraz do zadań i dzięki temu, jakby w ogóle dzięki sztucznej inteligencji, automatyzacji, moim zdaniem możemy po prostu pewne rzeczy robić nawet po prostu jakościowo i zupełnie inaczej do tego podejść. Czy ja wiem, czy jest taka presja pracodawców, żeby rzeczywiście jeszcze bardziej przyspieszać tej pracy? Ja się z tym osobiście nie spotkałam, więc mam takie poczucie, że po prostu inaczej do tego podchodzimy. A sztuczna inteligencja się też nie do końca zgadzam też z takim stwierdzeniem, które często słyszymy na rynku, że ona wyklucza pewne zawody. Moim zdaniem ona po prostu pozwala nam inaczej po prostu spojrzeć na pewne kompetencje i umiejętności i tym samym je rozwijać. Więc ja jestem raczej zwolennikiem tego, że powinniśmy z tego narzędzia absolutnie korzystać, że to, co Tomek powiedział, otworzyć się po prostu na to.
1: Że wydaje mi się, że my nie będziemy mieli innego wyjścia, to po prostu będziemy musieli korzystać, ale wbiję ten kij w mrowisko, bo nie jestem do końca przekonana, że to oznacza, że jakieś zawody nie zostaną wyparte wręcz z rynku pracy. Tomek powiedział, że niektóre zawody trochę przestaną funkcjonować. Albo czy możemy powiedzieć, w których tych obszarach wymienić konkretne zawody? Faktycznie tych miejsc pracy może być znacznie mniej.
3: Słuchajcie, to trzeba zważyć, musimy sobie to jasno powiedzieć, biznes powstał do tego, żeby zarabiać pieniądze. I to jest celem każdej firmy, jeżeli ktoś mówi inaczej, znaczy, że nie do końca na koniec miesiąca ten Excel mu się zepnie. Więc tak naprawdę te procesy polegają na nieustannej analizie. Wszystko to, co się da zautomatyzować i to, co się da zastąpić poprzez maszynę, to prędzej czy później zostanie zastąpione, bo tak naprawdę chodzi o zysk przedsiębiorstwa. Natomiast to otwiera nowe możliwości na tworzenie nowych miejsc pracy, nowych kompetencji, nowych umiejętności, które mogą wykorzystywane być przez osoby dotychczas pracujące na stanowiskach, które się jednak da zautomatyzować. Więc musimy być gotowi na to, że już idąc do szkoły, nie uczymy się jednego zawodu, który będziemy wykonywać przez całe życie, tylko tego, zapożyczając określenie ze startupów pivotowania naszej kariery, to może być dużo. I teraz tak naprawdę już mówi się o tym, że te młode pokolenia, to nie będzie taki standardowy tryb nauki, studia wyższe, nie wiem, 3-5 lat, tylko tak naprawdę dużo bardziej wartościowe będą kursy umiejętności, gdzie pozyskamy konkretne umiejętności na dane stanowisko, które za 3 lata tak naprawdę będzie można zmienić, bo coś zostanie zaprojektowane do wytwarzania, do produkowania inaczej. I musimy być na to gotowi i ten lęk przede wszystkim jest lękiem do takiego przepracowania, że osoba, która jest w pracy, nie może się bać na zasadzie takiej, że ten AI zabierze mi pracę. Okej, może akurat tą pracę, która jest, tak jak, nie wiem, tłumaczy na przykład, tłumaczy.
1: No właśnie, rynek tłumaczy to ponoć tak. Jest w rozpaczy, jeśli tak mogę to jakoś spuentować.
3: Ale taka jest prawda, to się nic nie zmieni. To już niestety te narzędzia będą lepsze, nawet już przecież...
1: Czyli nauka języków obcych już tak. Nie jest... najważniejszą umiejętnością, zaraz się okaże. Bo każdy może sobie
2: nadal
1: przetłumaczyć.
2: Jest ważną, moim zdaniem. I Tomek w ogóle świetny temat poruszył, bo zaczynamy mówić o rynku 50+, i to już jest taki temat, który coraz bardziej jesteśmy uświadomieni w nim i większość pracodawców, choć nadal jest mnóstwo stereotypów, to duża część pracodawców zaczyna dopuszczać tą myśl, okej, to ja spojrzę na tą część rynku. Natomiast to, co Tomek powiedział, zaczynamy mówić o reskillingu i upskillingu, słuchajcie, i o tym właśnie, że...
1: A możemy jakoś tak bardziej wytłumaczyć?
2: Oczywiście, upskilling polega na tym, że po prostu cały czas rzeczywiście zdobywamy te nowe umiejętności, cały czas się uczymy i znowu zgodzę się z Tomkiem, bardzo miło, że się w wielu kwestiach dzisiaj zgadzamy.
1: Natomiast, ja będę musiała ten kij w mrowisko wkładać.
2: Natomiast to też jest rolą pracodawcy, żeby chcąc dzisiaj przy tym kurczącym się rynku, przy tej demografii, chcąc mieć rzeczywiście ludzi kompetentnych, którzy nadążają za rynkiem i ta firma zarabia, to muszą też stworzyć takie warunki, że ten nasz pracownik ma szansę rozwijać się, ma szansę uczyć się nowych kompetencji, być może zmieniać stanowiska w ramach organizacji, bo dzisiaj pozyskanie pracownika z rynku, który ma określone kompetencje, może okazać się po prostu niemożliwe albo za drogie nawet dla organizacji, więc lepiej jest zainwestować to, co mamy wewnątrz, niż rzeczywiście poszukiwać na zewnątrz. Natomiast reskilling to jest absolutnie to, że my się będziemy przebranżawiać. Może być tak, że w zasadzie to przebranżowienie się było, o tym się dużo mówiło, ale to nie było tak oczywiste, a teraz może się stać absolutnie normą.
1: Czyli przetrwają ci, albo szanse mają ci, którzy nie są najlepiej wykształceni, ale najbardziej są otwarci na zmiany.
2: Czyli ja mam wrażenie, tak

0: odbiły pewnych obszarów. Miały przez jeszcze rok temu miały problem ze znalezieniem pracy, gdzie branża IT, wiecie, przez wiele lat była branżą, która, przepraszam za wyrażenie, dokładnie, ale puchła, nie? A dzisiaj się okazało, że okej, to musisz się uczyć więcej albo zmieniać jakby te specjalizacje po to, żeby utrzymać się w rynku.
1: A tu ja uzupełnię, bo to, co Ewelina powiedziała, to jest totalnie w punkt, tylko branża IT trochę padła ofiarą swojego takiego hura optymizmu od tego AI-a, bo właśnie te wszystkie proste procesy zaczęto zastępować AI-em i przestano przyjmować juniorów do pracy. Co za tym poszło? Juniorzy nie awansowali na stanowiska bardziej specjalistyczne i przestało się tworzyć dopływ kadr tych bardziej wyspecjalizowanych o tych większych umiejętnościach, których teraz znowu braknie.
2: I zaraz do tego wrócimy, bo nie tylko o seniorach, pracownikach 50+, ale też o tym młodym pokoleniu porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Reklama.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
9: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
4: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Ewelina Kołodziej-Władzińska, ekspertka do spraw HR w HRK oraz Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy z platformy N-Pulse. Rozmawiamy o rynku pracy, o zmianach na rynku pracy, o pokoleniu 50+, i wpływie sztucznej inteligencji na to, jak będzie wyglądał potencjał tych osób, czy będzie wykorzystywany, czy nie będzie wykorzystywany na rynku pracy, ale chciałabym jeszcze się chwilę skupić na tym młodszym pokoleniu, bo my

0: My tak trochę patrzymy, zastanawiamy się, czy starsze pokolenie sobie poradzi wraz z rozwojem sztucznej inteligencji. Ja pytam, czy to młodsze pokolenie może czuć się bezpiecznie i spokojnie spać, bo skoro tak dużo różnych zawodów jest zastępowanych przez, no właśnie, technologie, ułatwienia, nowe procesy, to czy ci młodzi ludzie znajdą w ogóle miejsce na rynku pracy?
1: Znaleźć muszą. To możemy sobie dywagować, natomiast no, rynek pracy ich potrzebuje, więc to tak naprawdę rynek pracy się cały czas dostosowuje do pracownika, bo tak jak tu się pewnie obie panie ze mną zgodzicie, no przy takim niskim poziomie bezrobocia to cały czas pracownik jest tym dobrem luksusowym na rynku i to my jako pracodawcy robimy wszystko, żeby stworzyć najlepsze miejsca pracy. Problem z ludźmi młodymi jest taki, że może to się zmieni. Oni nie chcą obejmować stanowisk kierowniczych. Oni, tak jak tutaj jest ten stereotyp, to on się trochę potwierdza, że pokolenie Z chce zrobić po prostu swoją robotę od do i to jest, uważam, że super. Chce mieć well-being na tyle zaprojektowany, żeby po prostu zamknąć tego laptopa o godzinie, kiedy kończą robotę i żeby nikt po tej godzinie...
0: 16, tak, 17.
1: Tak.
0: Przysłowiowej,
1: jest ważny ten balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, natomiast nie ma tej otwartości na branie większej odpowiedzialności, czyli tak naprawdę te ścieżki awansowania, to trzeba się, pracodawcy teraz muszą się bardzo solidnie nagimnastykować, żeby w ogóle namówić, żeby trochę więcej zaangażować te osoby, po pierwsze, do dłuższego pozostania w organizacjach, bo to nie jest już tak jak kiedyś, że ktoś szedł do pracy i mówi, o, najfajniej, to jak ja bym tutaj do emerytury pracował, nie, to jest tu popracuję, zobaczę, tam popracuję, no bo tak naprawdę ten rynek pracy cały czas właśnie w erze tych niedoborów daje takie możliwości, plus to, że po co ja mam brać większą odpowiedzialność, to ja będę bardziej zestresowany, bardziej ktoś ode mnie będzie chciał, wolę zrobić, mówiąc kolokwialnie, swoją kuwetę i mieć święty spokój. Więc mamy kryzys tak naprawdę tego kształcenia młodego na rybku do zarządzania. Więc to jest takie dosyć duże wyzwanie, które z pokoleniem Z muszą pracodawcy się uporać.
2: Z tym zarządzaniem, Erlina, to tak. Ja bym powiedziała, Tomku, że to nie tylko młode pokolenie ma z tym problem, bo ja obserwuję też, rekrutując na co dzień, wielu menadżerów, którzy mówią po prostu, i my nie chcemy już zarządzać. Wiecie, to jest tak duża odpowiedzialność w dzisiejszych czasach. Tyle jest też o emocjach w biznesie, bo mamy z jednej strony, wiecie, bardzo młodych ludzi, którzy mają zupełnie inne wymagania wobec pracodawcy, a spotykamy się z osobami, nie wiem, 40 plus, 50 plus, które mają zupełnie jeszcze inne wymagania, więc mam wrażenie, że dzisiaj mówimy w ogóle w biznesie też o zarządzaniu właśnie nie tylko biznesem, ale też emocjami, nie?
1: Więc jest kryzys tego menadżera i powiem wam na przykład, tak, skąd to się bierze. W ciągu 10 lat statystyczna ilość osób pod jednym menedżerem wzrosła z zespołów 6-8 osobowych do 12, czyli tak naprawdę można mówić o dwukrotnym wzroście liczby osób, którym ten menedżer musi się zaopiekować.
0: A nie zawsze dostaje za to, nie wiem, adekwatnie wyższe wynagrodzenie. To jakby kolejny pewnie wątek i byśmy rozpoczęli temat, ale gdybyśmy mogli spojrzeć tak z lotu ptaka na ten nasz rynek pracy i popatrzeć, jaki procent zajmują pracownicy powyżej 50 roku życia. Ile to jest na tym torcie?
2: No pewnie zależy, w jakie dane spojrzymy. Natomiast myślę, że to jest...
0: Rząd? Ilu procent?
2: Powyżej pewnie 40%.
1: Tak. Powyżej 40% i tak jak patrzę tutaj w ściągawkę, to w ogóle, jeżeli chodzi o globalnie, no to z tej grupy wiekowej ponad 60% pracuje, a średnia unijna jest 64,5. Więc tak naprawdę no, u nas i tak mniej osób w tym wieku jest aktywnych zawodowo.
0: No to jest to całkiem spora część tego tortu, więc to, co mówiliśmy jeszcze w pierwszym naszym wejściu, że pracownicy, którzy mają obawy, że ponad 50% pracowników na rynku pracy generalnie ma obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji, z wejściem na rynek i z ich pozycją, utrzymaniem się, to w dużym stopniu też no, jest po stronie pracodawcy przygotować tych pracowników, chociażby tych starszych, żeby z tych narzędzi umieli odpowiednio korzystać. No, w interesie jest to też pracodawcy, mówiąc krótko.
2: Dlatego, słuchajcie, pojawiają się teraz staże dla osób 50+. To jest w ogóle ciekawy temat, jeżeli chodzi o rynek pracy, no bo są osoby, które czasami wypadają z tego rynku pracy i ciężko jest im wrócić po prostu na właściwe tory, więc pojawiają się już firmy, które robią po prostu staże dla osób 50+. I to jest normalnie płatny staż, w którym te osoby mogą właśnie się przekwalifikować. To jest świetnie czasami przygotowane, także daje tą możliwość wejścia w ogóle ponownie w rynek pracy.
1: Bo tego AI trzeba jeszcze zaznaczyć, że musimy się nauczyć, bo z jednej strony mieć ten komfort, nie bać się, ale z drugiej strony no, korzystanie przy kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych. No, nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, że nagle radośnie wdrażamy narzędzie AI-owe, nie zaznajmiając ludzi z procedurami jego używania, jak na przykład jest to sektor, który pracuje na wrażliwych danych osobowych. No, musimy się nauczyć tego, tak. No bo to dopiero może być ryzyko, takie nieautoryzowane i umiejętne wrzucanie wszystkiego do tych modeli językowych. To firma może mieć większe problemy, niż jakby tego w ogóle nie robiła.
0: Jakby nie używała tego narzędzia. Tak. Czyli...
2: A z drugiej strony obserwujemy to, że już wiele firm ma po prostu wewnętrzne narzędzia AI-owe. Czyli mają wewnętrznego przysłowiowego czata, z którego korzystają, więc wtedy rzeczywiście jest to bardziej zabezpieczone. A pracownikom jest zdecydowanie łatwiej właśnie z tego korzystać, nie? Bez tego zagrożenia, że te dane wyciekną.
0: Czyli nie powinniśmy mieć obawy, że sztuczna inteligencja zastąpi całkowicie człowieka. Może tylko częściowo, ale takie tutaj padło zdanie, że de facto za kilka lat, nie wiem, kilkanaście lat, nie będą nas pytali, jaki mamy zawód, tylko jakie posiadamy kwalifikacje i umiejętności. Wydaje mi się, że to jest dosyć kluczowe, no, zwłaszcza patrząc na tych młodszych pracowników, no bo no nie oszukujmy się, nie wydaje mi się, że osoby powyżej 50 roku życia za kilka lat, ktoś powie, jakie ty masz kwalifikacje umiejętności. Oczywiście ta osoba no, na pewno wie, jakie ma kwalifikacje umiejętności, ale raczej mówimy trochę zawodowo, tak? Albo o wykształceniu. Teraz idą w cenę te kwalifikacje umiejętności, czyli sposób dostosowywania się, zmieniania się do zmieniającego się też otoczenia.
2: Ja wam podam taki przykład takiego zawodu, który powstał, myślę, że nie wiem, 7 lat temu, jak specjalista do spraw social mediów. Nigdy nie było, słuchajcie, takiego stanowiska, tak? I nagle nie
0: kierownicy,
2: było
0: kierownicy, dyrektorzy.
2: Oczywiście, teraz już mamy struktury, tak? No ale zaczynaliśmy
0: mediów.
2: Od specjalistów. I słuchajcie, teraz nie było pod to studiów. To były po prostu umiejętności, które ktoś nabył, nie wiem, pracował w marketingu, rozwijał te umiejętności i nagle mamy zawód, nowy zawód, tak? A to jest, wiecie, 7 lat temu, no tak bym obstawiała mniej więcej, że to w okolicach 7 lat.
0: I trudno sobie wyobrazić firmę dobrze prosperującą,
2: która
0: bez
2: nie ma
0: sprawnych, profesjonalnych mediów społecznościowych, więc no absolutny must have.
1: Absolutnie tak. Tylko zobaczcie, jak to się już widać pierwsze oznaki, że to się będzie kończyło, bo właśnie te rzeczy są często automatyzowane, te rzeczy, strategie, wszystko już zaczyna być projektowane przez sztuczną inteligencję i to będzie tylko postępowało, więc jedna osoba, która będzie w takim dziale marketingu, będzie w stanie być strategiem, grafikiem, będzie w stanie te kampanie tworzyć, odpowiadać, automaty będą odpowiadać na zapytania klientów, prowadzić, już to się dzieje przecież na portalach social mediowych. No, bardzo duże części tych dyskusji pod postami no, jest już niestety moderowana, mówiąc kolokwialnie, z automatu. A 7 lat temu, jakbyśmy no, tak. komuś powiedzieli, słuchajcie, tak, to były armie, można powiedzieć, ludzi zatrudnianych, żeby te teksty były moderowane, żeby te komentarze były czytane. Teraz to wszystko jest zautomatyzowane.
0: Ale te armie ludzi dalej są, przecież one nie zniknęły, tak? Dlatego, że weszły narzędzia AI-owe i trzeba jednego super specjalistę, który to wszystko ogarnie i tak naprawdę zarządzi i całe to biuro, czy nie wiem, zespół ludzi, z którymi współpracował, no już nie będzie potrzebna do wykonywania tej pracy.
2: Ja uważam, że nadal jest luka kompetencyjna, jeżeli chodzi o nasz rynek, jeżeli w ogóle chodzi o kompetencje AI-owe i w ogóle kompetencje cyfrowe. To jest nadal jakby bardzo, jeszcze trochę, zanim rzeczywiście ten rynek się wyczerpie.
1: I tu się takie FOMO pojawia.
2: Tak.
1: Bo z jednej strony mówimy, czytamy właśnie w artykułach, że już ten AI to sam robi, sam pisze, sam klika, a z drugiej strony mamy właśnie większość firm, zwłaszcza z sektora MŚP, które łapie się za głowę i mówi, zaraz, to ja nie wsiadłem do tego pociągu, to ja przegapiłem tą rewolucję. U mnie jest cały czas tradycyjny dział marketingu, gdzie klepią te posty i robią grafiki. I to co, to ja teraz 5 osób mógłbym zastąpić jednym programem? I właśnie to jest takie zderzenie się, że jak ktoś nie wejdzie w tą tematykę, nie pozna, na czym polega ta sztuczna inteligencja, jak ją można wykorzystać, to on się bardziej boi tej sztucznej inteligencji, niż upatruje tutaj elementy tworzenia przewagi konkurencyjnej.
2: Szanse dla siebie też, tak. Nie? No, absolutnie rozumiem.
0: Czyli tak naprawdę to nie jest wszystko takie straszne, jak nam się wydaje, bo często gdzieś gęsto pojawiają się te informacje, nawet właśnie wynikające z, chociażby czy z waszych raportów, czy z innych, że ponad 50% obawia się, obawiać się zawsze można, ale to nie oznacza, że od razu wszyscy zostaną, nie wiem, zmieceni z powierzchni, bo wchodzi sztuczna inteligencja.
2: No nie. Więc jeszcze można spojrzeć, bo rozmawialiśmy o IT, rozmawialiśmy o social media, o marketingu generalnie. Finanse się bardzo digitalizują w ogóle, jakby pod kątem analizy danych, ale to, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja może pomagać, nie wiem, zestawić pewne dane, no to i tak czasami nie wyciągnie tych wniosków, albo nawet jak wyciągnie te wnioski, to one będą błędne, więc nadal jest potrzebne doświadczenie, kompetencje, żeby jakby rzeczywiście była cała poprawność danych.
1: Czyli... A te proste procesy zostaną po prostu zastąpione, tak? Czyli idziemy, budujemy te silosy danych, które tak naprawdę pozwalają zarządzać na górze rzeczami, które do tej pory po prostu zjadały niepotrzebnie czas. Zobaczcie teraz na przykład analiza, prosta analiza kredytowa, te szybkie pożyczki. To już nikt nie robi tego manualnie, tylko po prostu wpada to w algorytm i za sekundę mamy wynik.
0: Ale nikt nie zastąpi pani księgowej, bądź pana, choć częściej gdzieś z paniami ta branża się kojarzy. No bo na końcu, jak ta pensja źle by wpłynęła na konto, to dopiero byłoby larum podniesione.
1: Czy pretensje do AI. W łatwych systemach prawnych to tak naprawdę jeszcze się taki AI nie urodził, żeby to zautomatyzował.
0: I zaraz kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja rozmawiam z Eweliną Kołodziej-Władzińską i Tomaszem Szklarskim o rynku pracy, o zmieniającym się rynku pracy. Chcieliśmy, nie wiem, postraszyć, pokazać czarne barwy, a tu się okazuje, że wcale nie jest tak ciemno, jeśli chodzi o ten AI i sztuczną inteligencję. I starsi pracownicy wcale nie powinni czuć się tak bardzo zagrożeni na rynku pracy. No, raz z tego powodu, że niestety demografia leci na łeb, na szyję. Coraz mniej rodzi się dzieci w Polsce i zresztą nie tylko w Polsce, no ale skupiamy się na rynku naszym tutaj krajowym, a z drugiej strony też pracownicy 50+ to ludzie z ogromnym potencjałem, to pracownicy z ogromnym potencjałem i tutaj w międzyczasie porozmawialiśmy o przykładzie elektryka, zawód, który teraz w zasadzie staje się poszukiwany na wagę złota. To kiedyś informatyk czy branża IT to była ta branża, gdzie no, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, hura optymizm, a teraz tak naprawdę znajdź mi tutaj jakiegoś elektryka, tak, żeby podłączył gniazdko, cokolwiek naprawił.
2: Punkt bo świetny.
1: Tego zaczyna brakować i jakby trochę historia zatacza koło, tak? Wydawało się, że to zawód, który nie jest taki popularny, a tutaj zmiana.
3: No myślę, że to jest problem też przekonanie młodych ludzi do tego, żeby rzeczywiście taki zawód wykonywali, no bo przez lata ten zawód nie wydawał się po prostu, mam wrażenie, prestiżowy też, nie?
1: Więc ale za chwilę będzie bardzo opłacalny, się okaże.
3: Dokładnie chciałam powiedzieć, tak, że za chwilę będzie rzeczywiście to, co powiedziałaś, na wagę złota, nie? Więc myślę, że dla tych osób 50+ jest bardzo duża szansa w ogóle na rynku i na utrzymanie się na rynku. Natomiast wiecie, to trzeba też spojrzeć z dwóch perspektyw, bo rzeczywiście mamy takie zawody jak elektryk, nie wiem, jak hydraulik i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy te osoby w dużych korporacjach, w takiej machinie, która trochę pędzi, a Tomek pewnie więcej o tym niżu demograficznym powiesz, natomiast rzeczywiście zaczynamy te osoby zauważać po prostu.
1: Bo stają się bezcenne i niezastąpione. Dokładnie przez sztuczną inteligencję.
2: No to w ogóle, słuchajcie, no przez ostatnie przecież kilkadziesiąt lat bardzo mocno promowane były idź na studia dla młodych ludzi, tylko studia to jest gwarancja dobrej pracy, dobrej przyszłości i doprowadziliśmy do tego, że po prostu bardzo mocno liczba fachowców na rynku właśnie tych elektryków, hydraulików bardzo mocno spadła, więc no, mechanizmy popytu i podaży same regulują ten rynek i teraz tak naprawdę dopiero zaczyna się myśleć, dopiero się zaczyna wprowadzać z powrotem szkoły zawodowe, szkoły, które kształcą osoby z właśnie uprawnieniami, no bo tak naprawdę, no co z tego, że mamy lawinowy rozwój sztucznej inteligencji, jak no, nie ma elektryka, który by tą serwerownię podłączył.
1: No właśnie.
2: Bo to trzeba mieć uprawnienia, nie ma kogoś, kto nam rozrysuje, jak taka serwerownia ma być. Nie ma kogoś, nie ma ludzi, którzy nam energię doprowadzą do tej serwerowni, no bo to są przecież ogromne potrzeby, tak? A u nas w Polsce mamy na przykład całą sieć przesyłową energetyczną do remontu. No to jak nie mamy fachowców, którzy to zrobią, no to co mamy zrobić? A właśnie tak jak powiedziałyście, demografia. No to już zostało niestety policzone. Mówię niestety, bo te dane nie są jakoś specjalnie optymistyczne. Za chwilę co roku z rynku pracy będzie spadało około 200 tysięcy osób, czyli według Polskiego Instytutu Ekonomicznego do 2035 z rynku pracy zejdzie 2 miliony osób netto aktywnie pracujących. To jest no, dla całej gospodarki ogromne wyzwanie, jak tak naprawdę utrzymać wzrost PKB, który no, teraz mamy, jesteśmy tym cały czas tygrysem Europy. Natomiast no, cały czas jeszcze walczymy nad poprawą konkurencyjności polskich firm, natomiast no, nie mamy dopływu tego świeżego na rybku rynku pracy, bo jak wiemy, legalizacja pracowników z zagranicy no, w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo mocno została ograniczona, więc my mamy potrzeby, mamy ogromne projekty infrastrukturalne, które się u nas wydarzą, natomiast no,
1: Kim pracować?
2: Potencjał jest, już firmy zgłaszają ogromne problemy z tą ilością pracy, która teraz jest do wykonania. Wszelkie agencje pracy, no to tak naprawdę my jesteśmy bardzo mocnym punktem, jeżeli chodzi o logistykę w Europie, no bo tak naprawdę zawsze ten transport, jeżeli chodzi o nasze firmy, polskie firmy, był jeden z stopowych. I tak naprawdę no, te firmy mają coraz mniejsze możliwości rozwoju. Więc no, musimy się, no, wiecie państwo, panie kierowcy, tak? No, doświadczony kierowca 50+, jest dużo więcej warty niż kierowca młody, który właśnie zrobił prawo jazdy.
3: Nie ma tego doświadczenia.
2: Bo tak naprawdę nie ma doświadczenia, a to chodzi o nasze wszystkich bezpieczeństwo. Osoba, która ma ileś tam milionów kilometrów na koncie, no na pewno statystycznie mniej zagrożeń powoduje niż osoba, która dopiero się tego musi nauczyć. Osoba, która ma doświadczenie w tych właśnie zawodach, jak coś podłączyć, no dużo lepiej to zrobi niż ktoś, kto dopiero wychodzi ze szkoły i nie wie, że no, istnieją pewne rzeczy, które dopiero dzięki praktyce się nabywa, więc takie osoby na pewno 50+, to nie mają się o co martwić, bo tej pracy będzie. No, cała branża medyczna, przecież branża opieki ludzi starszych. No, słuchajcie, u nas średnia wieku pielęgniarki to jest jakaś taka po 50 chyba, jak dobrze pamiętam z tych statystyk. No więc to są osoby z ogromnym doświadczeniem i osoby, które no, będą trzymane na rynku pracy jak najdłużej się da. Cała branża lekarska, starzejące się społeczeństwo, no, wymaga tego, że tej branży opieki medycznej musi być coraz więcej, no bo tak naprawdę więcej osób będzie potrzebowało ich obsługi.
1: Czyli tak naprawdę no, ten pracownik 50+ będzie wręcz na wagę złota. Będziemy go doceniać i coraz bardziej szukać.
3: I mam nadzieję, że też przestaniemy trochę powielać te stereotypy, bo to jest też warto podkreślić, że tych stereotypów na o osobach 50+ jest nadal dużo. Jakby mówi się o tym, że są mniej wydajni, że właśnie wolniej się uczą albo nie potrafią rzeczywiście adaptować się do zmieniających się warunków. Natomiast trzeba sobie spojrzeć prawdziwie w oczy, że za chwilę wszyscy tu, jak siedzimy, będziemy osobami 50+. I...
1: No jeszcze chwilę. Nie dodawajmy.
3: Oczywiście, tak nie dodawajmy, natomiast tak. Jakby też będziemy, też
1: nas to dotknie. W tym kierunku to idzie, tak.
3: I cieszę się, że w ogóle temat osób 50+ jest poruszany i że ta świadomość w ogóle rośnie, bo to jest, mam wrażenie, też taki temat, o którym się pewnie trochę głośniej mówi od, nie wiem, 1,5 do 2 lat, tak?
2: Musi się zmienić trochę postrzeganie tych osób 50+, bo mi się wydaje, że, słuchajcie, za mało ich cenimy, tak? Bo to jest tak. To pokolenie, które sprawiło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To jest to pokolenie, które te MŚP tworzyło, które te zakłady pracy, z zakładów pracy funkcjonujących w gospodarce uprzedniej transformowały w gospodarkę taką, że no jesteśmy tym krajem G20 i rzeczywiście no naprawdę jesteśmy podawani w wielu zagranicznych krajach jako przykład tego, jak można po prostu przez lata utrzymywać wysoki poziom rozwoju. Cały czas jednak te firmy stają się bądź co bądź bardziej konkurencyjne, mimo tego, że no mamy właśnie problemy takie, no to jednak ta polska przedsiębiorczość cały czas idzie do przodu, więc to są te osoby, które są za to odpowiedzialne. Więc jak usprawnimy w firmach ten dialog międzypokoleniowy, żeby właśnie te młode pokolenia postrzegały osoby ze starszych roczników nie jako na zasadzie
1: zagrożenia,
2: albo wręcz trywializując ich dokonania, no bo oni nie umieją z tym czatem rozmawiać, no to siądź i pomóż mu rozmawiać.
1: I wytłumacz, tak?
2: I wytłumacz, tak, bo dzięki temu ty się czegoś dowiesz, a może po prostu też dowiesz się, skąd ten czat wie te rzeczy, bo to jest, słuchajcie, tak jak kiedyś trzeba było tłumaczyć dzieciom, jak działa kalkulator. Co z tego, że można się nauczyć wpisać formułę, jak nie wiemy, nie znamy podstaw tej matematyki. Tak samo jest to z sztuczną inteligencją. Jak nie znamy podstaw, skąd ona bierze tą wiedzę, to nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ona mówi prawdę, czy ona sobie akurat dzisiaj halucynuje, czy ona nam te dane to przedstawia takie, czy... Bo to są dane...
1: Bo nie wiemy tak, gdzie jest to źródło i gdzie mamy sprawdzić, do czego się odnieść.
2: A ktoś mógł wrzucić złe źródło i ona sobie zasa...
1: Hula po sieci.
2: Zasa po prostu jakieś bzdurne informacje. I będą powielane, więc tak naprawdę no, nie możemy przestać się uczyć, żeby móc zweryfikować to, co jest. I właśnie to jest taki element, który tym zarządzaniu między pokoleniami w organizacjach powinien być tym atutem.
1: Czyli to doświadczenie jest cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, bo daje nam punkt odniesienia. Po drugie też to, co już tu wielokrotnie padało, odpowiedzialność, tak, za różne procesy, za decyzje. Młodzi też wcale nie są tak chętni, może niektórzy są, ale generalnie nie są skłonni, żeby podejmować decyzje, żeby zostawać dłużej. Czasem może trzeba też w święta, w weekendy albo w jakieś dni, nie wiem, kiedy chciałby się odpocząć, również przejmować kontrolę nad całym zespołem, a to przecież właśnie, no, praca też czasami tego wymaga, tak? A tutaj niekoniecznie młodsze pokolenie chciałoby tak funkcjonować i nie chcę teraz oceniać, czy to jest dobre, czy złe, bo...
3: Inne.
1: Też uważam, że oczywiście odpoczynek jest kluczowy i musi być i nie wyobrażam sobie tylko pracować, no bo również efektywność spadnie tej pracy, ale no są takie momenty, gdzie czasami trzeba no zagryźć zęby i coś zrobić więcej, tak? Zwłaszcza na początku.
3: Dlatego też to, co Tomek powiedział o tym dialogu międzykulturowym, to jest też bardzo ważne.
1: I międzypokoleniowym.
3: I międzypokoleniowym, dokładnie, międzypokoleniowym. Więc to jest bardzo ważne, bo jednak i te młode osoby mogą czerpać od tych starszych. No i jakby to wiecie, to wzajemna jest relacja, która moim zdaniem ma bardzo pozytywny wydźwięk i te młode osoby, o których się właśnie mówi, że one nie są teraz takie zaangażowane albo nie chcą być takie zaangażowane, mogą jednak mieć dobre przykłady i z tego czerpać.
1: To, co mnie tutaj tak trochę jakby przeraża między wierszami, to, że kiedy tylko skupilibyśmy się na czerpaniu informacji ze sztucznej inteligencji, a może się coś takiego zadziać w przypadku tych młodszych pokoleń, które po prostu będą tak nauczone, tak, że wszystko sprawdzę szybko w czacie, w AI-u, wejdę, to mi da od razu odpowiedź, da mi podpowiedź, będzie inaczej się uczyło, będzie inaczej funkcjonowało niż my i to niestety może się przełożyć na jakby raz jakość ich pracy, dwa też na tak naprawdę źródła wiedzy, ponieważ nie będą wiedzieli może nawet w którym miejscu jest to prawdziwe źródło, gdzie trzeba sprawdzić, tak?
2: Mhm. I co wtedy? Kto poniesie taką etyczną odpowiedzialność? Bo podejmiemy decyzję na podstawie wyniku z AI-a, który nie jesteśmy w stanie ocenić, czy on jest właściwy, czy niewłaściwy. I na przykład ta decyzja coś spowoduje. Co wtedy? No nie możemy iść z regresem. Ej, słuchajcie, bo ten wasz model językowy to mi dał zhalucynowane dane i firma przez to straciła x pieniędzy. No bo nie, i w tym momencie to są takie jedne z pytań. A to pokolenie, co powiedziałeś właśnie, które się już rodzi, to jest pierwsze pokolenie, które się rodzi już właśnie w obecności sztucznej inteligencji i nie dość, że się z tym telefonem czy za chwilę będzie coś innego, co tą łączność z bazą zapewnia, więc no co z nimi? Na pewno spadnie kreatywność, bo to już jest zbadane, to już jest udowodnione, że przez właśnie korzystanie...
1: Chcesz powiedzieć, że będziemy mieli, to pokolenie będzie mniej inteligentne niż
2: że to
1: poprzednicy?
2: IQ już spada, już żeśmy
1: i
2: doszli...
1: I to jest też przerażające.
2: Tak, do tego punktu przegięcia, że tak jak cały czas pokolenia odnosiły lepsze rezultaty wobec poprzednich, no to teraz już niestety zaczęło spadać. Bo nie budujemy tych połączeń w mózgu, które są odpowiedzialne za tworzenie i
1: kreatywność, myślenie. I to nuda jest potrzebna, to tak a propos dzieci, tak, że często gdzieś
2: tak,
1: też...
2: bo ten mózg wtedy odpoczywa, a nie jesteśmy cały czas w opcji
1: skrolowania. Tak. To bodźcowanie to jest jakby jeszcze inny wątek, ale niestety nieustannie gdzieś ciągle nas atakujący z różnych stron, czy to szum informacyjny, czy chociażby różne powiadomienia, które nam przychodzą, nie tylko z platform społecznościowych, ale też chociaż nawet, nie wiem, jakieś zakupowe platformy, jest tego cała masa, tak? Ciągle gdzieś ktoś coś nam przesyła, podsyła, prosi o wypełnienie ankiety, prosi o odpisanie na coś. No i też to przeciążenie będzie niestety, czy ma już nawet swoje negatywne skutki dla nas, tak?
2: No między innymi wybuch diagnozowania ADHD u dzieci. To jest w dużej mierze właśnie spowodowane tym, że dzieci już od bardzo młodych lat doświadczają tego, że mają w pokoju telewizor, konsolę, iPada, telefon i one cały czas gdzieś mają styk z tą ilością bodźców, a tak naprawdę dla młodego mózgu, który się dopiero kształtuje, bo tam chyba do 26 roku życia się ta kora pszczołowa kształtuje, to jest po prostu coś, tak jak ten popcorn w mikrofalówce.
3: To jest ciekawy też w ogóle temat w kontekście organizacji i później przystosowywania się...
1: Takich pracowników?
3: Takich pracowników kultury organizacyjnej. Bo wiecie, mamy teraz rzeczywiście dużo mówimy znowu o ADHD, mówimy dużo o spektrum, o innych, nie wiem, o dysleksji, tak? I teraz te młode osoby, które będą wchodziły rzeczywiście na rynek ze zdiagnozowaną, na przykład nie wiem, ze zdiagnozowanym ADHD, no to teraz organizacje będą musiały też się przystosować komunikację do tego. No zupełnie inaczej odbieramy, nie wiem, stres, zmiany w ogóle w organizacji, nie wiem, zmianę szefa, Więc to jest też ciekawy temat. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat pewnie na szerszą dyskusję, ale...
1: My już powiedzieliśmy o tym spadku IQ, ale tu też to... Tak jak opowiadasz, to może się przełożyć po prostu też na tak jakby trochę równanie w dół firmy, a nie w górę, tak? Bo będziemy szli tam, gdzie do, no nie wiem, pracowników, którzy gdzieś może tutaj jest jakieś niedomaganie, to słabiej funkcjonują i gdzie będziemy równać, w którą stronę, w górę czy w dół. Ale jeszcze chociaż jedno zdanie o rynku zagranicznym. Czy my możemy jakoś odnieść nasz rynek polski krajowy do, no nie wiem, do innych rynków konkurencyjnych zagranicznych? Czy też widzimy, że tam wpływ sztucznej inteligencji ma takie znaczenie na funkcjonowanie pracowników? Tomek?
2: To zależy od profilu, no bo mamy kraje, które są wysoko rozwinięte i specjalizują się w nowych technologiach, czyli właśnie Azja, no to tam jest dużo szybsze tempo wprowadzania narzędzi, zmian, robotyzacji. Mamy kraje, które są bardziej już za nami, no to wiadomo, że oni jeszcze wolniej niż my to robią, więc tak naprawdę no... Potrzebowalibyśmy się konkretnie z danym krajem porównywać. Więc w Europie, no w Europie my i tak nie jesteśmy z przodu, co jest ogromnym minusem, bo no teraz Europa między sobą konkuruje, mimo że jesteśmy pod jednym parasolem nazwy, no to jednak wszyscy zaczęli dostrzegać, że żeby chronić te rynki, żeby być coraz bardziej konkurencyjnymi, to trzeba jednak bardzo mocno w nie inwestować i my trochę później zaczęliśmy, mam takie wrażenie, więc są lepsi od nas, ale też są i gorsi.
1: Są i gorsi, czyli nie jest najgorzej, ale na zakończenie, bo czas nieubłagalnie nam się kończy, kurczy, chciałabym jeszcze, Ewelina, ciebie zapytać właśnie o tych pracowników 50+. Ja myślę, że spora grupa właśnie też takich potencjalnych pracowników 50+ i w ogóle pracowników nas słucha. Coś, co można polecić, to, że mają właśnie ogromne doświadczenie, ogromne zasoby potencjału w sobie, jak, no, może nie, że przetrwać, bo przetrwać na pewno będzie przetrwanie na tym rynku pracy, ale jak się dostosować do tych zmieniających okoliczności, nowych technologii, jakaś taka podpowiedź.
3: Nie bać się.
1: Nie bać się.
3: Ja bym powiedziała bardzo prosto, nie bać się i być otwartym na to, co się dzieje, na to w ogóle, jak ten rynek się zmienia, bo ta otwartość pozwoli też się uczyć, pozwoli się lepiej dopasować do tego, co się dzieje na rynku, więc chyba tak bym poleciła naszym słuchaczom.
1: Nie mają się czego wstydzić. Pracownicy 50+, bo mają ogromny, tak jak powiedzieliśmy, potencjał, doświadczenie. Tomasz, jedno zdanie na koniec?
2: Uczyć się, bo jak się będziemy uczyć, to ten demon sztucznej inteligencji przeistoczy się w kolegę, a jak się będziemy uczyć, to się mózg będzie gimnastykował, zmieni się lęk i przestaniemy się tego bać, a zaczniemy to używać i wykorzystywać.
1: Ewelina Kołodziej-Władzińska, ekspertka do spraw HR w HRK i Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy z platformy N-Puls, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy pięknie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: A po 21 zapraszam Państwa na rozmowę z księdzem profesorem Jarosławem Wąsowiczem o beatyfikacji 9 salezjańskich męczenników, także zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze, a ze mną już zapowiadany wcześniej gość, ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, postulator procesu beatyfikacyjnego salezjańskich męczenników, ale też kapelan prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
1: Dziś temat bardzo szczególny. 6 czerwca odbyła się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych podczas II wojny światowej. Kim byli ci błogosławieni? Bo w moim odczuciu trochę mało o nich informacji możemy znaleźć.
2: Mało, bo ta beatyfikacja była w jakimś sensie wyjątkowa. Oni byli w grupie 122 kandydatów na ołtarze. Ten proces męczenników II wojny światowej, drugiej grupy, tak go nazywano, rozpoczął się w 2003 roku i po dość sprawnym przebiegu w Polsce został przekazany do Watykanu. No i tutaj sprawy troszeczkę zaczęły się wydłużać. Niektóre diecezje i zgromadzenia zakonne zaczęły wyłączać swoich męczenników. Tak było w przypadku rodziny Ulmów i oni jako pierwsi zostali beatyfikowani z tego grona i w sobotę salezjanie 9 naszych współbraci, więc rzeczywiście sama już taka grupa bardzo różnorodna księży zaangażowanych w różnych przestrzeniach działalności salezjańskiej sprawia, że w wymiarze że ogólnopolskim być może oni nie są rozpoznawalni, ale są rozpoznawalni w naszej rodzinie salezjańskiej. Trzeba pamiętać, że salezjanie w Polsce to aż 4 prowincje, wiele parafii, wiele szkół, ponad 1000 współbraci, więc już samo to powoduje, że są znani i też w lokalnych środowiskach, chociażby na Śląsku, bo znaczna część tych współbraci pochodziła ze Śląska. I rzeczywiście byłem postulatorem w tym procesie beatyfikacyjnym i też przez te 23 lata dokładnie mogłem obserwować, jak ta sława męczeństwa jednak się rozwija, bo rzeczywiście ten moment rozpoczęcia procesu był takim dosyć dużym wyzwaniem, kiedy trzeba w ramach prac procesowych udowodnić, że rozwija się cały czas sława ich męczeństwa od zakończenia wojny.
1: Czyli na tym głównie polegała księdza praca?
2: Moja praca polegała też na pracy wspieraniu komisji historycznej i promowaniu tych postaci w salezjańskich środowiskach. Napisałem 2 książki przez te lata o księdzu Franciszku Misce, który jedyny z tego grona był męczennikiem KL Dachau. Mhm. Tak, bardzo ciekawa postać. I właśnie to wspieranie komisji historycznej polegało na tym, że często sam jeździłem po różnych archiwach w Polsce i poza granicami, żeby po nitce do kłębka odtworzyć biografię naszych współbraci. No, sytuacja tutaj była o tyle komfortowa, że po wojnie 2 salezjanów na wyraźne polecenie, życzenie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego zajęło się w ogóle badaniami nad martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. To był ksiądz Wiktor Jacewicz i ksiądz Jan Woś. Efektem ich pracy było monumentalne 5 tomów martyrologii wydane na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej. Pod koniec lat 70. ta edycja się rozpoczęła i oni zebrali nazwiska wszystkich duchownych represjonowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. No i oczywiście też zbierali materiały dotyczące męczeństwa polskich salezjanów. I tych materiałów było dosyć dużo. Po wojnie, póki komuniści nie zamknęli chociażby czasopism katolickich po 1948 roku, na łamach pokłosia salezjańskiego, które było bardzo popularnym pismem, wychodziło w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, w każdym numerze niemal prezentowano pod takim zbiorczym tytułem karty zbroczone krwią właśnie postaci tych naszych męczenników. Bo w zgromadzeniu od początku było przekonanie, że są męczennikami za wiarę. Wtedy to jeszcze nie było takie oczywiste, bo to trzeba zdefiniować pojęcie męczennika i w zasadzie w Kościele te procesy stały się możliwe od kanonizacji ojca Maksymiliana Kolbe. To był przełom. Ojciec Święty Jan Paweł II zmienił tytuł z wyznawcy, bo takim został ogłoszony ojciec Kolbe w 1972 roku, a kiedy był kanonizowany, otrzymał tytuł męczennika za wiarę, czyli system, niemiecki system narodowo-socjalistyczny został uznany przez Kościół za prześladowcę wiary. I od tego momentu rozpoczęły się liczne beatyfikacje, kanonizacje w przypadku Polaków. Kolejna miała miejsce w 1987 roku, kiedy błogosławionym został biskup Michał Kozal. On jest istotną postacią, bo dekret nazywał go mistrzem męczenników, bo rzeczywiście był takim duchowym przywódcą księży w Dachau, gdzie Niemcy zaczęli gromadzić od 1941 roku duchownych, także z innych obozów przywozić ich, że to był taki specjalny obóz przeznaczony dla duchowieństwa ze wszystkich podbitych krajów przez Niemcy, chociaż oczywiście największą grupę stanowili Polacy. I potem zrodził się pomysł procesu 108 męczenników, 122 jako towarzyszy męczeństwa, żeby w przyszłości ich kanonizować. Zobaczymy, jakimi to się potoczy drogami, bo to są dosyć żmudne procedury, ale my cieszymy się z beatyfikacji naszych braci, 9 salezjanów. Postaci ciekawych.
1: I no właśnie, zanim dojdziemy do męczeństwa, o którym już od tego zaczęliśmy i powiedzieliśmy, no to przecież oni pracowali głównie z młodzieżą. Salezjanie, nauka, wejście do młodych, otwarcie się na młode pokolenie. Jak wyglądała ich codzienność? Jakie były ich główne zajęcia? Czy to właśnie były te zajęcia w szkole z młodymi ludźmi, czy oni mieli jeszcze szerszą działalność?
2: Bardzo, bardzo ważne jest to, co pani redaktor powiedziała, bo ci salezjanie właśnie zostali aresztowani za to, że byli salezjanami i wiernie służyli naszym charyzmatem w tych trudnych, okupacyjnych czasach ludziom młodym i w ogóle ludziom, bo nie zostali aresztowani za to, że nie wiem, działali w konspiracji, bo przecież tacy księża się też zdarzali. Czy dlatego, że walczyli z Niemcami z bronią w ręku, ale zostali aresztowani za to, że byli wychowawcami, nauczycielami, spowiednikami, duszpasterzami i Niemcy...
1: Czyli mieli wpływ na młode pokolenie i nie tylko.
2: Tak, nie tylko i Niemcy takich ludzi się obawiali, bo wokół takich ludzi tworzyły się pewne środowiska formacyjne. Ludzie zbierali się w kościołach, żeby modlić się o wolną Polskę, więc ci nasi bracia właśnie z tego powodu zostali aresztowani i ostatecznie ponieśli śmierć za wiarę. Ta grupa męczenników KL Auschwitz jest tutaj szczególnie ważna. Oni byli związani z krakowskimi dębnikami, gdzie pomimo okupacji tętniło życie oratoryjne pomimo ograniczeń funkcjonowały różnego rodzaju grupy formacyjne, z którymi był związany młody Karol Wojtyła, bo przecież to był ten okres, kiedy wraz z ojcem przeprowadził się do Wadowic i niemal codziennie uczestniczył we mszach świętych odprowadzanych w kościele świętego Stanisława Kostki na Dębnikach. Należał przecież do grupy pana Jana Tyranowskiego, dzisiaj także Sługi Bożego, bo także toczy się jego proces beatyfikacyjny, który jako świecki współpracownik salezjański zbierał młodych chłopaków, żeby formować ich w duchu świętego Jana od Krzyża, wokół modlitwy różańcowej. Ojciec Święty Jan Paweł II nosił w sercu pamięć o tych naszych współbraciach męczennikach. Często do tej tematyki wracał, chociażby w książce Dari Tajemnica.
1: Ja nawet mam fragment, pozwoli ksiądz profesor, że przytoczę.
2: Oczywiście.
1: Właśnie z książki Dari Tajemnica. Parafia ta była prowadzona przez księży salezjanów, których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do obozu koncentracyjnego. Pozostał tylko stary proboszcz, inspektor prowincji, natomiast wszyscy inni zostali wywiezieni do Dachau. Myślę, że w procesie kształtowania się mojego powołania środowisko salezjańskie odegrało doniosłą rolę.
2: Tak, to są słowa Ojca Świętego, które często przywołujemy. Jest ich więcej, bo te są najbardziej znane, ponieważ Ojciec Święty, jak pamiętamy, z okazji 50-lecia życia swoich święceń kapłańskich. Wydał tą książkę Dari Tajemnica, która stała się bestsellerem na rynku wydawniczym. Wszyscy ją czytali, ale takie wnikliwe badania historyczne, które musiały się przy procesie beatyfikacyjnym odbyć, one dostarczyły nam także wielu innych wątków związanych z relacjami Ojca Świętego, przyszłego Ojca Świętego właśnie z salezjanami męczennikami, ale nie tylko. Dla mnie takim odkryciem, myślę, że tutaj troszkę Duch Święty też zadziałał przed samą kanonizacją. Przyjechałem do Warszawy, do Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Warszawskiej na Kawęczyńskiej, żeby przejrzeć książkę Akta Personalne księdza Wincentego Zaleskiego. Znany, myślę, wielu słuchaczom, bo to jest autor Święci na każdy dzień, takiej bardzo popularnej książki, która jest wznawiana wciąż, który jest autorem kateches, podręczników do katechezy, z których korzystano w czasach komunistycznych. Wszyscy katecheci dobrze tą książkę znają, ale w czasie wojny był młodym kapłanem spowiednikiem. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie na 3 dni przed kanonizacją, ponieważ przygotowywałem referat o księdzu Zaleskim jako proboszczu parafii Świętej Rodziny w Pile, on tutaj na Kawęczyńskiej też był proboszczem, pierwszy dokument, który był w jego teczce personalnej, to były podziękowania Karola Wojtyły za życzenia, które przesłali mu salezjanie z okazji nominacji na metropolitę krakowskiego i własnoręczny jego dopisek: proszę pozdrowić księdza Wincentego, który był moim spowiednikiem i bez którego nie byłoby mojego kapłaństwa. Więc ta męczeńska krew i zaangażowanie salezjanów niewątpliwie miały wpływ na to, że Karol Wojtyła, młody, zdolny literat, aktor, ostatecznie zdecydował się wstąpić do seminarium w Krakowie i zostać księdzem. Zresztą w Nademnikach odprawiał też swoją prymicyjną mszę świętą. I później wielokrotnie przypominał o tych naszych braciach, zachęcał też salezjanów do tego, żebyśmy zainteresowali się ich procesem beatyfikacyjnym.
1: Okupanci na pewno też to wiedzieli, skoro właśnie oni zostali aresztowani, salezjanie, za

0: naszemu gościowi, księdzu profesorowi Jarosławowi Wąsowiczowi, ale za chwilę muszę zaprosić Państwa na przerwę, także zostańcie Państwo z nami i już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
1: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, postulator procesu beatyfikacyjnego salezjańskich męczenników i kapelan prezydenta RP Karola Nawrockiego. Rozmawiamy o beatyfikacji 9 salezjańskich męczenników, która miała miejsce całkiem niedawno, w zeszłą sobotę 6 czerwca. Powiedziałam, że dopuściłabym do głosu przed przerwą, już dopuszczam. Gdybyśmy przybliżyli historię tych nowych, błogosławionych męczenników salezjańskich i może też znaleźli coś wspólnego, co łączy te życiorysy.
2: Przede wszystkim warto wymienić ich imiona i nazwiska, żeby nie byli anonimowi dla naszych słuchaczy. Więc tytuł procesu tej grupy wyłączonej z 122 męczenników na etapie rzymskim nosił proces księdza Jana Świerca i towarzyszy męczeństwa księdza Jana Świerca, bo on był najstarszym z tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze i też przez pewien okres czasu pełnił funkcję proboszcza na Dębnikach, więc był tytuł do tego, aby to on przewodził tej grupie salezjańskiej, ale dalej się pojawiają nazwiska księdza Ignacego.

0: Antonowicza, Ignacego Dobiasza, księdza Franciszka Harazima, księdza Karola Goldy, księdza Franciszka Miśki, to jest właśnie ten salezjanin, który jako jedyny z grupy został zamordowany w KL Dachau, księdza Ludwika Mroczka i księdza Włodzimierza Szembeka i na koniec księdza Kazimierza Wojciechowskiego, a więc taka grupa przekrojowa, jeśli chodzi o wiek, część z nich urodziła się jeszcze w wieku XIX. Wszyscy, o czym wspomniał pan prezydent, urodzili się przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kiedy salezjanie już prowadzili kilka zakładów na ziemiach polskich, na terenie zaboru austriackiego, bo tam generalnie Polacy cieszyli się największymi swobodami. Można było chociażby prowadzić nauczanie w języku polskim i taką szkołą, zakładem macierzystym był zakład księdza Bosko w Oświęcimiu, który został założony w 1898 roku i bardzo szybko stał się sławny na ziemiach polskich pod wszystkimi zaborami. W zasadzie wśród wychowanków tego zakładu widzimy młodych chłopaków, którzy przyjeżdżają z Oświęcimia z terenów trzech zaborów. Najstarsi z tych salezjanów to ci, którzy albo byli współzałożycielami dzieł salezjańskich na ziemiach polskich, albo byli wychowankami właśnie tych pierwszych zakładów. I tak jest właśnie w przypadku księdza Jana Świerca, który był nazywany jednym z patriarchów polskich salezjanów, bo on urodził się w 1877 roku i należał do tej pierwszej grupy chłopaków ze Śląska, która dotarła do zakładu salezjańskiego w Lombriasku. Wychowankami tego zakładu było chociażby trzech braci Chlądów. Ze Śląska wysyłano tam młodych ludzi po to, żeby zdobyli wykształcenie, ale też, żeby właśnie mieli możliwość uczenia się w języku polskim, historii, literatury. Ten zakład był ufundowany przez rodzinę Czartoryskich, zaangażowaną w naszą walkę o niepodległość. Czartoryscy, którzy stali na czele stronnictwa Hotel Lambert, a ufundowali go dlatego, że jednym z pierwszych salezjanów był książę August Czartoryski. Został księdzem, niestety nie żył długo, bo zmarł na gruźlicę w Alasio na Lazurowym Wybrzeżu, tam go próbowała rodzina ratować, ale stał się takim sztandarem, pod którym salezjanie zdobywali coraz większy rozgłos wśród Polaków i Lombriasko było takim miejscem, gdzie właśnie wielu z nich się wychowało. Niekoniecznie później zostawali salezjanami, chociaż znaczna część wychowanków tego zakładu. Niektórzy księżmi diecezjalnymi, ale jakoś w sercu nosili tą miłość do księdza Bosko. Tutaj warto wspomnieć chociażby księdza Michała Woźniaka, już też błogosławionego męczennika II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze w grupie 108 męczenników. Wielki duszpasterza Kutna, dziekana kutnowskiego, ale też pomocnika salezjańskiego i dobrodzieja, który na koniec życia wszystkie swoje dobra materialne przeznaczył na to, żeby zakupić dworek w Gnojnie koło Kutna. Dzisiaj na cześć księdza Woźniaka to miejsce nosi nazwę Woźniaków. Dzieło, które sam ufundował w 1937 roku i do dzisiaj funkcjonuje, więc bardzo ciekawi ludzie. Ksiądz Antonowicz Ignacy to z kolei jeden z pierwszych wychowanków zakładu salezjańskiego w Oświęcimiu. I z nim wiąże się też ciekawa historia, bo te początki salezjanów były dosyć trudne. Dyrektor, ksiądz Trawiński, był bardzo młodym księdzem i popełnił błąd, szukając środków na odbudowę podominikańskiego klasztoru. Zorganizował taką wielką loterię państwową na rzecz salezjanów i ona troszeczkę stała się w pewnym momencie zagrożeniem. Gdyby nie to, że właśnie Ignacy Antonowicz jako wychowanek szkoły wylosował ten najważniejszy los z największą wygraną, co spowodowało, że udało się uniknąć katastrofy, ale później był człowiekiem, który bardzo mocno już jako salezjanin angażował się właśnie w pracę w szkolnictwie salezjańskim, zdobył doktorat i filozofii, i teologii, był bardzo takim uznanym dydaktykiem. reformatorem szkolnictwa salezjańskiego już w II Rzeczpospolitej, kiedy trzeba było ujednolicić tą formułę szkolną przecież na terenach dawnych zaborów. To były zupełnie trzy różne modele i Antonowicz był takim liderem, który reformował to szkolnictwo salezjańskie. Ale takim wątkiem też ciekawym jest to, że był oficerem Błękitnej Armii generała Hallera. Kapelanem, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w walkach na Wołyniu i został odznaczony Krzyżem Walecznym. Ten wątek kapelaństwa miał też w swoim życiorysie ksiądz Franciszek Harazim, który z kolei był kapelanem w czasie I wojny światowej w Armii Pruskiej, był Ślązakiem, ale później to był jeden z najbardziej rozpoznawanych literatów katolickich w II Rzeczpospolitej. To on jest autorem tekstu słynnego Misterium Męki Pańskiej, który do dzisiaj jest grane w różnych zakładach salezjańskich, a muzykę z kolei do tego Misterium autorstwa księdza Harazima ułożył ksiądz Antoni Chląd, czyli brat prymasa, też salezjanin. On wiele sztuk scenicznych pozostawił po sobie, wiele ciekawych artykułów. Bardzo, bardzo uznany literat przed wojną. Też jest w gronie tych męczenników. I nieco młodsi salezjanie, którzy już wkraczali w pełnoletność czy w formację zakonną w czasach II Rzeczpospolitej. I znowu widzimy tutaj kilka ciekawych życiorysów, wątków ciekawych. Najmłodszy ksiądz Karol Golda, który urodził się w Tychach w 1914 roku, no jest takim męczennikiem tajemnicy spowiedzi świętej. On trafił do Auschwitz za to, że wbrew zakazom wyspowiadał żołnierza Wehrmachtu i kiedy był przesłuchiwany, wiernie stał na straży tajemnicy spowiedzi. Jest też taką ciekawą postacią, która mnie jakoś szczególnie zainteresowała i która potwierdza to, że męczeństwa się nie da zaimprowizować, że się do niego dojrzewa cały czas.
1: No właśnie, ksiądz wielokrotnie to podkreślał też w różnych wypowiedziach medialnych, proszę.
0: Bo on uciekał przed męczeństwem. On był bardzo młodym księdzem, kiedy wybuchła wojna, miał rok kapłaństwa. Rodzina bardzo na niego naciskała, żeby wracał na Śląsk, żeby ratował swoje życie. Wojna zastała go w Poznaniu, a więc na terenach, które zostały zresztą jak Śląsk wcielone bezpośrednio do III Rzeszy Niemieckiej i salezjanie z Poznania, uciekając przed frontem, schronili się w naszym klasztorze w Lądzie, gdzie z kolei Niemcy w styczniu 40 roku wszystkich salezjanów aresztowali i utworzyli tam obóz przejściowy. Do naszego klasztoru zwożono księży z kilku diecezji i zakonów, żeby później stamtąd wywieźć ich już do obozów koncentracyjnych. I w pewnym momencie Niemcy złożyli ofertę. Kto podpisze dokumenty, że będzie przestrzegał prawa i nie będzie angażował się w jakieś inicjatywy zagrażające bezpieczeństwa III Rzeszy, mogą wyjechać do domu. Rodzice księdza Karola Goldy ze Śląska przyjechali do Wielkopolski, płakać, syna, przekonywać go, i on jako jedyny kapłan z tego grona ponad 100 duchownych podpisał te dokumenty i wyjechał. I wtedy trafił do Oświęcimia i tak ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, patrząc na historię i losy tych, którzy zostali uwięzieni w Lądzie, że z grona salezjanów tam tylko dwóch potem poniosło śmierć w Dachau. Być może by ocalał, gdyby pozostał do końca w tej grupie. Taka możliwość teoretycznie istnieje, ale Pan Bóg miał wobec niego taki plan i dzisiaj jest błogosławionym męczennikiem II wojny światowej. Ciekawy jest właśnie ten wątek Dachau, bo jak wiemy, to był pierwszy obóz koncentracyjny założony na terenie Niemiec w 1933 roku z rozkazu Heinricha Himmlera, który najpierw był przeznaczony dla wrogów Hitlera, ale później stał się też obozem szkoleniowym. Przez Dachau musieli przejść wszyscy esmani, którzy później byli rozsyłani do innych niemieckich obozów koncentracyjnych, także tych, które były zlokalizowane na okupowanych przez Niemców ziemiach. I Dachau też stał się miejscem właśnie męczeństwa duchowieństwa. To też było przemyślane, że w pewnym momencie Niemcy ze wszystkich obozów koncentracyjnych wysyłali transporty do Dachau, żeby księży zgromadzić w jednym miejscu. I mamy wielu męczenników tego obozu koncentracyjnego, ale ksiądz Franciszek Miśka jest pierwszym salezjaninem, chociaż więzionych tam było kilkunastu łącznie naszych współbraci, nie tylko z Polski. Ciekawą postacią jest też ksiądz Szczepan Trochta, dyrektor naszego zakładu w Pradze, który został aresztowany po zamachu na Heinricha, namiestnika Czech i Moraw. On zginął z rąk czeskiego ruchu oporu, ale ponieważ ten zamach miał miejsce w pobliżu naszego internatu w Pradze, no to księdza Trochtę uznano za jakiegoś tam współorganizatora tego zamachu i on trafił najpierw do Terezina, potem do Mauthausen-Gusen i tutaj właśnie jest też ciekawy wątek z Polakami związany, bo za wyspowiadanie polskich kleryków został zmaltretowany i odesłany do Dachau. Ciekawa postać, bo później był męczennikiem komunizmu.
1: Księże profesorze, ja dziękuję za przybliżenie życiorysów. 9 życiorysów to nie jest tak prosto w kilkanaście minut, bo wychodzi minutę średnio na jedną osobę, a tutaj nam się to udało. Za chwilę zapytam o tym, dlaczego dziś powinniśmy mówić o męczeństwie, o beatyfikacji, jakie to ma przełożenie na nasze życie, ale też na życie młodych osób. Zostańcie Państwo z nami, po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie w studio ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz. Rozmawiamy o beatyfikacji 9 salezjańskich męczenników. W skrócie staraliśmy się przedstawić chociaż ich życiorysy. Jeszcze jeden, ksiądz Włodzimierz Szembek. Arystokrata, to też jest historia, którą może krótko przytoczymy, bo trochę odmienna od tych wcześniejszych.
2: Tak, to jest przedstawiciel słynnego rodu Szembeków, spokrewnionego z wieloma arystokratycznymi rodzinami, który zresztą w dość późnym wieku trafił do naszego zgromadzenia, ponieważ pod wpływem lektury właśnie książki, biografii wspomnianego Augusta Czartoryskiego, który był w linii pokrewieństwa jego kuzynem, postanowił wstąpić do naszego zgromadzenia, kiedy miał 45 lat. Księdzem został, kiedy miał 51, więc to było takie bardzo rzadkie. Ale był człowiekiem bardzo skromnym, pomimo tego arystokratycznego pochodzenia, i jego historia męczeństwa jest taka, że on się zgłosił dobrowolnie do więzienia za swojego przełożonego, a w obozie zachęcał wszystkich do tego, aby wyzbywali się nienawiści. No i jest też taki motyw, który się pojawia w jego tej obozowej biografii, że miał ofiarować swoje życie za nawrócenie komendanta obozu Auschwitz. No co się wydarzyło po wojnie, bo Rudolf Hess zmierzył się ze swoim życiorysem, jak wiemy, skorzystał z sakramentu spowiedzi przed wykonaniem wyroku śmierci, więc taki ciekawy motyw też w tym gronie się pojawia. Pani redaktor pytała o to, dlaczego są ważne te beatyfikacje, i myślę, że...
1: Tak, ja dlatego też pytam, ponieważ chociażby to, co padło podczas homilii kardynału Marcello Samararo, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych, on też zwrócił się do młodych ludzi, bo wiadomo, że salezjanie, wy macie w swoim charyzmacie, w swoim kierunku, powołaniu, właśnie pracę z tymi młodymi ludźmi. Takie słowa, wydaje mi się, że warto je zacytować. Często świat mówi wam o wolności bez prawdy, o szczęściu bez odpowiedzialności i o sukcesie bez poświęcenia. Ewangelia pokazuje coś przeciwnego. I idąc dalej, Pan nie wzywa was do rezygnacji z waszych marzeń, ale do ich oczyszczenia i oświecenia. Ja pytam, co młodym ludziom, po co młodym ludziom mówić dziś o beatyfikacji, o męczeństwie? Czy to jest jeszcze atrakcyjne, czy to jest jeszcze interesujące, kiedy świat krzyczy, że możesz szybko, łatwo coś zdobyć, że możesz iść w górę, piąć się, realizować ścieżkę kariery, sukcesu zawodowego, nie musisz tyle pracować. To jest zupełnie coś innego.
2: Tak, ale kluczem do zrozumienia w ogóle męczeństwa jako aktu oddania swojego życia za wiarę, za ideały, którym się stara być wiernym do końca, jest właśnie wierność. To jest klucz do zrozumienia tych niezwykłych historii. Wierność, która rzeczywiście jest najbardziej zdewaluowaną wartością dzisiaj przez świat, bo wszyscy wszystkim mówią, że nie warto dochowywać obietnic, cóż szkodzi obiecać, albo że róbcie co chcecie, nieważne jest to, z jakich wartości wyrastacie. No wciąż jesteśmy świadkami takich dyskusji, w których próbuje się odrzucić wartości fundamentalne, wartości oparte na chrześcijańskiej moralności. O tym zresztą pan prezydent mówił w czasie przemówienia, zwracając się właśnie do młodzieży, w tym kluczu również słów, które pani redaktor przywołała, księdza kardynała. Bo to najbardziej fascynuje. Ludzie radykalnie wierni, wbrew temu, co nam się próbuje wmówić, są bardzo atrakcyjnymi do naśladowania. No, moglibyśmy tutaj wiele wymieniać postaci. Dla mnie i dla naszego środowiska salezyjskiego taką wierną do końca jest chociażby Danuta Siedzikówna, Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady, bo to fascynuje. To jest fenomen, że dziewucha, która nie była jakimś wielkim dowódcą, sanitariuszką, tylko dzisiaj stała się ikoną żołnierzy wyklętych. I w przypadku tych naszych współbraci jest podobnie w ogóle wszystkich męczenników, bo proszę popatrzeć, jakim kultem na świecie całym cieszy się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zwykły, skromny ksiądz, który pozostawił po sobie mocne świadectwo służby drugiemu człowiekowi i temu właśnie, że pokonał strach w swoim sercu i potrafił oddać życie za te wartości, którym był wierny, za ludzi, których Pan Bóg stawiał na jego drodze życia. I tak samo ci męczennicy, bo oni jeszcze mają w sobie jeden ważny przekaz, że ich oprawcom się udało unicestwić, tak? Stracili życie w obozach koncentracyjnych, potem w różnych systemach totalitarnych, ale oni tak naprawdę nie zginęli. Przecież ci salezjanie mieli setki wychowanków, którzy nosili ich w swoich sercach, którzy przywoływali ich w pamięci, którzy odnajdywali te momenty wspólnych spotkań i tego, w jaki sposób uczyli ich dobrego życia i ono owocowało. To jest troszkę tak, jak mówił święty Tertulian, że krew męczenników w czasach starożytnych stanowiła zasiew Kościoła, że on mógł się rozwijać z każdym wiekiem coraz bardziej, właśnie dlatego, że na początku historii wspólnoty Kościoła przelano za nią krew, która przynosi błogosławione owoce. Do tej teologii nawiązał Jan Paweł II, który też mówił...
1: Ja tylko przypomnę raz jeszcze, który był też jednym z wychowanków, miał relacje z tymi salezjanami, a niektórych nawet znał. Więc tak. To też pokazuje...
2: Znał wszystkich z tych 8, z 9 znał wszystkich, bo wszyscy byli związani z dębnikami i często zresztą o tym opowiadał, jako też aktywny odbiorca salezjańskiego charyzmatu właśnie w parafii na Dębnikach.
1: Ale to też pokazuje, jaki miał wpływ na przyszłego papieża. Jak moglibyśmy spojrzeć na ludzi młodych? Ja tak idę teraz w kierunku tych młodych, bo oczywiście no, męczeństwo to jest... No, tak wielka historia, tak, że opowiedzieć o niej oczywiście można, ale to jest coś, co jest bardzo głębokie i kiedy się w to mocniej wgłębimy, ja tak chciałabym popatrzeć na ten współczesny świat, na nawet wychowanków waszych szkół salezjańskich, czy tych środowisk młodych ludzi, z którymi współpracujecie jako salezjanie, za czym ci młodzi tak najbardziej podążają, albo za czym tęsknią w tym świecie, który im tak wiele oferuje, pokazuje, tak? Bo to, że męczeństwo, świętość, mówimy tu o błogosławionych męczennikach, jest ogromną wartością, ale czy oby na pewno jest to przez ludzi młodych dostrzegane i doceniane?
2: Myślę, że tak. Ja odpowiem pani redaktor słowami samego księdza Bosko, który mówił, młodzież nie jest zła. Wystarczy im pokazać, co jest dobre, pokochać to, co oni kochają i kiedyś będzie tak, że oni pokochają ważne dla was wartości. I to się dzieje, bo już troszkę o tym wspomniałem. Historia męczenników pokazuje właśnie to, że ich tak naprawdę nie da się ostatecznie unicestwić, bo wartości, którymi żyli, które przekazywali innym, właśnie żyją w tych wychowankach. Ich historia uczy też, że są takie wartości, dla których nie tylko warto żyć, ale warto oddać życie. Niekiedy niestety takie sytuacje w historii się pojawiają. I zresztą w gronie męczenników II wojny światowej widzimy nie tylko salezjanów, którzy zostali beatyfikowani, ale także naszych wychowanków. Słynna poznańska piątka, która też nie chciała umierać. Oni akurat byli żołnierzami Narodowej Organizacji Bojowej, za to zostali aresztowani, skazani na śmierć i zgilotynowani w Dreźnie 24 maja 1942 roku, ale... Właśnie kiedy się zorientowali, że być może już z więzienia nie wyjdą, odwołali się do duchowej szkoły księdza Bosko. Ksiądz Bosko mówił, że świętym jest zostać bardzo prosto. Trzeba kochać Pana Jezusa w sakramentach świętych, kochać Matkę Bożą i starać się dobrze realizować swoje codzienne zadania. I oni właśnie do tego się odwołali. Zresztą wszyscy męczennicy, bo kiedy już się przypatrzymy tym chwilą, kiedy oddawali swoje życie, to dawali niezwykłe świadectwo też przywiązania do tej prostoty świętości, którą proponował ksiądz Bosko. gorliwie modlili się do Matki Boskiej, wspomożycielki wiernej, służyli sakramentami nawet wbrew zakazom w obozach przejściowych, w obozach koncentracyjnych, pocieszali współwięźniów, więc to jest takie, można powiedzieć, ta droga księdza Bosko do świętości w praktyce i to było też niezwykłe i ujmujące w ich historii życia, więc tym mogą dzisiaj zaimponować i pokazać, że są takie wartości, dla których warto żyć, ale też warto poświęcić wiele w swoim życiu.
1: A nawet życie.
2: Miejmy nadzieję, że jak najmniej.
1: Jak najmniej, to prawda. Natomiast my mówimy bardzo dużo o tym wymiarze religijnym, katolickim i to jest oczywiście jeden z najważniejszych, czy wręcz najistotniejszych tutaj przekazów, ale de facto trzeba też spojrzeć szerzej na wymiar polski, na wymiar patriotyczny wręcz. Miejsce, gdzie odbyła się beatyfikacja Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Co my możemy powiedzieć o wpływie na współczesną Polskę, na nasze dzieje właśnie poprzez proces beatyfikacji tych męczenników?
2: On jest ważny rzeczywiście dla Polski, także dla naszej narodowej wspólnoty, o tym zresztą pan prezydent mówił, w miejscu zresztą nieprzypadkowym, żeby pokazać właśnie duchowe więzy z Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem II, ale też wspomnieć tego największego Polaka w historii, który zachęcał nas do tego, abyśmy nie zapomnieli o tych, którzy oddali za Polskę swoje życie. To jest jedna z głównych idei teologicznych, teologii Jana Pawła II, którą nam pozostawił, że wiek XX stał się wiekiem męczenników. I teraz taka beatyfikacja. Obojętnie, czy dla nas ludzi wierzących to jest bardzo ważny moment w historii teraźniejszości naszej wspólnoty, ale w tym właśnie szerszym perspektywie, o której mówi pani redaktor, to jest okazja do tego, żeby przypomnieć, jak wyglądała II wojna światowa, że obozy zagłady nie były jakieś obozami nazistów anonimowe, tylko to były niemieckie obozy koncentracyjne. Kto był i dlaczego ofiarą, ofiarami tych obozów, więc to jest dobra okazja, żeby zrobić powtórkę z historii i przypomnieć, jak ona wyglądała, bo właśnie czasy nam współczesne, paradoksalnie, tyle lat po wojnie stały się tym momentem, kiedy to my Polacy musimy udowadniać całemu światu, że nie byliśmy agresorami, że nie współpracowaliśmy z Niemcami w eksterminacji Żydów, że ponieśliśmy ogromne straty i w ludziach, i materialne podczas II wojny światowej, więc zawsze takie wydarzenie jak beatyfikacja jest również okazją do tego, żeby przypomnieć światu, jak wyglądała II wojna światowa. A w przypadku Salezjanów to jest jeszcze o tyle bardziej skuteczne, bo pozwoliłem sobie, że tak powiem, przez te ostatnie dni przejrzeć internet. My pracujemy w 137 krajach świata. Wszędzie została odnotowana ta beatyfikacja. Przy różnych językach świata zostały przywołane te postaci, opisane uroczystości beatyfikacyjne, więc to jest...
1: W Polsce
2: też, w bardzo wielu miejscach. Też.
1: Więc ma to...
2: Radio Plus dzisiaj.
1: I w Radio Plus dzisiaj. Na koniec, bo no niestety czas nam już się kończy. Dla księdza. Księdza Salezjanina, który no raz, że przeszedł cały ten proces wzdłuż i wszerz i uczestniczył w nim bardzo mocno. Jaki to ma wymiar? Co może księdza najbardziej, nie wiem, czy zaskoczyło, albo co najbardziej dotknęło księdza serca podczas zgłębiania życiorysów?
2: Ja w ogóle byłem bardzo wzruszony, bo proces beatyfikacyjny męczenniku był najważniejszą rzeczą, którą mi się udało w życiu doprowadzić do końca. Już nic ważniejszego się nie wydarzy, bo mam tą świadomość, że także dzięki mojej pracy i moich współbraci dzisiaj możemy cieszyć się tą beatyfikacją, więc ja byłem ogólnie w sercu bardzo wzruszony. Przypominałem sobie te wszystkie etapy ciężkiej pracy, zwłaszcza na początku, bo kiedy zostałem postulatorem, byłem bardzo młodym księdzem, więc w tym gronie nawet postulatorów tak troszkę patrzono na mnie z boku, bo tam już byli zasłużeni profesorowie, kurialiści, prawnicy, a ja byłem młodym, jednorocznym księdzem. Wprawdzie już byłem zawodowym historykiem, bo studia skończyłem jeszcze w czasie seminarium na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika z historii, więc miałem warsztat, ale ten proces był takim wielkim wyzwaniem, bardzo ważnym w moim życiu i Panu Bogu dziękuję, że doczekałem takiej chwili, bo to mogło jeszcze trwać, gdybyśmy w pewnym momencie nie podjęli decyzji, żeby wyłączyć naszych współbraci, żeby nasz postulator generalny, ksiądz Pierluigi Cameroni, przejął pracę nad tym etapem rzymskim, które zostało szczęśliwie uwieńczone, i to jest wielki dzień.
1: To jest wielki dzień i ostatnie może przesłanie jeszcze dla naszych słuchaczy, dlaczego warto zgłębiać, poznawać życiorysy, historię tych polskich męczenników.
2: Warto, bo każda w ogóle ludzka historia, im jestem starszy, tym bardziej to widzę, jest ciekawa. Każda, bo dopiero z perspektywy lat, które mijają, widzimy, że nic w naszym życiu nie jest przypadkowe, że Pan Bóg dopuszcza do różnych, nieraz bardzo trudnych wydarzeń, doświadczeń po to, żebyśmy kiedyś okazali się silni, żebyśmy ostatecznie pokonali zło, które jest wokół nas. I tego uczą nas ci męczennicy także. Kiedy się bardzo szczegółowo przyjrzymy ich życiu, zachęcam do tego, bo przy okazji beatyfikacji powstały filmy dokumentalne. Sam miałem zaszczyt wziąć udział w kilku produkcjach, czy Instytutu Pamięci Narodowej, czy chociażby naszej ekipy medialnej w Pałacu Prezydenckim, bo nasi męczennicy też zostali uhonorowani przez pana prezydenta iluminacją na pałacu, no przede wszystkim samym udziałem głowy państwa w tych uroczystościach, ale też właśnie przez to, że ekipa medialna zajęła się promocją przez cały tydzień, więc bardzo dziękuję, bo to jest wielka sprawa.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, postulator procesu beatyfikacyjnego salezjańskich męczenników, kapelan prezydenta RP Karola Nawrockiego, był moim i państwa gościem. A już jutro ja słyszę się z państwem ponownie, także zapraszam od godziny 20. A dla tych, którzy jeszcze nie idą spać, po 23 zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj randka w ciemno, zupełnie inny temat. Gośćmi będą Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, wydawcy, ewangelizatorzy, autorzy książki 10 romantycznych randek. Ja już kłaniam się. Życzę dobrej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko, witam Państwa po świątecznej przerwie, po długim weekendzie świątecznym. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2069. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. Ubiegły tydzień był wyjątkowy, bo było Boże Ciało, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W związku z tym w czwartek nie było Nocnych Świateł, bo mieliśmy świąteczną ramówkę, ale w tym tygodniu i w kolejnych, jeszcze przed wakacjami, wszystko wraca do normy, czyli cztery razy w tygodniu, od 23 do 1 przez dwie godziny jesteśmy razem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam też o Facebooku, gdzie na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa refleksje, komentarze, także pytania, również doświadczenia, bo dzisiaj mówić będziemy o randce w ciemno, ale nie do końca. Raczej randce w nieznane, tak bym to chyba powiedział, aczkolwiek tytuł Randka w ciemno jest, uznałem, że jest bardziej przyciągający uwagę, więc no, niech zostanie ten tytuł. Goście Państwa i moi tego wieczora, wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 10 romantycznych randek, która to jest częścią tryptyku o tym, jak 18 sposobów na miłość do żony, przepraszam, źle skonstruowałem zdanie, jak 18 sposobów na to, jak wyrażać miłość do żony bądź do męża. I to są dwie części, o których już rozmawialiśmy w ciągu mniej więcej ostatnich dwóch miesięcy. No i teraz przyszedł czas na ostatnią część tego tryptyku, 10 romantycznych randek. W studiu Małgorzata Wołochowicz, witam cię serdecznie, dobry wieczór. I Daniel Wołochowicz, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To ja może dwa słowa powiem o tej książce. To jest publikacja, która z jednej strony można potraktować ją jako dodatek do tych dwóch książek, o których już mówiliśmy wcześniej, czyli 18 sposobów na okazanie miłości żony bądź mężowi, ale z jednej strony jest to część osobna, która na dobrą sprawę uzupełnia, ale jednocześnie wytacza nowe ścieżki. I to jest też pewnego rodzaju sposób na to, jak okazywać miłość w małżeństwie. Tutaj mamy 10 gotowych pomysłów na randki, które mogą małżonkom pomóc spędzić czas wartościowy, pogłębiać relacje i okazywać sobie uczucia w taki bardzo praktyczny sposób. No ale jest to również czas, kiedy bez względu na to, ile lat para jest ze sobą, może po prostu lepiej się poznawać, lepiej swoje potrzeby, upodobania, bo jest to czas na bycie ze sobą, a ten czas po prostu dobrze jest też wypełnić rozmową. I gdybym się zastanowić mógł, do kogo jest adresowana ta książka, to bym chyba powiedział, że jednak do mężów raczej, bo ma inspirować, jak tutaj autorzy zaznaczyli, do organizowania wyjątkowego czasu dla żony. I co nie znaczy, że żona nie może tego czytać albo przyjąć czasami inicjatywy, może nawet jeżeli mąż w jakiś sposób jej nie okazuje. Natomiast co warto powiedzieć, że to jest także pewnego rodzaju zeszyt ćwiczeń, gdzie każda randka może być przez parę oceniona. No i jest także miejsce na notatki, które pozwalają zaplanować szczegóły i no, w każdym razie ująć to w pewnego rodzaju całość, która może być kolejną inspiracją do czegoś, co nie zostało ujęte w tej pozycji. No, w gruncie rzeczy to są rzeczy bardzo proste, ale dla wielu par zaskakująco trudne, z tego, co czytam w różnych publikacjach. Bycie razem mimo codzienności, obowiązków, zmęczenia i pośpiechu wcale nie jest taką prostą sprawą. Dlatego ta książka 10 romantycznych randek to jest rzecz w moim odczuciu bardzo przydatna, bo może być po prostu takim kamykiem, który poruszy lawinę, tą dobrą lawinę randek i spotkań i pogłębiania relacji. No bo pytanie, czy romantyczność w wieloletnim związku jest jeszcze możliwa? A no, jeżeli państwo się zagłębicie w tę lekturę i będziecie ją praktykować, no to, to może się okazać, że to, co zrobiliśmy z naszym życiem, czyli zamieniliśmy relacje w organizację codziennego funkcjonowania, to jest jeszcze nie wszystko. Czas jednak jest także na to, żeby być po prostu razem. Tak więc pierwsze pytanie, które do was kieruję, właśnie tego dotyczy, bo to jest osobna pozycja i wydaje się, że tych pomysłów, które przedstawiliście w poprzednich dwóch książkach, czyli 18 sposobów na okazywanie miłości żonie, mężowi, to jest jakiś zbiór, na którym można by zbudować 18 plus 18 dodatkowych książeczek. Natomiast randki uznaliście za narzędzie budowania relacji ważne na tyle, że poświęciliście im osobną część tej trylogii. No więc dlaczego?
2: Bo kobiety marzą o randkach, mówiąc krótko. Tak, i tutaj bym jeszcze przypomniał krótko słuchaczom, którzy może nie mieli okazji nas usłyszeć wcześniej, że te książki 18 pomysłów na okazanie miłości żonie, mężowi napisaliśmy między innymi dlatego, że dostaliśmy w ankietach od małżeństw, a w szczególności od żon, taki komunikat, że żony marzą o tym, żeby być zabierane przez mężczyzn na spacery, na wyjścia, na wycieczki, na jakiś wyjazd bez dzieci, bo też ku przypomnieniu mówimy o takiej perspektywie, która jest naszą codziennością, że mamy trójkę dzieci, które na co dzień są z nami. I jest to też codzienność wielu polskich rodzin, które obserwujemy. Tak, uważamy, że randki są potrzebą kobiet. Znaczy nie tylko uważamy, no po prostu tak kobiety mówią. I że to jest czas budowania małżeństwa, budowania bliskości ze sobą. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się do pakietu prezentowego, który zawiera te książki 18 pomysłów, dorzucić ten zeszycik, który zawiera no właśnie 10 już takich konkretnych pomysłów, że jeżeli temu mężowi jest może trudno wymyślić coś unikalnego, trudno wyjść poza pewien schemat, czy na przykład nigdy tego nie robił, to może się zainspirować, może zrobić niespodziankę żonie i zabrać ją w jakieś wyjątkowe miejsce, a może też na przykład poprosić na początku żonę o ocenę, który kierunek, który sposób spędzania czasu by chciała i wtedy dostosować właśnie plany do chęci żony.
1: No też kobieta niech się wypowie.
3: Ja bym jeszcze chyba dodała do tego taką uwagę, że małżeństwa w dzisiejszych czasach zapomniały, jak chodzić na randki. To jest jakaś taka w ogóle sztuka, nie wiem, porównałabym to do jakiegoś, nie wiem, tańca ludowego, coś, co już, to już nie, to już nie my, to już zamierzchłe czasy. Że niewiele osób po prostu to robi. Wiele osób myśli, że chodzenie na randki to jest coś, co przystoi ludziom, którzy się dopiero poznają, którzy dopiero zastanawiają się, czy to będzie ta osoba, czy to nie będzie ta osoba. To się robi przed małżeństwem, a po, no to po co? Już, że tak powiem, swoje zrobiłem, zaklepałem, mam tą kobietę, czy mam tego mężczyznę, no to siedzimy w domu i no właśnie, organizujemy życie, ale nie robimy czegoś razem tylko dlatego, żeby pobyć razem. A właśnie o to chodzi w budowaniu relacji, żeby pobyć razem. Mhm.
2: Tak, tutaj bym, jeśli mogę jeszcze kontynuować właśnie tą myśl, że z jednej strony pobyć razem, natomiast pobyć razem oczywiście można oglądając serial na popularnym jakimś tam serwisie streamingowym, a nam chodzi o to też, żeby zachęcić do tego bycia razem w unikalnej atmosferze, w unikalnym miejscu, w unikalny sposób, który będzie faktycznie twórczy, który będzie zapamiętany. I no tutaj parę przykładów możemy podać z naszego życia.
1: No właśnie, to uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy inspiracją były własne wasze doświadczenia małżeńskie.
2: Też. Też, nie tylko, ale na przykład jeden z wyjazdów, który bardzo miło wspominam, to był wyjazd dosłownie na 2 doby na Maltę polecieliśmy. Udało nam się zostawić dzieci z teściami. I tam mieliśmy nie jakiś luksusowy hotel, jakiś tam skromny, to było trochę poza sezonem, jeszcze na jakąś wczesną wiosnę z okazji urodzin Gosi, ale mogliśmy pobyć sami bez dzieci i nie zwiedzaliśmy jakichś niesamowitych rzeczy, natomiast pamiętam, wybraliśmy się na dawne mury, które tam były, nie pamiętam, jakichś umocnieniach, czy po akwedukcie, a później szliśmy przez jakieś takie wiejskie po prostu drogi na Malcie, to takie pustawe trochę. W Polsce jeszcze zimno było, bo to był bodajże marzec, jeśli dobrze pamiętam, a tam już takie było dobre kilkanaście stopni, słońce świeciło. I to było dla nas naprawdę takie unikalne przeżycie cieszenia się po prostu sobą, cieszenia się tym czasem, cieszenia się widokami, które są takie inne niż wtedy w Polsce, cieszenia się tym, że nie musimy w danej chwili dzieci pilnować. No, Gosia, coś byś dodała jeszcze?
3: Ja myślę, że są różne rodzaje randek i też ludzie niewiele o tym myślą, że można posiedzieć w domu, pograć w jakąś grę i spędzić razem ten czas. Można wyjść na spacer, zrobić coś zupełnie niezwiązanego z czymś takim, że ojejku, dużo pieniędzy teraz musimy wydać, idziemy na randkę. A z drugiej strony z jakiejś ciekawej okazji można właśnie zorganizować sobie fajny, chociażby krótki wyjazd zagraniczny, można pójść do jakiejś bardziej szykownej restauracji. Można zrobić różne ciekawe rzeczy razem, ale właśnie chodzi o taki czas, który jest
1: wyjątkowy po prostu.
3: Tak, znaczący. A nie, że siedzimy obok siebie, czy robimy coś obok siebie, tylko właśnie robimy coś razem i rozmawiamy i schodzimy na głębsze tematy, bo można w komunikacji utknąć na prostej wymianie informacji, a można wejść głębiej, można wejść w sferę naszych emocji, naszych uczuć, naszych pragnień, co też jest zmienne i to nie jest tak, że 10 lat temu czy 2 lata temu ja myślałam o tym samym, co myślę teraz. Także warto jest poznawać siebie cały czas.
1: No to ja się zatrzymam na tym, co powiedziałaś, bo co prawda miałem inny pomysł na to, żeby teraz pociągnąć, ale powiedziałaś bardzo istotną rzecz, co do której no nie mogę się nie odnieść, bo muszę zapytać, co zrobić, gdy współmałżonek, współmałżonka także no nie chce rozmawiać. Albo nie chce poruszać tematów związanych z emocjami, uczuciami, szeroko pojętą relacją, tylko po prostu ma jakieś sprawy do załatwienia, jakieś szerokie figury intelektualne, społeczne, polityczne, dyskusja o newsach i tak dalej, o sytuacji na świecie. Ja teraz uogólniam oczywiście, to nie jest żaden konkret, ale chcę pokazać, że bardzo łatwo jest nam się wymiksować, chociażby z tego powodu, że jesteśmy ciągle przebodźcowani, żyjąc w tym społeczeństwie informatycznym, gdzie docierają nas chcąc, nie chcąc. Nawet jeżeli się jakoś próbujemy wyizolować, to prędzej czy później sąsiad albo sąsiadka zapyta, słyszała pani, co tam słychać w Indochinach na przykład? Ojej, to koniec, to w ogóle ciekawe, co to będzie u nas w takim razie. Wymyślam w tej chwili, ciągle z sufitu oczywiście rzeczy, uogólniam, ale niejednokrotnie się spotkałem z takimi, słysząc to od mężów, od żon, którzy mówili mi, słuchaj, no mój mąż, moja żona, po prostu ona, i to niektóre były takie sytuacje, że ona po prostu nie potrafi rozmawiać, ona nie wie, co to są emocje. Ona nie potrafi tego opisać, nie potrafi zrozumieć, co to znaczy to czy tamto, taka emocja. Takie rzeczy też się zdarzają.
2: Mhm. Tak, zdecydowanie tak. I tutaj bym wrócił do tej myśli, którą mieliśmy w poprzednich spotkaniach, że miłości trzeba się uczyć. I rozumiem to w ten sposób, że po pierwsze potrzebujemy nauczyć się kochać współmałżonka i spełniać te jego potrzeby, które są takimi potrzebami pierwszymi. No jest taka bardzo znana książka Pięć języków miłości, gdzie Gary Chapman dzieli te sposoby okazywania miłości, że niektórzy wolą bardziej czas, inni dotyk, inni drobne prezenty czy przysługi. I tam jeszcze są dwa kolejne. Natomiast on pokazuje wiele świadectw i opowiada o wielu małżeństwach, które były już czy wręcz w jakiejś tam separacji, czy w takim kompletnym chłodzie emocjonalnym, gdzie kluczem do odnowienia relacji było to, żeby na przykład żona przełamała się i zaczęła po prostu tak bezinteresownie spełniać potrzeby męża, albo żeby mąż przełamał się i nie patrząc na swoje deficyty i swoje jakieś tam, powiedzmy, zranienia czy jakieś tam niedoskonałości, zaczął spełniać potrzeby żony. I Gary Chapman opisuje wiele przypadków, że wtedy drugi współmałżonek się otwierał na to, żeby też wchodzić głębiej w tę relację, żeby się dzielić uczuciami, żeby zaufać. Bo to, co ja myślę, że jeżeli w małżeństwie jest chłód, że jeżeli na co dzień nie ma takiej emocjonalnej bliskości, że jeżeli są zranienia, że jeżeli są jakieś nierozwiązane konflikty, to możemy pojechać do najbardziej romantycznego hotelu, czy nie.

0: z takim niezadbaniem, z takim po prostu jakimiś żalami do siebie, to może i tak nie pomóc.
1: No to zilustrowałeś tą wypowiedzią dokładnie to, co miałem na myśli, że co nam da kosmiczna randka, jeżeli nie będziemy na siebie otwarci.
0: Tak.
1: Wymyślanie czegokolwiek mija się z celem, jeżeli po prostu nie jest to jeden z elementów pogłębiania miłości i relacji ze współmałżonkiem. Wrócimy do tego wątku, bo w moim przekonaniu on jest tutaj kluczowy. To też za chwilkę ciąg dalszy dzisiejszej rozmowy. Przypomnę, że ten wieczór to Randka w ciemno, a Studio Nocnych Świateł, Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek. Wracamy za chwilę.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Randka w ciemno dzisiaj w Nocnych Światłach. Małgorzata i Daniel Wołuchowiczowie, nasi goście, wydawcy, ewangelizatorzy, wydawnictwo psalm18.pl, no i autorzy książki 10 romantycznych randek. Na Facebook zapraszamy Państwa, słuchaczy Nocnych Świateł, świetlików. Jeżeli chcecie Państwo do nas pisać, macie myśli, komentarze, refleksje, doświadczenia, wątpliwości, to tam jest właśnie na to miejsce, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam już zamieściłem link do 10 romantycznych.

0: kolejnych randek, jeszcze dorzucę pozostałe tytuły, a także Trójpak, którego jest częścią. Jan Konrad napisał: raz tylko byłem na spotkaniu w ciemno, gdy zaprosiłem tak dziewczynę na ślub. Więcej razy już nie próbowałem. No dobrze, to rzeczywiście, to rzeczywiście odwaga, ale no myślę, że nikt w obecnych czasach na taką, coś takiego by się nie porwał. Raczej wszyscy testują, sprawdzają, czy się dopasowują do siebie. No a randki są ku temu bardzo dobrą okazją. Randkowanie, no to jest w ogóle podstawa poznawania się narzeczeństwa później, ale no właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że jeżeli w małżeństwie już uznamy, że randki to jest coś, co stanowi czas przeszły, właśnie to przynależało do czasu tak zwanego chodzenia ze sobą, poznawania się czy narzeczeństwa, no to jest, może się zamienić w dużą biedę, krótko mówiąc. No i ta odpowiedź, od której zaczęliśmy, odpowiedź z sądy, odpowiedź głównie kobiet, że one bardzo by chciały, żeby mężowie zapraszali je na randki, to jednocześnie pokazuje, że to pytanie, które nie padło tutaj, ale je wypowiem, żeby było wiadomo, do czego się odnoszę, czy dzisiaj małżonkowie rzeczywiście przestają ze sobą randkować, brzmi w dużej mierze tak, bo oczywiście znam pary małżeńskie, które randkują ze sobą i bardzo o to dbają i mają mnóstwo bardzo ciekawych pomysłów. Niektóre są standardowe, ale ciekawe, jeśli chodzi o różne wątki, które są do tego dodane. Więc można powiedzieć, że wracając do tej kwestii, którą zamknęliśmy poprzednią część, że bez względu na to, jak fantastyczna jest randka, to nic ona nie da, będzie po prostu dmuchanie w pustą trąbę, z której nie wydobędzie się żaden dźwięk, jeżeli nie będzie się dbało o tę relację na co dzień. To znaczy, jeżeli się nie zadba o romantyczność w tych długoletnich związkach na elementarnym poziomie. No więc tutaj ta kwestia, którą teraz musimy jakoś rozwinąć, przedyskutować, brzmi, co najczęściej, waszym zdaniem, zabija tę romantyczność w związkach, które są ze sobą już wiele lat.
1: Ja myślę, że takie myślenie o sobie, nastawienie na własną przyjemność, na własną wygodę i na to, żeby mnie było dobrze, a nie tej drugiej osobie. Dzisiejsza kultura, dzisiejsze media mówią nam o tym, że to tobie ma być dobrze, to ty masz się dobrze czuć, jeżeli źle się z czymś czujesz, jeżeli coś ci się nie podoba, no to tego nie rób, to odejdź, po prostu rób to, co ty chcesz.
2: Tak, bądź sobą, żyj dla siebie, żyj po swojemu, prawda? No, nawet reklamę, nie wiem, lodów, butów, to do tego sprowadzają właśnie życie, że niech będzie po twojemu, niech będzie tak, jak ci się podoba. A myślę, że udany związek to jest poświęcanie się. To jest decyzja, to jest właśnie to, co też wspominaliśmy, miłość nie szuka swego.
0: No właśnie, czy romantyczność, o której rozmawiamy w tym momencie, jest bardziej kwestią charakteru czy decyzji?
2: Ja myślę, że decyzji i ja myślę, że zadbania o małżeństwo i że wtedy efektem tego, że zadbamy o małżeństwo, jest to, że tak bardziej naturalnie przychodzi ta romantyczność. Wiesz, tak jak wspominaliśmy o obrazie ogrodu. Jak masz zadbany ogród, to nie kojarzysz go z ciężką pracą, tylko kojarzysz go z miejscem, gdzie jest przyjemnie wyjść, z miejscem, na które jest przyjemnie popatrzeć, z miejscem, gdzie jest przyjemnie rozłożyć, nie wiem, kot czy leżak, czy zaprosić ludzi. I tak samo, jak jest zadbane małżeństwo i mam perspektywę spędzenia weekendu razem na przykład, to ja nie myślę o tym, ojej, co ja będę przez 2 dni mówił jej i o czym będziemy rozmawiać, a ja już bym chciał wrócić, nie wiem, do kolegów, do roweru, do moich gier komputerowych czy coś. Nie, wiesz co, my po 13 latach małżeństwa, niedawno zresztą byliśmy na takim też 2-dniowym wyjeździe w Polsce, tam udało nam się do Nałęczowa wyjechać.
0: To bardzo sympatyczne miejsce.
2: Tak, sympatyczne, w ogóle też polecamy, tam jest kawałek parku na
0: spory park jest.
2: Tak.
0: Spory park. I w ogóle cała okolica jest piękna.
2: I, ale wiesz, dla mnie z perspektywy kogoś, kto na co dzień też i dużo pracuje, dużo się zajmujemy dziećmi i tak dalej, więc uważam, że mam zatroszczone małżeństwo, nie idealne, ale zatroszczone, ale ten deficyt takiego czasu razem jest i my jedziemy na takie dwa dni i nie nudzimy się, jesteśmy podekscytowani i nawet to, że już możemy w samochodzie wspólnie porozmawiać, pomodlić się, już wspólnie się nastawić na jakieś tam przygody, to dla nas już jest fajny czas i no tak jak mówiłem, tego by nie było, gdyby nasze małżeństwo nie byłoby zadbane.
0: No to z tego, co mówicie, największym zagrożeniem dla bliskości to jest może nie tyle brak czasu, ale brak uwagi.
1: Dobrze to ująłeś, tak. Mhm.
0: Ale brak czasu też może być tym no, takim czarnym koniem, który wjeżdża i potrafi przewrócić królową?
1: Znaczy, wiesz co, może inaczej. Jeżeli nie chcesz mieć czasu, to nie będziesz go miał. Czas, no dzień ma tyle, ile ma mieć. Pan Bóg dał taki czas, a nie inny. I to, na czym ci zależy, to jakie masz priorytety, to zrobisz. Jeżeli na czymś ci zależy, to zrobisz. Jeżeli ci na czymś nie zależy, albo nie aż tak, jak mówisz, czy jak ci się wydaje, to gdzieś tam zostanie na szary koniec i może nie zostać wykonane.
2: Tak, bo ja bym powiedział coś takiego, że z perspektywy na przykład małżeństwa z dziećmi, załóżmy, ograniczmy się do takiego schematu, ja nie znam, wiesz, nikogo takiego, kto mając dzieci i mając pracę, wracałby z pracy i załóżmy o 17 czy 18 mówił, no nie wiem, co robić przez resztę wieczoru. A nudzi mi się. Wiesz, to jest tak, że jak masz dzieci, masz pracę, masz dom, samochód pewnie, czy coś, to wszystko trzeba zadbać. Wszystko aż krzyczy, tu trzeba to naprawić, tu trzeba zapłacić takie rachunki. Tutaj ktoś dzwoni, tu ci telefon wyświetla takiego newsa, tam ktoś pisze na jakimś komunikatorze. Jeszcze do tego dochodzi wręcz uzależnienie od scrollowania social mediów czy newsów. I po prostu to, co Gosia powiedziała, jeśli nie zadbamy o to, żeby znaleźć czas dla małżeństwa, to tego czasu nie będzie. To ten świat nam wypełni. I to nawet nie muszą być jakieś bardzo złe rzeczy. To po prostu wypełni się obowiązkami, wypełni się właśnie pisaniem, oglądaniem, słuchaniem, wypełni się tym, co tam w internecie piszą, wypełni się tym, co dzieci potrzebują, wypełni się serialem.
0: No właśnie, to dwie rzeczy, które przychodzą mi na myśl, słuchając ciebie, to jest takie, czy współcześnie pary potrafią rozmawiać bez rozpraszaczy. To jest jedna rzecz, a drugie, no coś, co idzie jakby odbijając się właśnie od tego, jak pielęgnować jakąś czułość, bliskość taką elementarną, mimo zmęczenia codziennością, to już abstrahując od rozpraszaczy. Jakby te dwie kwestie, które tutaj wrzucam do rozważenia.
2: Mhm. Wiesz co, myślę, że tak, no potrzebujemy przyznać sam przed sobą, że mamy problem, żeby rozmawiać bez rozpraszaczy. Ja sam to widzę, że gdzieś tam za często sięgam po telefon, żeby sprawdzić, czy co się dzieje w moim biznesie, gdzie na przykład przychodzą zamówienia, czy przychodzą jakieś tam pytania, czy czekam na odpowiedzi, nie wiem, od grafika, od drukarni, w jakichś tam kwestiach biznesowych. Sam za często sięgam po newsy w internecie i też sobie muszę robić taki czas, gdzie mówię, Daniel, teraz już po prostu do końca miesiąca na przykład nie scrollujesz nic na telefonie. I myślę, że to jest problem coraz powszechniejszy, bo technologia uzależnia. Technologia z jednej strony nam pomaga w życiu, daje możliwość kontaktu, komunikacji, a z drugiej strony uzależnia. I potrzebujemy świadomie nauczyć się z niej skorzystać, żeby ona nas po prostu nie pochłonęła. Także to jest jedna rzecz. I to też w ogóle kobiety pisały. Chciałabym, żeby mąż mnie słuchał, właśnie odłożył komórkę. To nam to pisały kobiety w ankietach. Czyli tak, mamy jako dzisiejsze pokolenie z tym problem. Po prostu musimy się Wiesz, nie zmagamy się z tym, że chodzimy głodni. Nie zmagamy się w dzisiejszych czasach z tym, że musimy pół dnia stać, żeby dostać wędlinę na przykład na obiad, tak jak dwa pokolenia temu, ale zmagamy się z tym, że te komórki, tablety, komputery nam wypełniają każdą wolną chwilę.
0: Tak, teraz mamy problem, którą wędlinę wybrać.
2: Tak. Tak. Więc to wymaga wysiłku. I ja to powtórzę, tak, w małżeństwo trzeba zainwestować. I nie chodzi tylko o pieniądze, pieniądze jedno ze składowych, ale to wymaga wysiłku. Odłożenie telefonu i nie patrzenie na newsy wymaga wysiłku. Pójście na spacer i zatroszczenie się, nie wiem, żeby na przykład można było dzieci zostawić pod opieką bezpiecznie, to wymaga wysiłku. To się nie zrobi samo i to jest taka druga rzecz, z którą po prostu musimy się zmierzyć, że zatroszczenie się o randki, zatroszczenie się o taki codzienny czas razem, zatroszczenie się, żeby nawet na przykład wysłuchać się nawzajem 15 minut po przyjściu z pracy, też może wymagać wysiłku, może wymagać wręcz takiego delikatnego na przykład odepchnięcia dzieci. U nas czasem w domu tak jest, że ja na przykład wracam do domu, czy Gosia wraca, już przebiega córcia i córcia jest bardzo słodka, czteroletnia i tata, coś tam ja ci pokażę tutaj, coś tam zbudowała, czy albo popatrz, jak tam staje na rękach i coś. I czasem jest tak, że trzeba te dzieci tak z miłością i z czułością, ale powiedzieć Eliana, chętnie ciebie posłucham, ale teraz mam czas dla mamy i przyjdę do ciebie trochę później. Prawda? Czy na przykład nasz średni syn Ezechiel, 6-letni, to też czasem mówię, Ezechiel, teraz tata potrzebuje się skupić na czym innym, z tobą właśnie porozmawiam trochę później. I to jest też taki jeden z elementów, który wymaga wysiłku, gdzie się potrzebujemy tak wbrew chwili, wbrew takiemu nastrojowi emocji, jakoś tam zdecydować na wybranie czegoś cenniejszego. Nie dlatego, że rozmowa z dzieckiem czy poświęcenie czasu dziecku jest złe, tylko dlatego, że moja żona jest najważniejszą osobą na świecie po Bogu, więc najpierw chcę ją wysłuchać, najpierw chcę jej dać tą przestrzeń, a później zająć się dziećmi.
0: Małgosia, te same kwestie, czyli rozpraszacze i zadbanie o czułość, bliskość mimo zmęczenia codziennością.
1: Co do rozpraszaczy, to ja mam taką myśl, że one bardziej uzależniają młodsze pokolenie, czyli takie, które nie pamięta, nie zna takiego czasu, kiedy tego w ogóle nie było. Ja pierwszy swój telefon komórkowy miałam na studiach i ten telefon był taki, no wiecie, nie miał kolorowego wyświetlacza, jakiegoś tam SMS-a można było napisać, ale to też drogo kosztowało. Tak, z antenką, żebyś wiedział. I ja w ogóle nie mam tego problemu i jestem w stanie jakoś tam zrozumieć osoby, które go mają, natomiast w ogóle się z tym nie utożsamiam, tylko na takiej zasadzie wiem, jak to jest być od czegoś uzależnionym, ale nie wiem, jak to jest być uzależnionym od telefonu. Ja swój telefon gdzieś tam odłożę i na przykład przez pół dnia w ogóle on nie jest sprawdzany. Ktoś tam się do mnie dobija, coś ode mnie chce, a ja piszę sorry, zostawiłam telefon i jakoś tam nie patrzyłam od godziny 9 rano, jakoś nie sprawdziłam, a to już 15. Ja miałam lepsze rzeczy do roboty, ja miałam coś ciekawszego i tak naprawdę ten telefon wcale mnie nie korcił. I myślę, że to, co powinniśmy robić, to przekazywać taki sam wzorzec młodszym pokoleniom, że ten telefon wcale nie jest taki potrzebny, że jak go zostawisz na kilka godzin i nie będziesz w niego patrzył, nic ci się nie stanie, nie ominie cię tak naprawdę nic ciekawego. Co tam jest na tym TikToku, że musisz na to patrzeć? Same głupoty. Więc znacznie ciekawsze jest to, co się dzieje w realu. Znacznie ciekawsze jest to, co może być między ludźmi, którzy patrzą sobie w oczy, którzy są obok siebie fizycznie również, a nie tylko gdzieś tam jedno przy jednym telefonie, a drugie przy drugim telefonie. Także dla mnie idealnie by było, gdyby to zaczęło funkcjonować wśród rodziców, którzy nie dawaliby maluchom telefonu do małej rączki, żeby sobie taki maluch zajął czas, a później się uzależnił. Dobrze by było w szkołach, nie wiem, po prostu zabierać dzieciom telefony na czas bycia w szkole. Po co im ten telefon tak naprawdę?
2: Chyba w wielu szkołach tak jest zakaz, tylko mam dzieci w edukacji domowej, więc...
1: Także ja nic o tym nie wiem, tak.
2: Chyba w wielu tak, ale...
1: Nie w wszystkich szkołach jest zakaz.
2: Nie wiem, ale wiesz, wracając jeszcze do drugiego pytania, coś, co też opisujemy w książce o okazaniu miłości mężowi, to jest to, żeby na przykład celebrować jego powrót z pracy i tu znowu nie chodzi o to, że żona ma robić wielkie przyjęcie, ponieważ może wrócić
0: z pracy. Z kwiatów nad drzwiami. Tak.
2: Tak, ale jeżeli na przykład na te 15 minut oderwie się od garnków, oderwie się, nie wiem, od pilnowania pracy domowej z dzieckiem, oderwie się od swoich czynności i po prostu czule przywita męża, powie, doceniam to, że pracujesz dla nas, poda mu kawę czy jakiś ciepły posiłek, popatrzy mu w oczy, to jest to takie zadbanie na co dzień, które znowu może wymagać pewnego wysiłku właśnie, żeby odejść od tych obowiązków, odejść od ładowania prania, odejść od jakiejś tam pracy z dzieckiem, ale może być bezcenny z punktu widzenia inwestowania w małżeństwo i z punktu widzenia zatroszczenia się o potrzeby mężczyzny, który, no to też jeszcze raz powtórzę, bo chyba to już mówiłem, właśnie dla mnie w zdrowym związku taki mężczyzna przywitany, zatroszczony, też później chętnie zajmie się dziećmi, zajmie się naprawami, zajmie się potrzebami żony, ale właśnie w takim poczuciu, że jest doceniony, że wyrażono mu szacunek, że jest cenny.
0: Dzisiaj nie tylko o powrotach do domu, ale o randkach w ciemno, randkach w nieznane. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek, są gośćmi programu.
3: Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach randka w ciemno, chociaż może lepiej powiedzieć randka w nieznanych. Dlaczego? To uzasadnię za moment. Małgorzata i Daniel Wołuchowiczowie dzisiaj są gośćmi państwa i moimi, autorzy książki 10 romantycznych randek. Dlaczego randka w nieznane? Bo tak piszecie w niektórych publikacjach swoich, już nie będę wyłuszczał, w której konkretnie, żeby też robić niespodzianki takie randkowe. Więc pomyślałem sobie, że ta randka w nieznane to jest bardzo fajny pomysł. Tym bardziej, że tutaj jeszcze jest kwestia ciekawości, poskromienia tej ciekawości, ewentualnie jeżeli ktoś tę ciekawość w jakiś sposób taki aktywny wyraża. Więc to jest dodatkowa porcja emocji. Oczywiście może być czasami rozczarowanie, bo w takiej ciekawości można sobie wyobrazić nie wiadomo co. A tymczasem ta niespodzianka będzie może fajna, może jakaś ciekawa, interesująca, ładna, estetyczna, jakkolwiek to ująć, ale nie będzie pasowała do tych wyobrażeń, więc jest pewne ryzyko. Niemniej sama idea mi się bardzo podoba, ale w związku z tym chcę zapytać was o w tym kontekście trochę. Czy to jest jedyna recepta na to, żeby coś, takie zwykłe wyjście wspólne, czy zwykłą jakąś przygodę, jakkolwiek by ją ująć, odróżnić od zwykłego wspólnie spędzanego czasu. Czegoś, co nie jest z idei randko, tylko po prostu, no coś robimy, a idziemy sobie, no to chodźmy na spacer, dobra, to chodźmy, no. A to może pójdziemy do kina, dobra, to chodźmy do kina, nie? Czy to już jest randka, czy jednak randka powinna być w jakiś sposób przygotowana, celebrowana, żeby to było jeszcze jakiś dodatkowy element emocjonalny, który będzie no takim umykiem, który jeszcze podgrzewa dodatkowo całą tę sytuację.
2: Ja bym odpowiedział tak, że bardziej uważam, należy zadbać o to, żeby w ogóle były regularne wyjścia. I sobie też nie narzucę, że to zawsze musi być jakieś wyjście wybitne, wyjście w nowe miejsce. Ale w naszym przypadku to się dobrze sprawdza, żeby na przykład kilka razy do roku zrobić coś ekstra. Że na przykład jedziemy właśnie do takiego Nałęczowa, albo że jedziemy do takiego Nieborowa, gdzie jest park romantyczny. I tutaj tylko kwestia jest właśnie skomplikowana, że trzeba zbadać, czy żona lubi niespodzianki, czy nie.
1: Od Nieborowa jeszcze rzut beretem do Arkadii jest.
2: Tak, tak. No, tam
1: też piękny park.
2: Tam też bardzo miło wspominamy spacer. Tak, to w ogóle Nieborów i Park Arkadia to warto połączyć w jedną wycieczkę, co nam się kiedyś bardzo dobrze udało. No, ale wracając do wątku, no są kobiety, Gosia, może ty więcej powiesz, które lubią niespodzianki, które nie lubią.
3: Ja niezbyt lubię niespodzianki, w sensie wolałabym wiedzieć, dokąd jedziemy, co będziemy robić, jak mam się ubrać, czy będzie mi zimno, czy będzie mi gorąco, czy muszę wziąć ze sobą wodę, czy idziemy do jakiejś restauracji i coś będzie do picia i tak dalej. Więc ja niespecjalnie lubię niespodzianki. Ale wiem, że wiele dziewczyn lubi niespodzianki, także to już jest kwestia indywidualna i myślę, że w małżeństwie już znamy siebie nawzajem na tyle, że chyba mąż powinien wiedzieć, na ile żona lubi niespodzianki, a na ile woli jednak wiedzieć.
2: No i ja bym jeszcze dodał, że nie chodzi tylko o niespodziankę, ale też o to, co lubi żona. Ja na przykład z perspektywy kogoś, kto przejechał cały szlak Greenvelo rowerem po Polsce, czyli co prawda to bez Gosi, muszę się przyznać, ale spotkałem w Polsce tyle niesamowitych miejsc, w jakichś małych miejscowościach, gdzie jest jakiś ładny pałacyk, gdzie jest jakiś gdzie jest jakiś uroczy zamek, gdzie jest jakiś park czy jezioro.
1: Doskonale cię rozumiem, bo też robiłem bardzo duże trasy na rowerze.
2: Tak, i że stawiam tezę, że z dowolnego miejsca w Polsce można wylosować tutaj znowu, to akurat technologia może nam pomóc, może nam coś dopowiedzieć.
1: Grodziska słowiańskie, muzea jakieś bardzo ciekawe, na przykład Muzeum Siarki w Tarnobrzegu odkryłem przypadkowo, gdzie była bardzo miła pani kustosz, która mnie oprowadziła, powiedziała bardzo ciekawe rzeczy. A w życiu bym nie poznał, tam nie poszedł, gdybym tam nagle nie zajechał i nie stwierdził, że mam chwilę czasu wolnego i że jest takie muzeum, które warto odwiedzić.
2: Tak, ja wiele takich miejsc też napotykałem i w ogóle też zachęcam do eksplorowania, do szukania takich miejsc nieoczywistych, bo wszyscy, nie wiem, każą na przykład Wieliczkę w Polsce, prawda, ale czasem mogło to być jakieś malutkie miejsca, jakieś małe skanseny, jakiś pałacyk właśnie, gdzie nie ma tych tłumów, nie ma tych wycieczek wielkich, które po prostu się przelewają w tej weftę, a możemy coś ciekawego przeżyć, możemy się zainspirować jakąś historią, w sensie, że to jest obiekt, który, gdzie się coś działo przez kilka wieków, czy kilkanaście wieków. Więc stawiam tezę, że w promieniu, powiedzmy, godziny jazdy od dowolnego punktu w Polsce można znaleźć ciekawe miejsce. I teraz, jeżeli na przykład żona chciałaby zobaczyć, nie wiem, pałac, który ma kilka wieków, to można na przykład wpisać do Google'a, nawet znajdź miasto z ładnym pałacem w promieniu godziny jazdy od. I niech sztuczna inteligencja coś zaproponuje. Albo znajdź miasto, gdzie jest dobrze oceniana restauracja. Jeżeli na przykład żona chciałaby spróbować jakiejś ciekawej kuchni, może coś, gdzie nie chodzi, jakiś rodzaj potraw, których nie mamy na co dzień. Czy jakąś starówkę. I właśnie to jest taka moja myśl, że my często nie doceniamy Polski, a Polska ma wiele uroczych miejsc, właśnie jakichś takich deptaków, czy starówek, czy pałacyków, że tego po prostu jest dużo i można żonie coś wylosować. Najlepiej się jeszcze dowiedzieć wcześniej o tym miejscu, tak żeby móc coś żonie opowiedzieć, co tu się działo i mieć właśnie takie celebrowanie wspólnych chwil, mieć taki zachwyt, że ktoś kiedyś ładnie ten pałac zbudował albo ktoś ładnie się zatroszczył o ten park. Prawda, Gosia? Gosia pokiwała głową.
1: Pokiwała głową, tak.
3: No.
1: Pokiwała
3: głową. Co ja mogę dodać?
1: No właśnie, to ktoś zapyta teraz, no dobra. No ale wiadomo, jak jest. Większość, znakomita większość społeczeństwa jednak liczy pieniądze i to bardzo dokładnie. Więc wiadomo, że taka randka, no nawet jeżeli nie jest jakoś strasznie bardzo kosztowna, no to może wyskakiwać mocno poza budżet, który jest jakoś tam wpisany w tę domową rzeczywistość. I jaka jest odpowiedź na to, jeżeli ktoś pyta, no tak, no ale randka po prostu musi kosztować i co zrobić wtedy? No i kiedy nas na to nie stać, albo musimy się jakimś kosztem czegoś innego ważnego taką randkę zrobić. Mhm.
2: Ja myślę, że to jest znowu kwestia perspektywy. Oczywiście jak ktoś jest w totalnych długach i musi, nie wiem, spłacać każdą złotówkę, to wiadomo, że po prostu zostają spacery wokół, gdzieś tam w pobliżu. Natomiast myślę, że tak jak z czasem, z pieniędzmi jest podobnie, że jest to kwestia perspektywy i jeżeli na przykład jako mąż odłożę co miesiąc 50 zł na rocznicę ślubu, no to na tą rocznicę ślubu jest 600 zł, czyli pieniądze, które pozwalają wyjść do naprawdę bardzo eleganckiej restauracji, albo pieniądze, które pozwalają na jednym z jakichś tam popularnych serwisów znaleźć nocleg ze śniadaniami na 2 dni w przyzwoitym standardzie, no zakładając, że to będzie poza sezonem. Tutaj taką gwiazdkę dodajmy. Więc czy zaoszczędzenie 50 zł na wyjazd raz w roku, zaoszczędzenie 50 zł w miesiącu na wyjazd raz w roku jest poza możliwościami typowego małżeństwa? Wierzę, że nie. Wierzę, że nie i podobnie nawet z wyjazdami zagranicznymi. My też na przykład na naszym vlogu Kierunek Słońce raczej pokazujemy wycieczki z dziećmi, ale też pokazujemy na przykład miejsca, gdzie poleciliśmy za mniej niż 100 zł od osoby. to jest właśnie pomysł 18 w książce dla marzów. To 18 pomysłów. Tam też daję trochę porad na temat podróży takich zagranicznych. I znowu, jak się to odpowiednio zaplanuje i na przykład wyszuka się bilety kilka miesięcy wcześniej, to tak, można polecieć w ciekawy kierunek, jakiś południowy, za powiedzmy 100-kilkadziesiąt złotych od osoby, czasem nawet mniej niż 100 złotych. Można znaleźć nocleg dla dwóch osób ze śniadaniami za pieniądze rzędu 50 euro za dobę. Więc nie mówię, że to nic nie kosztuje, ale przy dobrym zaplanowaniu i coś, do czego też zachęcam, żeby polecieć poza sezonem, czy na przykład wygospodarować jakiś urlop w dni robocze, to są to inicjatywy, na które uważam stać przeciętną polską rodzinę.
1: Czyli obalacie legendę o tym, że to jest po prostu niemożliwe, bo nie ma kasy.
2: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja tam na przykład w tej książce właśnie dla marzów nawet wymieniam tam chyba z 10 kierunków, gdzie jak jednego dnia usiadłem, jak kończyliśmy pisać tą książkę i sprawdzałem, gdzie można polecieć za mniej niż 200 zł, to mi wyszło, że kilkanaście kierunków jest do wyboru. Na przykład, żeby polecieć. Oczywiście może być też pojechanie samochodem w jakieś fajne miejsce. Ja na przykład z takich uroczych miejsc pamiętam Pałac Schönbrunn w Wiedniu i tam są też takie całe, takie duże ogrody parkowe, gdzie można chodzić i chodzić po prostu nawet kilka godzin.
1: No tam jest również wspaniałe Kunsthistorisches Museum.
2: Tak, ja myślę, że w Wiedniu to można było dobre kilka dni spędzić romantycznych, jak ktoś ma czas, więc to też zależy, jakie są możliwości, ale nawet przy dobrym zaplanowaniu pojechać tam wcześniej rano, spędzić cały dzień, wrócić wieczorem, myślę, że jest to możliwe. Oczywiście też nie zachęcam, żeby jakoś tak planować coś, co będzie strasznie męczące. I no to też jest pytanie na przykład, czy mieszkamy daleko od granicy, czy blisko. Żeby też nie przedobrzyć, w sensie, że spędzimy więcej czasu na przykład i na dojeździe się bardziej tym zmęczymy, niż będziemy mieli frajdy na miejscu. Ale myślę, że są po prostu różne czasy w małżeństwie i różne chęci i czasem z Gosią na przykład mamy tak, że mówimy sobie, jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni, szukamy na przykład jakiegoś miejsca, które będzie powiedzmy mniej niż półtorej godziny jazdy od Warszawy, potrzebujemy odpocząć, nie szukamy atrakcji na miejscu, chcemy miły hotelik, chcemy sobie pospacerować i tak po prostu potrzebujemy zwolnić. Było na przykład za dużo emocji. A czasem jest dokładnie na odwrót. Że gdzieś tam lecimy. O, na przykład kiedy na 10. rocznicę ślubu polecieliśmy na Maderę. To nie było bardzo budżetowe. Tam akurat loty kosztują przynajmniej 300 zł w jedną stronę. Ale też myślę do zaoszczędzenia. Jak w perspektywie 10. rocznicy ślubu, żeby tam polecieć, ale tam z kolei, no my to mówimy, szukaliśmy wrażeń, czyli pływaliśmy w basenach morskich, chodziliśmy na tak zwane lewady, czyli takie wędrówki przez góry wzdłuż strumyczków, które tam kiedyś były budowane, takich kanalików. Byliśmy w restauracjach, byliśmy w sklepach, byliśmy w oceanarium, ale wtedy mieliśmy no, taki czas, że chcieliśmy po prostu nacieszyć się sobą, nacieszyć się też jakimiś emocjami wspólnymi, nacieszyć się miejscem, do którego lecimy pierwszy raz. Więc ja myślę, że tutaj no, jest ważne takie utrafienie w bieżące potrzeby żony.
1: Coś dodasz, Małgosia?
3: Tak tylko mi się przypomina ten wyjazd, o którym Daniel mówi. Ja bym jeszcze tutaj przy okazji obaliła inny mit, że jak się ma małe dziecko, to nie da rady nigdzie wyjechać, no bo przecież co z tym dzieckiem i nie da rady nic zwiedzić i nie da rady nic zrobić. My na tą 10. rocznicę ślubu pojechaliśmy z taką ledwo chodzącą i odbijającą się od każdej ściany Elianą, naszą córunią. I no to nie jest najlepszy czas na wyjazdy, znaczy w sensie ten wiek dziecka, bo to jest dziecko, które jak się odwrócisz, to za chwilę go nie będzie w tym miejscu, w którym było, bo ciągle gdzieś łazi, ale jeszcze nie ma na tyle rozumu, żeby się zatrzymać przed jakąś ścianą albo schodami albo czymś, więc trzeba pilnować. Natomiast no właśnie tak jak Daniel powiedział, tu byliśmy, to zobaczyliśmy, tamto zobaczyliśmy i tak naprawdę w ogóle jak się ma więcej dzieci, to tak naprawdę bycie gdzieś z jednym dzieckiem to jest naprawdę duża ulga i duży wypoczynek.
2: Tak, to i to była romantyczna przygoda. Ja po prostu brałem do nosidełka, także byliśmy oczywiście też przygotowani na wszystko i dało się zorganizować. I z perspektywy właśnie rodziców trójki dzieci, jak polecieliśmy z jednym maluchem, dla nas to był wciąż romantyczny czas.
1: No tak, rzeczywiście dzieci małe trzeba pilnować i wyjazdy z dziećmi to jest czasami rzecz bardzo, powiedziałbym, wymagająca dla rodziców, szczególnie z małymi, chociaż z większymi może też. Ja przypomnę, tutaj się podzielę z wami taką przygodą, że no, moją córkę zacząłem przyzwyczaić do gór wysokich już dosyć wcześnie. Wspinaczki zacząłem jej uczyć później, jak już była nastolatką, taką w okolicach tam 12 lat, ale do takiego trekkingu górskiego i to takiego poważniejszego, to już właściwie od wieku 6 lat. Pewnego razu w Tatrach spotkałem znajomego i zaczęliśmy rozmawiać i jakoś bezwiednie Natalia mi się z ręki wysunęła. No, skończyliśmy rozmawiać, patrzę, dziecka nie ma. Gdzie jest dziecko? No tutaj cała taka szczelina między odchodząca od dolinki skalna i dziecka nie ma. Nie ma z prawej, nie ma z lewej, nie ma z przodu, nie ma z tyłu, nie ma w krzakach, nie? Zupełnie przypadkowo uniosłem wzrok, Natalia właśnie spinała się na wysokości około 15 metrów. Więc zamarłem. No jak mi potem wytłumaczyła, spokojnej rozmowie, chociaż ten spokój by mnie bardzo dużo kosztował, no po prostu, no, skoro przyjechaliśmy się w góry, no to trzeba się wspinać, no i tyle. No więc tak, tutaj uprzedzam wszystkich rodziców, że dzieci stać na naprawdę bardzo interesujące przygody, które mogą dla rodziców skończyć się atakiem serca, a dla dzieci no, czasami no, poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Akurat nic się nie stało wtedy, dzięki Bogu, ale ten moment będę pamiętał chyba do końca życia. To też krótką przerwę dla uspokojenia emocji. Teraz robimy półmetek nocnych świateł, minął przed momentem. Dzisiaj randka w ciemno. Randka w nieznane, Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie są z nami, autorzy książki 10 romantycznych randek. Linki do wszystkich książek, o których mówimy, także do Trójpaku na Facebooku Państwo znajdą. Tam również zapraszam do komentarzy, myśli, wątków, pytań. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Od prawie 8 minut mamy wtorek, 9 czerwca. Nocne światła trwają od godziny, a nawet nieco więcej. I do pierwszej będziemy z Państwem. Prawie jeszcze godzina nam została dzisiaj do randkowania. Bo tytuł tego wydania programu to Randka w ciemno, bądź Randka w nieznane. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie są z nami wydawcy, ewangelizatorzy, wydawnictwo psalm18.pl, autorzy książki 10 romantycznych randek. I nie tylko. To jest część tryptyku, o którym już mówiliśmy. 18 pomysłów na to, jak okazać miłość żonie, mężowi. Jest także taki trójpak. Możecie Państwo każdą z tych pozycji bądź osobno zamówić, bądź właśnie w takim trójpaku. Wszystkie linki znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radio Plus. Tam jest miejsce również na Państwa komentarze, do czego zapraszam. Komentarze, doświadczenia, refleksje, myśli, wspomnienia, wątki, pomysły, które zagrały, które się może nie sprawdziły, więc czego może warto unikać, a co warto kultywować. To teraz właśnie idziemy w tę stronę. Jakie błędy, waszym zdaniem, no bo od czegoś trzeba się odbić, jakie błędy najczęściej popełniają pary podczas wspólnego czasu?
1: Okej. Troszkę już o tym mówiliśmy, czyli tak rozpraszacze, ale to
0: ale
1: chyba
0: nie,
1: nigdy...
0: Ale nie, podczas, nigdy... właśnie jest randka. Jest randka. To nie chodzi o to, że jesteśmy w domu i robimy tam wszystko i nie mamy czasu na to, żeby usiąść na 15 minut i się przytulić. Jest randka.
1: Tak.
0: Jakie błędy podczas randki ludzie najczęściej popełniają, że ta randka przestaje być randką?
1: Wyciągają telefon. Aha. Sprawdzają służbową pocztę na przykład.
0: Oj, tak.
1: I mówię to też do siebie.
2: No właśnie chciałam powiedzieć. To jest dokładnie to, co czasami zdarza się, że Daniel robi. I mnie to wkurza jak nie wiem. Czasami mówię mu, weź ten telefon stąd w ogóle, zabierz go. Czasami po prostu też już jak się nauczył, no to na przykład jeżeli ja na przykład muszę iść do toalety na chwilę, no to wtedy sobie sprawdzi szybciutko to, co ma sprawdzić i tyle. Ale czasami rzeczywiście, to ja jeszcze muszę wykonać jakiś telefon, bo tutaj trzeba odebrać paczkę, trzeba zrobić coś tam i to koniecznie musi być w tym momencie i on sobie dopiero co teraz przypomniał. No mnie to na przykład, no mnie to irytuje. I tak, to może się źle skończyć dla niektórych małżeństw.
1: Tak, myślę, że też nieprzygotowanie to jest może być błędem. To znaczy, w sensie nieprzygotowanie się na przykład na pogodę, jaka jest, albo może
0: idziemy
1: nas
0: zastać. Idziemy z góry bez peleryny i bez stóp tutów i w sandałkach na przykład, prawda?
1: Na przykład. Tak. Czy po prostu się robi zimno. Myślę, że pójście w miejsce bardzo popularne, gdzie jest dużo ludzi, może popsuć randkę. Znaczy, nie wiem, może niektóre są osoby, które lubią, jak jest dużo ludzi, natomiast ja osobiście nie lubię. Ja lubię, jak jest pusto i właśnie ten wspomniany Park Arkadia koło Nieborowa. Kiedyś odwiedziliśmy w dzień roboczy jakiś taki, o ile dobrze pamiętam, ciepły wrześniowy dzień, że jeszcze było słońce, że jeszcze było takie 20 stopni, jeszcze było tak przyjemnie, ale to był dzień roboczy i tam było pusto. W miejsce unikalne w skali Polski, ale jak się przyjedzie właśnie poza sezonem, może mieć przyjemną pogodę. I oczywiście gdzieś tam ludzie spacerowali, ale nie było takiego poczucia, że się przewalają wycieczki szkolne czy coś, bo to jest, myślę, coś, co może popsuć randkę, że na przykład spodziewamy się super romantycznego miejsca, a tam po prostu nie ma nawet ani jak usiąść, ani jak porozmawiać. To tutaj z kolei drugi przykład. Byliśmy kiedyś na Malcie jeszcze byliśmy tam z siostrą moją i zrobiliśmy wycieczkę do Błękitnej Laguny. To już w ogóle był nawet chyba koniec września albo październik, już tak też trochę poza sezonem. Natomiast ta Błękitna Laguna to jest taka zatoczka przy wyspie Comino, gdzie się płynie łódką z Malty. Ona jest bardzo słynna, ponieważ była scenerią do filmu i na wszystkich folderach reklamowych czy w internecie, jak się patrzy na zdjęcia, no to jest taka super romantyczna, czyściutka zatoka z turkusową wodą, ale w praktyce nawet poza sezonem, tam jak się popłynie, to tam dosłownie nie było gdzie usiąść. nie było po prostu takiego skrawka, żeby nawet ręcznik rozłożyć i mieć taki czas razem. I to jest właśnie też coś, czego się nauczyłem, że często te najbardziej takie reklamowane miejsca wcale nie są atrakcyjnym kierunkiem na randkę. Tak samo na przykład Zatoka Wraku na Zakynthos też wygląda zjawiskowo, ale tam po prostu pływa jeden statek za drugim. I to nie ma takiego klimatu. A z drugiej strony właśnie nieraz to pokazują też czasem na naszym kanale z rodzinnych podróży. Odkrywamy jakieś miejsca, które nie są aż tak popularne, gdzie nie przyjeżdżają autobusy pełne turystów. I to mówię i o Polsce, i o zagranicy. Ale po prostu są przyjemne.
0: No tak, jak się jest w Neapolu, to wszyscy się wybierają na Capri, prawda? A tymczasem można się wybrać na Prosidę, która jest też promem. Można tam popłynąć i nawet jeżeli jest więcej osób na promie, to oni zazwyczaj zostają na dole, a ta wyspa ma jeszcze dwa wzgórza. I tam już właściwie nie ma nikogo. I to są zjawiskowe chwile, zjawiskowe miejsca i perspektywa, i tam są i kościoły, i jakieś zamki, i zabytki. We Włoszech to właśnie można, o zabytki się człowiek potyka. I są takie lepiej zadbane, i są takie, które widać, że chyba się rozpłyną w dziejach prędzej czy później, bo już właściwie w tym natłoku wszelkich dóbr przeszłości, one już są praktycznie niezauważane. Ale tak, rzeczywiście to, co mówicie, jest jakimś z jednej strony wyzwaniem, bo w tej chwili najczęściej przewodnikiem jest po prostu Instagram. Im więcej ludzi zamieści jakieś miejsce, tu byłem, to wszyscy tam się pchają, a tymczasem można naprawdę znaleźć miejsca odludne i odpocząć. No jest też, a propos Neapolu, wspaniała górska trasa. Wystarczy podjechać kolejką górską i można się wybrać na spacer Parkiem Narodowym na Monte Faito. No to przepiękna rzecz. Tam właściwie praktycznie nikogo się nie spotka. A może dwie, trzy osoby w porywach. No. Jakiś ludzi z plecakiem. No więc tak, rzeczywiście, to jest dobry pomysł na to, żeby się wybrać z dala od ludzi, bo to jest coś, co sprzyja właśnie bliskości. Im więcej ludzi, tym trudniej o bliskość. To jest, raczej trzeba się rozglądać, żeby ktoś nas nie popchnął, nie uderzył łokciem i tak dalej, a poza tym, jeżeli mamy uciec od przebodźcowania, no to w hałasie trudno o to. Która z randek, które opisujecie, czy proponujecie w książce, jest wam najbliższa? Małgosia.
2: Jaku, nie wiem. Tak jak opisujemy, no to po prostu wydaje mi się, że taki właśnie wyjazd zagraniczny, który gdzieś tam jest bardziej może przemyślany, zorganizowany, przynajmniej jeżeli chodzi o to, dokąd konkretnie polecimy. No my lubimy latać, my lubimy jakieś nowe miejsca, coś pozwiedzać, ale też sobie troszeczkę odpocząć, po prostu poleżeć, nie wiem, na jakiejś plaży. Lubimy, jak jest ciepło. To chyba oboje lubimy po prostu takie troszeczkę ucieczka od polskiego klimatu, gdzie no, tego lata nie ma zbyt dużo. Ja zresztą wolę takie temperatury, gdzie jest bardziej gorąco niż mniej, więc mnie nie przeszkadza upał, mnie przeszkadza, jak jest chłodno. Także tak, tego typu wycieczki to chyba coś, co najbardziej zapada w pamięć. No jest takie bardziej wyjątkowe, wiadomo, niż jakiś spacer.
1: Tak, ja bym nawiązał do pomysłu trzy łódka w romantycznych okolicznościach. W naszym przypadku to akurat nie była łódka, ale deska SUP. Bodajże 3 lata temu byliśmy w Chorwacji autem i tam na część pobytu przyleciała do nas córka naszych znajomych, już taka prawie dorosła, która, no my opłaciliśmy ten przylot i pobyt, a ona w zamian za to trochę się zajmowała naszymi dziećmi w ciągu dnia. Więc to nam dawało przestrzeń, żeby po prostu czy wieczorem pójść właśnie na taki romantyczny spacer wzdłuż wybrzeża, czy na przykład po zjedzeniu śniadania wziąć deskę SUP i tam popłynąć kawałek. Tam były takie wysepki po prostu, wokół których można było płynąć. I to jest czas, który bardzo, bardzo miło wspominam. W sensie, że takie właśnie na przykład pływanie na desce słup i wokół wysepa, gdzie jest turkusowa woda, gdzie jest po prostu ładnie, kiedy słońce świeci. Były to wyjątkowe chwile.
0: Jak waszym zdaniem ma się to, o czym powiedzieliście, planowanie do spontaniczności?
1: Chyba mając dzieci, ta spontaniczność zasady jest po prostu bardzo ograniczona i ja myślę, że trzeba się z tym pogodzić. Znaczy spontaniczność musi być zaplanowana, może tak to powiem trochę żartobliwie.
0: Przestrzeń przynajmniej na
2: to. Jest tak pół na pół, bo tak naprawdę z racji tego, że mamy dużo aktywności i z racji tego, że nasze dzieci są z nami w domu, i nie wychodzą do żadnych instytucji na cały dzień. Rzeczywiście nie mamy tak wiele czasu na to, żeby dokładnie rozkminić, co i kiedy będziemy robić i rozplanować to, że tak powiem, co do godziny. I dlatego bywa tak, że lecimy, powiedzmy, na przykład na Cypr, i dopiero jak jesteśmy na miejscu i dojechaliśmy, zdołaliśmy wypożyczyć auto, dojechać do jakiegoś mieszkanka, które wypożyczyliśmy, czy domku. Ja rozpakowuję rzeczy, wkładamy jakieś zakupy do lodówki, bo jeszcze przy okazji gdzieś tam jakiegoś Lidla zahaczyliśmy, żeby było taniej. No i wtedy dopiero Daniel otwiera laptopa i zastanawia się, gdzie jutro pojedziemy i co jutro będziemy robić. I jest naprawdę świetnym pilotem wycieczek, że tak powiem. To, że on wymyślił coś 5 godzin wcześniej, to nie znaczy, że to nie będzie tak fajne, jakby nad tym myślał pół roku. I zwykle takie właśnie półspontaniczne wycieczki, które no dobra, no to ja zaraz sprawdzę i zobaczymy i powiem wam, że możemy pojechać tu na taką wysepkę, albo tu na taką plażę, albo tu zwiedzić coś tam. No i wtedy albo wybieramy coś, albo już Daniel, powiedzmy, zdecydował i dobra, to dzisiaj robimy to, bo jutro będzie padało, to jutro coś innego. I wtedy to też jest taki półspontan, powiedziałabym.
1: Mhm. Także ja myślę, że w

0: dobra na miejscu, zobaczymy, na co będziemy mieli ochotę.
1: Krótka przerwa. Dzisiaj randka w ciemno w Nocnych Światłach. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek, są Państwa i moimi gośćmi. Zachęcam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam również znajdziecie Państwo linki do wszystkich książek, których tytuły tutaj wymieniliśmy, których to 10 pomysłów na randki jest częścią, bo to stanowi ta dzisiejsza, dzisiaj omawiana książka, pewien tryptyk razem z 18 pomysłami na okazanie miłości mężowi i żonie. Tak więc każda z tych pozycji jako osobna część może zaistnieć w bibliotece Państwa, a również jako tryptyk. Zapraszamy do lektury i do pozostania z nami po piosence. Ciąg dalszy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Te nocne światła poświęcone są randce w ciemno, bądź jak to woli randce w nieznane, a gośćmi państwa i moimi są Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek. Link do tej i do innych książek, które stanowią pewien tryptyk, znajdziecie państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry i nie tylko pierwszy, bo tak się jakoś tutaj przemieszały posty moich koleżanek radiowych, że w tej chwili zrobiło się to i pierwszy, i trzeci, więc no pod pierwszym albo trzecim postem od góry tam macie państwo możliwość zawarcia, napisania swoich myśli, dodania komentarzy, refleksji, zadania pytań, ale też swoich doświadczeń, które tutaj są najcenniejsze. Tak więc zapraszam państwa i na Facebook też. Tutaj Gorzym napisał taką rzecz. Kto jeszcze w ogóle chodzi na randki? Myślałem, że już całe życie toczy się na Facebooku. No tutaj w studiu żywe dwa przykłady, że na randki się chodzi. Poza tym, no muszę powiedzieć, że ja bym tak nie stwierdził, jak tutaj napisał autor tego wpisu. Bo widzę, że w moim i nie tylko w moim środowisku ludzie chodzą na randki. Po prostu chodzą, spotykają się. Jak spędzają czas, to już inna sprawa. Czy się wyłączają z takiego ludzkiego zbiorowiska, czy nie. Bo na przykład widziałem ostatnio w Śródmieściu, w centrum Warszawy, były Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. No tam był dziki tłum. No jeżeli ktoś się wybiera na randkę w takie miejsce, to albo lubi koszykówkę, albo lubi taki ścisk i się dobrze w tym odnajduje, albo nie dba o taką bliskość, no, albo dla niego taka bliskość się realizuje właśnie w takim stopniu przebodźcowania. Obok był jakiś film pod chmurką wyświetlany pod Pałacem Kultury i o ile widzę w wielu miejscach Warszawy ta filmowa stolica lata działa i to w taki sposób dosyć kameralny, to tam pod tym Pałacem Kultury trzeba stać w kolejce i nie wiadomo, czy się będzie miało miejsce, żeby ten film zobaczyć. A mimo tego, że przestrzeń na leżaki tam jest bardzo duża. Więc no, można w ten sposób chodzić na randki, można chodzić w inny. Tutaj się z panem Gorzymem nie zgodzę. To pytanie takie otwarte. No, być może są ludzie, którzy nie chodzą na randki. No, mam nawet przekonanie, że są tacy. No, ale po to właśnie jest ten poradnik i można powiedzieć... taki zeszyt inspiracji, o, tak bym to nazwał, do tego, żeby, jeżeli ktoś nie chodzi, a uzna, że być może to jest istotne, żeby na tę randkę się wybrać, to właśnie tam może znaleźć jakieś inspiracje, jakieś przykłady. Ale wrócę do tej bardzo istotnej myśli, która nam się pojawiła już w gruncie rzeczy na początku rozmowy, że żadna najlepsza, najbardziej kosmiczna randka nie wypali, jeżeli nie będzie tej elementarnej bliskości, którą się zabierze na tę randkę, żeby ją tam rozwijać czy kultywować, no to muszę dojść do źródła, bo to, o czym mówimy, to już jest skutek w gruncie rzeczy. A przyczyna jest taka, że ludzie nie rozmawiają o swoich emocjach, o swoich uczuciach i o swoich potrzebach. Dlaczego parom, waszym zdaniem, tak trudno jest o tym wszystkim mówić?
2: Pęd dnia codziennego, kompleksy względem innych, za dużo obowiązków, przepracowanie, przebodźcowanie. No, to chyba nie powiem nic odkrywczego. No, po prostu... żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy bombardowani cały czas przekazami marketingowymi, że musisz mieć lepszy samochód, ciekawszy wyjazd, nowszy telefon, ładniejsze ubranie, więc tak nawet jeżeli załóżmy nie korzystamy z social mediów, to wystarczy, że wyjdziemy na ulicę w mieście. Prawda? Już do nas krzyczą billboardy, które mówią już, że już trzeba all inclusive na jakiejś tam Rivierze zarezerwować, że już trzeba nowe mieszkanie kupić, że już trzeba mieć więcej, lepiej i tak dalej. I myślę, że żyjemy w takim pędzie, gdzie po prostu cały świat krzyczy o innych rzeczach, o rzeczach, które po prostu firmy chcą sprzedać. Natomiast wracając do tych ankiet, które my zrobiliśmy wśród zwyczajnych małżeństw, gdzie dostaliśmy ponad 100 odpowiedzi, tam żadna kobieta nie wpisała, że chciałaby bardzo drogą randkę. Żadna kobieta nie wpisała, że chciałaby randkę w pięciogwiazdkowym hotelu. Żadna kobieta nie wpisała, że chciałaby nową biżuterię albo nowego robota, który będzie automatycznie odkurzał w domu. Tylko wszystkie...
1: Człowieka chciała.
2: Tak, wszystkie wpisywała. Chciałabym, żeby mąż mnie zabrał na spacer. Chciałabym, żeby odłożył komórkę. Chciałabym, żeby mnie wysłuchał. Chciałabym, żeby mnie przytulił, żeby zwrócił uwagę na moje emocje. No i...
1: No dobrze, emocje, właśnie. Ale tu też jest problem, że czy rzeczywiście potrafimy o tych emocjach rozmawiać, nazywać je, mówić, co one w nas robią, z czym musimy się zmagać przy tych emocjach i jak te emocje się mają do naszej relacji, no bo czasami te emocje rodzą się również w związku z jakimiś przykrymi sytuacjami, które tłumimy, które jakoś rozkładamy, pomijamy. No i tutaj myślę, że jakimś elementem takiej, który buduje pewną przeszkodę w takim kultywowaniu bliskości, to jest no pewnego rodzaju brak szczerości, który wynika z takiej sytuacji, które no może lepiej przemilczymy, zamiast na przykład się sprzeczać w tym momencie, prawda? Albo nie wiadomo, czy nie pójdziemy w jakieś trudne czy gwałtowne emocje, jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać. No to może zostawmy to, wszystko, sprawa się rozpłynie. No wiadomo, że się sprawa nie rozpłynie, bo się kumuluje i w pewnym momencie rzeczywiście może zrobić boom, a wtedy to już żadna randka nie pomoże.
2: Tak, ja się całkowicie zgadzam i myślę, że rozmowa o emocjach też trzeba się nauczyć, że jeżeli nie mieliśmy dobrych wzorców, a niestety żyjemy w pokoleniu, które coraz częściej nie ma dobrych wzorców, jeśli chodzi o rodziców na przykład, o to, jak oni się względem siebie zachowywali, to tych wzorców też nam nie pokażą współczesne media, nie pokaże dobrych wzorców typowy film, czy typowy serial, czy te wszystkie billboardy, o których wspominałem, które atakują nas cały czas nie komunikatem, że wysłuchaj się współmałżonka, tylko kup nowy telefon z większym ekranem. Prawda? Więc no to jest coś, na czym potrzebujemy pracować, uczyć się tego. To, co my polecamy jako taką pomoc, to są rozmawialniki, podołaczka, takie z pytaniami do pogłębienia relacji, o których kiedyś tutaj też mówiliśmy. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim trzeba się nastawić właśnie na to, że potrzebujemy się tego nauczyć. Jak zresztą wielu innych rzeczy, jak chcemy na przykład prowadzić samochód, to też potrzebujemy pójść na kurs. I potrzebujemy spędzić ileś godzin, żeby wysłuchać o tym, który znak co oznacza i jak to jest. I myślę, że podobnie z emocjami. Potrzebujemy się nauczyć te emocje rozpoznawać u siebie, u współmałżonka. Potrzebujemy nauczyć się mówić o tym bez złości, bez jakiegoś żalu. I jednym to przyjdzie łatwiej. Jedni może mieli dobre wzorce i na przykład ich to nawet tego rodzice nauczyli, a jeżeli nie, to są książki, są kursy, są psychologowie, którzy o tym mówią i myślę, że to możemy wypracować.
1: Małgosia, co na to?
3: Tak, ja się z tym zgadzam i myślę, że też takim dobrym pomysłem, jeśli nie umiemy za bardzo wyrażać tych emocji w małżeństwie, jest spotykanie się z innym małżeństwem, które jest bardziej doświadczone, starsze stażem, albo po prostu wierzące i posługujące być może w tematach małżeńskich. Nam to też pomagało czasami takie spotkanie po prostu dwie pary. I mamy kilka takich zaprzyjaźnionych z nami małżeństw, do których możemy przyjść, zwrócić się, a wiecie co, chcielibyśmy pogadać o tym czy tamtym i mieć taki czas po prostu we czwórkę głębszych rozmów. I to naprawdę też otwiera oczy na wiele spraw, bo zawsze ten inny człowiek, tylko taki, może dodam tutaj, ktoś, komu naprawdę ufam. Niech to będzie taka para, której ufacie i która też ma podobny światopogląd. Jeżeli my się opieramy na Jezusie, no to idziemy do jakiegoś małżeństwa, które też wierzy w Boga i z nimi możemy naprawdę wejść na te głębsze poziomy komunikacji, głębsze poziomy relacji i powiedzieć im o jakichś naszych obawach, może emocjach i zostać wysłuchanym i zrozumianym. I być może oni rzucą jakieś nowe światło na to, jak my patrzymy na siebie nawzajem, bo oni gdzieś tam stoją z boku, nie mają tych emocji, które my mamy i mogą na chłodno ocenić, czy ktoś nie przesadza w czymś, czy ktoś dobrze rozumuje w czymś, coś doradzić. Także to jest naprawdę fajna sprawa, jeżeli ma się takie osoby, do których można się zwrócić.
1: A jak rozmawiać o... No, nazwijmy to o rozczarowaniach, no, czy o jakichś trudnych sytuacjach, które się dzieją w relacji, ale bez zraniania drugiej osoby, bez oskarżania, bez wskazywania, że szukania winnego i tak dalej, i tak dalej.
3: No dokładnie to, co powiedziałeś, bez szukania winnego, czyli jeżeli czuję się rozczarowana czy zraniona czymś, wtedy staram się skupić na moich emocjach. W sensie opowiedzieć o tym, jak ja się czuję, a nie powiedzieć, a no bo ty to zawsze coś tam takiego głupiego powiesz, a bo ty to nie liczysz się z moimi emocjami, nie liczysz się z tym, co ja myślę. No i wtedy to jest szukanie winnego, jak mówimy, a no bo ty to jesteś taki czy inny. Więc jeżeli wtedy mówimy bardziej o tym, co ja przeżywam i jak to wygląda z mojej strony, myślę, że to pomoże. Również ton głosu, to jak wygląda nasz język ciała wtedy, bo to, co mówimy, to jest tam kilka procent. Z tego, co pamiętam, to chyba jakieś 7% tego, co przekazujemy jakimś komunikatem. Natomiast bardzo dużą rolę tutaj odgrywa mowa ciała i ton głosu.
2: Mhm. Ja bym jeszcze dodał, że często wchodzimy w małżeństwo z jakimiś deficytami z dzieciństwa, że na przykład małżeństwo rodziców było rozbite, albo że były kłótnie w domu, albo że na przykład byliśmy niesprawiedliwie oceniani, czy rodzeństwo było faworyzowane, czy wyśmiewano się z nas w szkole. No tych rzeczy, z którymi się młody człowiek zmaga, wchodząc w dorosłość, może być naprawdę duże. I często jest tak, że człowiek, który właśnie już się staje człowiekiem dorosłym, a ma te deficyty, w trudnej sytuacji, nawet mając małżonka, który go kocha i który go szanuje, inaczej odbiera pewne słowa. To znaczy, na przykład... Mąż powie, że nie wiem, ta potrawa mogła być lepiej przyprawiona, a żona odbierze to od razu jako atak na jej osobę, czy jako pogardę, czy brak szacunku. No to taki skromny przykład, taki prosty. Ale myślę, że dobrze jest po prostu też tego typu kwestie przepracować. I jeżeli one na przykład doskwierają w małżeństwie i widzimy, że jest kilka lat po ślubie, a wciąż na przykład pewne słowa małżonka przypominają mi słowa ojca, czy nie wiem, czy matki, która w jakiś sposób mnie źle traktowała, albo przypominają to, jak byłam pogardzana, czy jak byłem pogardzany przez rówieśników, czy nieszanowany w pracy może, to dobrze jest przepracować te trudne emocje i to, co my jako osoby wierzące uważamy, to najlepiej przepracować z chrześcijańskim terapeutą i z Jezusem, po prostu zapraszając Boga, żeby uleczył te rany i odnajdując to, że Bóg jest dobrym Ojcem, że nas akceptuje, że nas kocha, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał. I to jest taki wymiar psychologiczny i duchowy po prostu, żeby pewne traumy przepracować, pewne złe wzorce przepracować, przebaczyć te zranienia, jakie mieliśmy. I często jest tak, że to po prostu ma kolosalny wpływ na małżeństwo.
1: Wątki duchowe jeszcze rozwiniemy za chwilkę, w ostatniej części, bo już po piosence będzie to ostatnie kilkanaście minut dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach. Dzisiaj wybraliśmy się na randkę w ciemno. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie nam towarzyszą. Autorzy książki 10 romantycznych randek, która jest częścią tryptyku. Więcej o książkach znajdziecie Państwo w linkach na Facebooku pod pierwszym i pod trzecim postem od góry na fanpage'u Radia Plus. No tak się dzisiaj zdublowało, bo tam jakieś, no coś się wykopyrnęło. Nie będę tutaj wchodził w jakieś techniczne niuanse, bo nie wiem, dlaczego tak się stało. No, natomiast po prostu jest jak jest i informuję, że tam możecie Państwo to wszystko znaleźć. Po piosence ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 13 minut mija godzina pierwsza, ostatni niespełna kwadrans tego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone jest randce w ciemno, randka w nieznane. Małgorzata i Daniel Wołuchowiczowie nas prowadzą w tę przestrzeń randek, autorzy książki 10 romantycznych randek. Na Facebooku pod pierwszym i pod trzecim postem od góry jest miejsce na Państwa refleksje, komentarze. Tak się dzisiaj zrobiło, że te posty się podzieliły. No, pominę przyczynę. Natomiast fakt jest faktem i tam możecie Państwo jeszcze przez te paręnaście do nas minut pisać i tam Państwo znajdziecie wszystkie pozycje, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli książki i rozmawialniki. Natomiast tę ostatnią część, jak już mówiłem, będziemy też od strony duchowej tak jakoś przyglądać się temu randkowaniu, ale jest pytanie, czy na przykład na randkę można iść do kościoła. I takie pytanie, pamiętam, wielokrotnie padało, kiedy z księdzem świętej pamięci Pawlukiewiczem prowadziliśmy katechizm poręczny i no, były różne pytania dotyczące randkowania. No i takie pytania również się pojawiały. Nie powiem, co ksiądz Piotr mówił, ale was pytam o to.
2: Ja bym powiedział tak, w małżeństwie, gdzie Bóg jest fundamentem, to jak najbardziej ta Boża obecność powinna być na randce i to może być pójście do kościoła, to może być pójście na rekolekcję, na koncert chrześcijański, na wieczór uwielbienia. Tego typu inicjatywy są też coraz bardziej popularne. A może być to też na przykład wspólna modlitwa, którą mamy razem na spacerze czy w pokoju hotelowym. Na jednym z naszych ostatnich właśnie takich krótkich wyjazdów randkowych ja wziąłem gitarę, dlatego że my z Gosią czasem się modlimy w ten sposób, że ja gram na gitarze, po prostu śpiewamy pieśni uwielbienia, czy takie pieśni chwalące Boga. I muszę się przyznać, na ten wyjazd pojechaliśmy jeszcze z taką trochę ciężkością między nami, bo pewne spięcie, o tym nie chcę mówić. To już powiedzmy było przeproszone przed wyjazdem, ale jeszcze trochę tą ciężkość czuliśmy. I jeszcze ta rozmowa się tak bardzo nie kleiła, natomiast ja stwierdziłem, że dobrze, nawet jeżeli jeszcze te emocje nie do końca opadły, jeszcze między nami się tak bardzo nie klei, najłatwiej bym było po prostu wziąć urządzenie elektroniczne, popatrzeć co ciekawego w internecie. To tak jest naturalne. Ale stwierdziłem, że nie. Chcę z tymi trudnymi emocjami też przyjść do Boga i po prostu uwielbić Boga, który jest godzien chwały, nawet jeśli jest nam trudno, nawet jeśli jest nam trochę źle, nawet jeśli nie do końca czujemy taką radość w sercu, nie czujemy może tego porywu, takiej chęci. I zacząłem po prostu śpiewać dla Boga. I w tym pokoju hotelowym. I tak śpiewam, myśląc, Boże, chcę Tobie po prostu złożyć tę ofiarę, chociaż jest mi trudno z emocjami, z tym, co się wydarzyło między nami. I Bóg przyszedł ze swoją obecnością, to znaczy trochę nie wiem, minęło pół godziny może takiej modlitwy, czy coś takiego. I jakoś nam się udało tą relację na nowo odbudować. Bez jakichś wielkich rozmów. Po prostu te trudne emocje opadły. I mieliśmy w sumie fantastyczny czas podczas tej randki. Ale to jest coś, co doświadczamy i doświadczaliśmy nieraz, że kiedy oddajemy Bogu takie pierwsze miejsce, kiedy przychodzimy do Niego, czasem to może być modlitwa uwielbienia, gdzie śpiewamy piosenki, czasem to może być wstawianie się w modlitwie za nasze dzieci. Czasem to może być po prostu to, że jedziemy autem i dziękujemy mu za to, że mamy to auto, że możemy wyjechać, że znalazła się opieka, żeby dzieci mogły zostać, że nas stać, że mieszkamy w kraju, w którym można bezpiecznie podróżować, że mamy dobre drogi i tak dalej, i tak dalej. Nawet takie wyrażenie Bogu wdzięczności w 5-10 zdaniach. Może też
1: tak,
2: po prostu
1: zamiast narzekania, no bo czasami może zdarzyć się zła droga i takie się zdarzają, owszem, i zamiast narzekać na złe drogi, to rozumiem, że chwalić te dobre, tak?
2: Chwalę te dobre, no ja już mam 40 lat na karku, więc ja pamiętam czasy, kiedy drogi nie były aż tak dobre.
1: No to ja mam nieco więcej, pamiętam naprawdę takie, po których nie dało się jeździć. Więc rzeczywiście jestem bardzo zadowolony z tego, jakie mamy drogi. Oczywiście trafiają się też no, niezłe przypadki, gdzie lepiej się nie zapuszczać, jeżeli nie chce się wracać na lawecie. Ale to już jest rzeczywiście coraz mniej takich dróg.
2: Tak, z punktu widzenia dojechania do jakiegoś tam Gdańska, Krakowa, Lublina, którykolwiek kierunek, większość dwupasmówki. Ale nie o tym dzisiaj. No, o Bogu mieliśmy rozmawiać. Nie o drogach. Także ja zachęcam, żeby randki nie były odpoczynkiem od Boga, tylko takim też cieszeniem się sobą razem z Bogiem, który nam towarzyszy.
3: Ja bym jeszcze dodała to, co czasami też powtarzamy. Zdaje się to powiedział, czy gdzieś tam napisał Pulikowski, że małżeństwa, które się razem modlą, bardzo rzadko się rozchodzą. I to jest coś, co spaja po prostu. Wspólna modlitwa.
2: Tak, myślę, że jeżeli jest szczera, jeżeli naprawdę, bo no, nie chodzi mi o odklepanie czegoś, prawda? Jestem zły na żonę i po prostu tak mam ochotę w ogóle na nią nie patrzeć, ale odklepiam razem Ojcze Nasz. Tylko myślę, że takie szczere przyjście do Boga zawsze uświadamia nam, że jeżeli ja twierdzę, że kocham Boga, to nie mogę nie kochać drugiego człowieka.
1: No to mam taką myśl, ponieważ zbliżamy się do końca i zamykamy w pewien sposób no, tryptyk, który trzy rozmowy, które dotyczą tych trzech książek stanowiących no, tą trylogię, tryptyk, jakkolwiek ją nazwać, czyli 18 pomysłów na to, jak okazywać miłość żonie, mężowi i te 10 romantycznych randek. Ja muszę wam powiedzieć, że od 13 lat w Nocnych Światłach, a jeszcze wcześniej w mojej pracy dziennikarskiej, kiedy zajmuję się no, człowiekiem szeroko pojętym, czyli jego emocjami, środowiskiem, w którym żyje, no, nazwijmy to publicystyką społeczną, taką humanistyczną, to zdaję sobie sprawę z tego, że po pierwsze, dużo się dzięki temu uczę, ale widzę, że bardzo często nie jest mi łatwo realizować to, co jakby w tej pracy odkrywam przez kontakt z ekspertami, przez rozmowy, przez czytanie materiałów, którymi przygotowuję się do programu, przez publikacje, które poznaję, które zgłębiam i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. I one są bardzo inspirujące i wiele z nich i ta praca również wpłynęła bardzo na moje życie. Co widzę na przestrzeni lat, że bardzo dużo się zmieniło. Ale jednocześnie mam głębokie poczucie niedosytu, bo widzę, że wiele rzeczy, które chciałbym, żeby się zmieniły, no nie zmieniło się albo nie zmieniły na tyle, na ile bym chciał. Więc tak reasumując te trzy nasze spotkania, takie mam pytanie do was. Czy warto, czy łatwo, przepraszam, czy łatwo jest wam żyć według tych rad, które przekazujecie innym w tych książkach?
2: Dobre pytanie.
3: Ja bym powiedziała i tak, i nie, bo z jednej strony oczywiście zawsze jest tak, że nam się też noga powinie, no i tak jak Daniel parę razy tutaj gdzieś tam opowiadał jakąś historię i okazuje się, że no, tu się pokłóciliśmy, czy tu coś tam nie dograło i były spięcia. Ale z drugiej strony, jak sobie myślę o takich małżeństwach, które nie funkcjonują tak jak my, to ja sobie myślę, im to dopiero jest trudno. Nam jest łatwiutko. Więc tak, jak już się wdrożymy w coś takiego, że jesteśmy dla siebie, że spędzamy ze sobą taki czas dedykowany tylko temu i schodzimy na głębsze tematy rozmów, to myślę, że wrócę tutaj do tego porównania do ogrodu. Jeżeli przychodzisz do takiego ogrodu, który jest zadbany i musisz tylko, no tu jakiś jeden chwaścik wyrósł, tam jakiś jeden chwaścik wyrósł, coś tam popielisz sobie przez 10 minut może ten ogród, podlejesz go i już jest wszystko super i tak naprawdę nic więcej nie musisz robić, bo jest zadbany, no to zupełnie inaczej się w takim czymś funkcjonuje, niż kiedy wchodzisz do takiego niezadbanego ogrodu i myślisz sobie, ojej, to teraz 3 dni pracy mnie czekają, ciężkiej orki i tak naprawdę nie wiem, czy to nie skończy się na tym, że tylko powycinam te wszystkie okropne gałęzie, powywalam te wszystkie chwasty i no i jeszcze będzie mnóstwo pracy i na razie nie będzie widać efektów. W naszej relacji te efekty widać cały czas. I dlatego myślę, że to jest łatwiejsze takie utrzymywanie tego właśnie tak zwanego ogrodu, niż pielenie wszystkiego od początku.
2: Mhm. Ja się zgodzę z Gosią i ja bym jeszcze dodał taką myśl, że nie ma na tym świecie rzeczy naprawdę dobrych i cennych, które byłyby łatwe. To znaczy, jeżeli chcę być dobrze w jakiejkolwiek dziedzinie, czy jest to nauka języka obcego, czy jakiś zawód, czy jakaś edukacja, czy bycie sportowcem, to wymaga wysiłku. Czy wychowanie dziecka też wymaga wysiłku. Więc wszystko, co jest dobre, co jest cenne, wymaga wysiłku i nam też czasem są takie momenty, że niełatwo ten wysiłek włożyć. Są takie rzeczy, które mi na przykład przychodzą łatwo. Mi bardzo łatwo przychodzi zorganizowanie wycieczki zagranicznej. To jest jakieś takie, powiedzmy, moje hobby, moje zainteresowanie i to po prostu przychodzi łatwo.
1: Ale talent organizatorski.
2: Tak, bo to jest mój talent.
1: No, to rozumiem, tak. Bo ja tutaj akurat myślę, że na podobnych częstotliwościach nadaję. Ja też to bardzo lubię. Znakomicie się w tym odnajduję.
2: Tak, ale wiesz, jeżeli moja żona by marzyła o randce, gdybyśmy poszli na bal i ładnie tańczyli, to by był problem koszmarny. I teraz, wiesz, jeżeli... Na szczęście to nie jest marzeniem Gosi, przynajmniej jeżeli mi tego nie powiedziała. Ale jeżeli powiedziałaby, że Daniel, dla mnie marzeniem życiowym jest pójście, nie wiem, na bal, gdzie się elegancko ubierzemy i tak dalej i zatańczymy razem jakiś tam, nie wiem, układ poloneza czy coś, byłoby to dla mnie koszmarnie trudne, ale chciałbym podjąć to wyzwanie, żeby się na to przygotować, tego nauczyć, w to wdrożyć, wiedząc, że to jest jej pragnienie.
1: No to pięknie, pięknie. Ostatnia kwestia. Nie wiem, jak to sformułować właśnie to pytanie, ale no chyba powiem najprościej, jak mogę. Czego wasze własne małżeństwo nauczyło was o miłości?
3: Że im dalej w las, tym lepiej. Naprawdę wydaje mi się, że im bardziej się poznajemy, bo tak naprawdę poznajemy drugiego człowieka całe życie. To się tak wydaje, że dobrze się znamy, już wszystko, że tak powiem, odkryliśmy, już nie ma nic do odkrycia. Nie, to nieprawda. Zawsze jest jeszcze więcej. I no właśnie, im dłużej jesteśmy małżeństwem, im dłużej jesteśmy ze sobą, tym mi się wydaje, że lepiej się dogadujemy, lepiej znamy nawzajem swoje pragnienia, oczekiwania, lepiej jesteśmy w stanie być dla tej drugiej osoby, kochać tę drugą osobę.
2: No. Mhm. Myślę, że tak, że mamy satysfakcję z tego, że okazujemy sobie nawzajem miłość i że to jest takie coś, że ja każdego dnia widzę, że jesteśmy różni. My po 13 latach małżeństwa cały czas słuchamy różnej muzyki, czytamy różne książki, mamy trochę inne preferencje w tym, jak spędzamy czas, ale w tej naszej różnorodności, kiedy skupiamy się na tym, żeby małżonkowi okazać miłość, to nasze małżeństwo dobrze funkcjonuje.
1: A jaką rolę odgrywa Pan Bóg i wiara w tym całym waszym, tej całej relacji? Jak to...
2: Spaja z fundamentem. Jest kimś, kto prowadzi, jest kimś, kto właśnie daje siły, na przykład, żeby się pojednać, że kiedy już się zdarzy ten konflikt, kiedy się zdarzy to zranienie, to po prostu i są takie momenty, z reguły krótkie, gdzie nie bardzo możemy na siebie patrzeć, czy nie mamy ochoty z sobą rozmawiać, to po prostu możemy przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, ja czuję się zraniony, Gosia czuje się zraniona, potrzebuję Twojej pomocy. Chcemy potraktować siebie w miłości, pomóż nam w tym. I widzimy, że Jezus działa. I coś, co już mówiłem. Pewnie gdyby nie Bóg, to byśmy się ze 2 czy 3 razy już rozwiedli. Ale właśnie mając tą perspektywę tego kogoś, kto nas napełnia miłością, że kiedy doświadczamy Bożej miłości, kiedy rozumiemy znaczenie krzyża i to, że Jezus umarł za nas, że nas pokochał tak mocno, że oddał za nas swoje życie i że zrobił to po to, żebyśmy my nauczyli się kochać innych. To jest ta perspektywa, która daje siłę do przebaczenia, do rozumienia siebie nawzajem, do troski o drugiego człowieka, do cierpliwości, do poświęcania się i to jest, myślę, wyjątkowe w naszym życiu i to jest dużo cenniejsze niż jakieś najbogatsze, najbardziej wymyślne randki. To jest po prostu to, że mamy do siebie zaufanie, a to zaufanie mam dlatego, że oboje mamy ten sam fundament, którym jest Bóg.
1: Małgosia, to jeszcze ta kwestia, niech twoimi ustami wybrzmi.
3: Tak, ten sam fundament i właśnie patrzymy w tym samym kierunku. Myślę, że mnie przepełnia taka wdzięczność Bogu. Ten czas, który tutaj mamy, jest naprawdę krótki. Wydaje nam się, że to życie jest takie długie, ale w perspektywie wieczności wiele rzeczy, które tutaj na ziemi robimy, tak naprawdę nie ma znaczenia. I no właśnie, to, że patrzymy w tym samym kierunku, to, że skupiamy wzrok na Jezusie, to jest, myślę, takie najcenniejsze, co mamy. To, że staramy się być jedno dla drugiego tutaj na ziemi, to jest super, ale tak naprawdę jesteśmy oboje dla Boga i to jest nasz fundament i no właśnie, to nas prowadzi w tym samym kierunku i to nas umacnia i to nas spaja.
1: Amen. Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie dzisiejsze, za poprzednie, kiedy tutaj rozmawialiśmy o 18 sposobach na okazanie miłości mężowi bądź żonie. Ale także za wasze książki, które są inspirujące bardzo i dużo z nich we mnie zostało i mam nadzieję, że będzie działać. Dzisiaj taka randka w ciemno, ale jak się okazało, no to była po prostu randka może w nieznane bardziej. Jak się okazało, dobrze czasami na taką randkę się wybrać, bo okazuje się, że nawet randka w ciemno może zaprowadzić nas do jasności, co się okazało na koniec. Państwa i moimi gośćmi byli wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 10 romantycznych randek, która jest częścią tryptyku. Tryptyk, jak już powiedziałem, ten trójpak składa się jeszcze z 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi bądź żonie. A tymi autorami byli Małgorzata Wołuchowicz, dziękuję ci serdecznie.
3: Dziękuję.
1: I Daniel Wołuchowicz, również serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję, kłaniam się.
1: Dziękuję wam raz jeszcze, dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli czegoś nie przeczytałem. Zapraszam również do zapoznania się z tymi linkami, które tam zamieściłem na Facebooku, do strony psalm18.pl. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1 na częstotliwościach lokalnych Radio Plus przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. To było 2069 wydanie Nocnych Świateł. Zamykamy w tej chwili również forum wymiany myśli dla świetlików na Facebooku. Będzie czynne od jutra, od 23, kiedy to spotkamy się w cyklu Na Kozetce i będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy nerwicy. Wszystko o nerwicy jutro od 23. Anna Czyżewska będzie z nami, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.